Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
1: W salonach spory ruch. Polacy masowo ruszyli po nowe auta. Tymczasem nasz rodzimy przemysł motoryzacyjny złapał zadyszkę. Ruszamy.
0: Autoradio.
1: Takiego września polski rynek nowych samochodów jeszcze nie miał. W 9 miesiącu roku zarejestrowano blisko 62,5 tysiąca nowych samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. To najlepszy wynik w historii dla tego miesiąca. Według danych Samar opartych na centralnej ewidencji pojazdów i kierowców, rynek urósł rok do roku prawie o 12,5%. W praktyce oznacza to 6930 dodatkowych samochodów. We wrześniu padł też rekord rejestracji. Firmy kupują auta na potęgę, a chińskie marki utrzymują ponad 15% udział w rynku. Jest jednak jeden zaskakujący wyjątek. Mimo ogólnego boomu w samochody elektryczne tracą udział w sprzedaży. Ich wynik jest dziś wyraźnie słabszy niż przed rokiem. Wrzesień był jednocześnie 8. z rzędu miesiącem, w którym rynek rósł w ujęciu rocznym. Od początku roku zarejestrowano już blisko 526 tysięcy nowych samochodów osobowych i dostawczych. To ponad 10% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Po 9 miesiącach roku liderem polskiego rynku pozostaje Toyota. Nie wszystko wygląda jednak dla niej idealnie. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba rejestracji Toyoty spadła o prawie 5%. Drugie miejsce zajmuje Skoda. Czeska marka zwiększyła rejestrację o ponad 8%. Na trzeciej pozycji znajduje się Volkswagen. Kolejne miejsce zajmują BMW i Kia. Najpopularniejszym modelem pozostaje Toyota Corolla, druga jest Skoda Octavia. Podium zamyka Kia Sportage, która może pochwalić się najlepszą dynamiką spośród całej trójki.
0: Aktualności.
1: W salonach drzwi się nie zamykają, a polski przemysł motoryzacyjny ma za sobą słabsze pierwsze półrocze. Produkcja sprzedana nieznacznie spadła, eksport był niższy niż rok wcześniej. Jednocześnie to właśnie ten segment odpowiadał za największą redukcję zatrudnienia. Produkcja pojazdów i silników spadła o blisko 4,5%, z kolei produkcja przyczep i naczep wzrosła o nieco ponad 13%. W pierwszym półroczu eksport polskiego przemysłu motoryzacyjnego miał wartość blisko 23 miliardów euro.
0: Porady ekspertów.
1: Nie ma w tym nic dziwnego, że jesienią szyby parują szybciej. Nadchodzą chłodniejsze i wilgotniejsze noce i dnie, a wraz z nimi pojawia się zjawisko zaparowania szyb, nie tylko na postoju, ale również w czasie jazdy. Czasem wystarczy kilka minut, by widoczność wyraźnie się pogorszyła. Szyby w samochodzie parują od środka, gdy wilgotne powietrze w kabinie styka się z chłodnym szkłem. Wodę wnosimy na butach i mokrych ubraniach. Zatrzymują ją również materiałowe dywaniki i tapicerka. Problem mogą nasilać brudne szyby, bo na tłustym osadzie łatwiej gromadzą się drobne krople wody. Dlatego dobrze regularnie myć i odtłuszczać szkło także od wewnątrz. Jeśli szyby często parują, warto zajrzeć do filtra kabinowego. Z czasem zbierają się w nim kurz, pyłki, liście i inne zanieczyszczenia. Mocno zabrudzony lub wilgotny filtr ogranicza przepływ powietrza. Nawiew działa wtedy słabiej, więc para wolniej znika z szyb. Wymiana filtra kabinowego nie zawsze rozwiąże problem. Jeśli nie przyniesie poprawy, przyczyny trzeba szukać gdzie indziej. Winne mogą być niedrożne odpływy, nieszczelne uszczelki drzwi lub szyberdachu, albo usterka wentylacji. Mokra wykładzina może oznaczać, że do kabiny przedostaje się woda. Z kolei tłusty nalot na szybach i charakterystyczny słodkawy zapach mogą wskazywać na wyciek płynu chłodniczego, na przykład z nagrzewnicy.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Niezwykła odwaga najmłodszych mieszkańców Legnicy, wielkie ćwiczenia kryzysowe w Wałbrzychu i rocznicowy uroczysty koncert.
2: Słuchacie raportu regionalnego.
1: Zapraszam na informacje. Zdrowa reakcja dzieci zapobiegła tragedii na jednym z podwórek w Legnicy. 29-letni mężczyzna nagle chwycił 5-latka i zaczął się z nim oddalać. Dzieci, które były świadkami zdarzenia, nie straciły zimnej krwi i natychmiast podniosły alarm, wołając o pomoc. O szczegółach tej sytuacji mówi podkomisarz Jagoda Ekiert, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.
3: 5-letni chłopiec przebywał na podwórku razem z innymi dziećmi. W pewnym momencie podbiegł do niego mężczyzna, chwycił dziecko, wziął je na ręce i zaczął się z nim oddalać. Reakcja dzieci była natychmiastowa. Zaczęły głośno krzyczeć i wołać o pomoc. Ich prawidłowa reakcja zaalarmowała kolejno znajdujących się w pobliżu rodziców, którzy bez chwili zwłoki ruszyli w kierunku mężczyzny. Po przebiegnięciu kilkunastu metrów mężczyzna przewrócił się z dzieckiem. 29-latek, zostawiając chłopca, próbował uciec, jednak został dogoniony przez świadków zdarzenia. Chwilą później mężczyzna był już w rękach policjantów. Zatrzymany zachowywał się agresywnie, nie wykonywał poleceń funkcjonariuszy i próbował ich kopać. Badanie alkomatem wykazało, że ma blisko 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Ze względu na jego zachowanie wykonano również test na obecność środków odurzających. Wynik był pozytywny w kierunku amfetaminy i metamfetaminy. Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności 29-latek został osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.
1: Dzięki szybkiej interwencji świadków napastnik został zatrzymany. 29-latek usłyszał już zarzuty bezprawnego pozbawienia wolności, za co grozi mu kara nawet do 15 lat więzienia.
2: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
1: Podczas gdy w Legnicy interweniować musiały służby ratunkowe, w Wałbrzychu policja, straż i wojsko dopiero szykują się do masowego wyjazdu na ulicę. Mieszkańców Wałbrzycha czekają spore utrudnienia i niecodzienne widoki. 12 października w mieście zawyją syreny, a na drogach pojawi się mnóstwo wozów bojowych. Wszystko w ramach potężnych ćwiczeń, które Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i spółka Tauron organizują wspólnie ze służbami ratowniczymi i wojskiem. Czego dokładnie należy się spodziewać? Szczegóły zna nasz reporter Jacek Zych.
4: Tak jak powiedział mi kapitan Jerzy Biliński, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu, ćwiczenia to test gotowości służb na działania w wypadkach ponadstandardowych zagrożeń. Pojedyncze epizody przeprowadzone zostaną w kilku miejscach w mieście. Służby jednak nie zdradzają szczegółów.
5: Jeżeli chodzi o to, czego możemy się spodziewać, to na pewno utrudnień w ruchu. Natomiast bardziej tych scenariuszy ćwiczeń nie chciałbym zdradzać ze względu na element zaskoczenia. Na pewno się pojawi sporo policji, wojska i straży pożarnej, także nie panikować, to są tylko ćwiczenia. Natomiast mówię, o scenariuszu tak bardziej nie chciałbym się wgłębiać.
6: Ćwiczenia mają za zadanie przede wszystkim koordynację i współpracę wszystkich służb, wszystkich podmiotów ochrony ludności i obrony cywilnej. Chcemy być gotowi na różne scenariusze, stąd też zakres będzie na pewno bardzo szeroki, ciekawy i dotyczący bardzo wielu elementów.
4: To kolejno kapitan Jerzy Biliński i młodszy kapitan Robert Strojny z jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 2 w Wałbrzychu. Jak mówią strażacy, tego dnia w mieście można spodziewać się utrudnień w ruchu, na ulicy można też będzie zobaczyć wojsko. Strażacy apelują, mimo iż są to tylko ćwiczenia i nie ma się czego obawiać, należy bezwzględnie stosować się do zaleceń służb, tak policji, jak straży pożarnej czy wojska.
6: Na pewno nie musimy się obawiać, natomiast należy zachować spokój, słuchać komunikatów, słuchać poleceń służb, jeżeli znajdziemy się w miejscu, gdzie te służby będą operowały, gdzie będą prowadziły swoje działania.
4: Dodaje młodszy kapitan Robert Strojny z jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 2 w Wałbrzyskiej Państwowej Straży Pożarnej. Ćwiczenia odbędą się, jak już wspomniałem, 12 października. Działania służb będzie można obserwować od rana do późnego popołudnia. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Zanim jednak w Wałbrzychu rozpoczną się manewry służb kryzysowych, w regionie zrobi się zdecydowanie bardziej podniośle i refleksyjnie. Przed nami 9. edycja Dni Muzyki Papieskiej, organizowanych przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. W najbliższą niedzielę w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego, dawnym kościele garnizonowym, odbędzie się uroczysty koncert. Wydarzenie upamiętni kolejną rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Na koncert zaprasza prezes KSON-u Stanisław Schubert.
7: Będziecie Państwo mogli wysłuchać pięknego, ponadgodzinnego koncertu, a finałem będzie wykonanie kilku znanych pieśni, czy też piosenek ulubionych przez Jana Pawła. Myślę tutaj o przede wszystkim Barca, a więc zapraszam Państwa na niedzielę 11 października na godzinę 14 do kościoła garnizonowego, gdzie postaramy się, aby uczcić kolejną rocznicę wielkiego pontyfikatu Jana Pawła II.
1: Kolejne doniesienia z regionu za niespełne godziny.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Afera w warszawskim szpitalu, są zarzuty dla Dawida K. Uczniowie ręka w rękę z nauczycielami, wielkie protesty we Francji. Koniec pewnej epoki, Leo Messi żegna się z reprezentacją Argentyny. Ewelina Walczak. Dawid K. usłyszał zarzuty, to główna postać afery w warszawskim szpitalu południowym. W ciągu roku jako młody lekarz bez specjalizacji zarobił 1 600 000 zł. Śledztwo dotyczy oszustwa finansowego i przekraczania uprawnień.

0: i myśli, zadając mu logiczne pytania.
1: Co ważne, AI nie może zamiast lekarza stawiać diagnozy ani proponować terapii. 40 tysięcy licealistów protestowało na ulicach Paryża. We Francji odbył się tak zwany czarny wtorek, czyli apogeum uczniowskich protestów. Młodzież skarży się, że w szkołach brakuje nauczycieli, a w salach lekcyjnych nic nie działa tak jak trzeba.
2: Przez długi czas milczeliśmy na temat wszystkich ograniczeń, z którymi się mierzymy, ciągłych nieobecności nauczycieli i problemów ze znalezieniem zastępstwa. Chcemy po prostu ratować naszą edukację i mieć możliwość normalnej nauki. Boję się o swoją przyszłość i chcę walczyć o swoje prawa. Ja po prostu nie chcę już dłużej żyć w strachu.
1: Uczniowie mają poparcie swoich nauczycieli i rodziców. Były szef niemieckiego wywiadu był tak zwanym kretem, czyli obcym szpiegiem. August Hanning został zatrzymany, prawdopodobnie działał na rzecz obcego wywiadu. To może zagrażać służbom innych państw, mówił były oficer agencji wywiadu podpułkownik Marcin Faliński.
3: Służby wywiadowcze partnerskie, no w tym polskie służby, no powinny zrobić na pewno analizę spraw czy informacji przekazywanych do partnerów niemieckich. W tym okresie oczywiście, bo to chyba podstawowe działanie w przypadku ujawnienia jakiegokolwiek agenta czy kogoś, kto pracuje dla obcych służb.
1: Jak podaje gazeta Bild, szpieg miał kontakty w Rosji, Chinach i doskonałe relacje z Izraelem. Koniec pewnej epoki w światowym futbolu. Leo Messi oficjalnie zamknął reprezentacyjny rozdział. Ośmiokrotny zdobywca złotej piłki i mistrz świata po raz ostatni zagrał w barwach Argentyny. W pożegnalnym meczu w Buenos Aires jego drużyna pokonała Benin 3-0. Kapitan pożegnał się z kibicami w swoim stylu, strzelił gola i zaliczył 2 asysty.
4: To były wiadomości. Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
0: Tak, nawet wczesnym porankiem kochamy muzykę i informujemy wszem wobec, że jest już 7 października, że jest chłodno. Słuchajcie, o której to było? O 5 rano termometry w regionie pokazały ile? Sprawdzamy dokładnie, od 3,5 stopnia do raptem 7 stopni. Brrr, zimno. Ale mamy wielką nadzieję, że później będzie cieplej. Od tych 18 obiecanych do 21 stopni, czy do 20 nawet, czyli całkiem nieźle. A u nas Europe The Final Countdown, 4 po 6. Radek Bajor, kłaniam się nisko, zapraszam.

Muszę biec, śpiewają Henri Péfar i Ragdoll na zegarze 11 minut po 6. S3, przypominamy, tam wczoraj spłonęła ciężarówka w jednym z tuneli i informacja jest taka, że zablokowana jest ta droga, te tunele w obydwu kierunkach, a zalecany jest objazd drogą wojewódzką 320. Ta sytuacja ma potrwać przynajmniej do godziny 7 dziś.

0: Nie chce ci się wstawać, nie masz mocy, spokojnie, spokojnie, nie jesteś sam, śpiewa Agnieszka Chylińska. Zegar pokazuje 14 po 6, a my sprawdzamy, co w kalendarzu jest.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: Jest dobrze, bo coraz bliżej piątku, jest środa, jest 7 października, 85 dni do końca roku też jest. Słuchajcie, dzień wanny jest dzisiaj i dzień efektywności energetycznej. Jak się dobrze wannę zaizoluje, to będzie bardziej efektywna energetycznie. Swoją drogą, kto to dzisiaj ma wannę, jak wszyscy tu raczej w kierunku prysznica poszli jakiś czas temu, bo się zrobił modny i ponoć jest tańszy. Ale wanna, o pani, leżałbym, zdecydowanie. A zupełnie poważnie, imieniny mają Amelia, Justyna, Marek i Stefan. Wszystkiego najlepszego, wschód słońca dopiero gdzieś za godzinę mniej więcej o 7:07, zachód słońca o 18:22, a dzień będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 5 godzin i 17 minut. Będzie trwał 11 godzin i kwadrans. Sprawdzamy, co tutaj ważnego zapisano w kalendarium muzycznym. Tego dnia zmarł Eugeniusz Bodo, aktor filmowy, rewiowy i teatralny, a także tancerz, piosenkarz i producent filmowy. Urodzony w roku 1899, odchodząc miał lat 43. W 1945 roku urodził się Kevin Godlieb, gitarzysta i perkusista grupy 10cc. W roku 1949 urodził się David Hope, basista formacji Kansas, a w roku 1953 urodził się Tico Torres, perkusista grupy Bon Jovi. Sam Brown kończy dzisiaj 62 lata, to zdecydowanie niestety nie polska piosenkarka i kompozytorka, a Toni Braxton kończy dzisiaj lat 59, to też nie polska piosenkarka. Tom York, lider, wokalista i gitarzysta grupy Radiohead, urodził się w roku 1968, a w roku 1972 na świat przyszedł jedyny i niepowtarzalny Sydney Pollack, muzyk, kompozytor i autor tekstów. W roku 1979, 7 października właśnie, odszedł Jerzy Petersburski, kompozytor. Urodził się w roku 1895, a zmarł mając lat 84.
1: Kalendarium regionu.
0: Jak zwykle jeszcze o tej porze ekspresem zaglądamy do kalendarium regionalnego. Historia pod datą 7 października odnotowuje fakty następujące, iż rok 1418, król Czech wydał dokument potwierdzający własność zamku Chojnik. Właścicielami stali się synowie rycerza Gocze II Szofa. Od tego momentu do 1945 roku zamek pozostawał własnością rodziny Szafgoczów. W roku 1720 w narożniku świdnickiego ratusza umieszczono barokową rzeźbę świętego Floriana. Jej autorem był Weber, autor licznych rzeźb, m.in. w Bolesławcu i prospektu organowego w Świdnicy. A w roku 1852 książę Niderlandów Fryderyk wraz z małżonką Luizą, udając się do pałacu w Karpnikach, przejechał przez Jelenią Górę. Mieszkańcy witali parę książęcą na ulicach miasta. Przy czym nie napisano nam, jak witali, czy serdecznie, czy też poleciały butelki, kamienie i inne takie tam. Tego nie wiemy.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: Hey, we are Mandu Diao. You're listening to Muzyczna Radio. They really love music.

0: Słuchajcie, ludzie się nabijają z tego, co się stało w Rosji, kraju, którego tak nie lubimy, a dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć w ogóle, że jest, zdaje się, rocznica urodzin zakały ludzkości Władimira Putina. Otóż dowcip jest następujący, co znajduje się w Irkucku i nie leczy dżumy. Wiecie? No jak to co? Irkucki Instytut Leczenia Dżumy.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: 25 po 6 muzyczne radio o poranku.

0: Bardzo słonecznie kojarzy się ten numer. To jest Savory Duo, to jest Baja Baja, a my tak teraz Baja Baja w kierunku wieści z regionu i prognozy pogody, bo 6:30 jest już na zegarze. Najniższa temperatura w regionie o godzinie 6 to 3 stopnie i tyle jest w Jeleniej Górze na punkcie pomiarowym IMGW. Najwyższa 9 stopni, a w ciągu dnia dzisiaj chłodniej niż to, co chcielibyśmy zobaczyć na termometrach. 18 do 20 stopni raptem. Chmur więcej, słońca mniej, ale bez opadów.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Sprawdzamy jeszcze, cóż, wiatr, słaby i umiarkowany dzisiaj, przeważnie z kierunków wschodnich i południowo-wschodnich. Biometr mamy i będziemy mieli do końca dnia korzystny. Ciśnienie to 1016 hektopaskali, nie jest najwyższe, a i tak w ciągu dnia spadnie. Jakość powietrza dostateczne, dobre albo bardzo dobre, ale tych punktów w kolorze zielonym to jest zdecydowanie mniej na mapie, niż byśmy chcieli. A teraz Beata Nowicka i poranny raport regionalny.
2: Od wiszącej nad drogą katastrofy budowlanej przez szkolne plebiscyty pełne sympatii, aż po weekendowe propozycje dla małych i dużych widzów. Sprawdźmy szczegóły. Poważne niebezpieczeństwo w gminie Bolku w miejscowości Lipa. Jedna ze stodół znajduje się w tak katastrofalnym stanie technicznym, że w każdej chwili może runąć wprost na gminną drogę. Mieszkańcy i kierowcy nie czują się bezpiecznie, a sprawą pilnie zajmują się lokalne służby. Szczegóły przekazuje nasz reporter Szczepan Knap.
3: Stan techniczny stodoły budzi duży niepokój. Stoi tuż przy drodze gminnej, a z każdym rokiem jej konstrukcja słabnie. Jedna z radnych gminy Bolków, Monika Klimek-Rozmus, zwróciła uwagę na ryzyko, także na trudną sytuację właścicieli. Stodoła praktycznie w każdej chwili, przynajmniej w części, może spaść na drogę, z której korzystają kierowcy i piesi. Właścicielami są osoby schorowane i nie mające możliwości wykonania koniecznych prac związanych z zabezpieczeniem budynku. Sprawa została skierowana do właściciela nieruchomości. Działka stanowi własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, więc do niego zostało skierowane pismo z prośbą o podjęcie stosownych działań i opisem zagrożenia. Jak można w nim przeczytać, zwracamy się o niezwłoczne podjęcie przez właściciela nieruchomości stosownych działań zmierzających do zabezpieczenia przedmiotowego obiektu budowlanego w sposób eliminujący zagrożenie dla mieszkańców, przechodniów oraz użytkowników drogi gminnej. Samorząd zaproponował także rozwiązanie długofalowe dotyczące działki. Gmina Bolków zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy działki, na której zlokalizowane są przedmiotowe obiekty. Przejęcie nieruchomości przez gminę umożliwiłoby samorządowi podjęcie działań związanych z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu, a także właściwym rozwiązaniem kwestii dotyczącej znajdujących się na nim obiektów budowlanych. Urzędniczo to w całkiem niezłym stylu. Chyba jednak tak łatwo nie pójdzie. Zapewne stodoła jeszcze postoi. Do kiedy? Do czasu, kiedy jej to się znudzi i będzie chciała po latach odpocząć. Na drodze? Oby tylko tak. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
2: Zostawmy budowlane kłopoty w Lipie i przenieśmy się do Bolesławca, gdzie szkolne korytarze zalała fala pozytywnych emocji. Uczniowie szkół ponadpodstawowych w powiecie bolesławieckim wybierają swojego ulubionego nauczyciela. To autorski pomysł samej młodzieży, która w ten wyjątkowy sposób chce podziękować pedagogom za codzienne wsparcie, zaangażowanie i serce wkładane w pracę. O szczegółach tego nietypowego plebiscytu opowiada naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Bolesławcu.
4: Inicjatywa pochodzi od uczniów, sami chcieli wybrać tego nie najlepszego, a ulubionego nauczyciela, bo nie chodzi o to, żeby był najlepszy, bo najlepszych mamy wszystkich. Natomiast jest to taki ulubiony przez wszystkich uczniów, ten, który wspiera, docenia, poświęca coraz więcej czasu swoim uczniom, dba o swoich wychowanków.
5: Plebiscyt odbywa się we wszystkich 7 szkołach ponadpodstawowych. Każda z nich sama decyduje, w jaki sposób zbiera głosy. W 2 liceum ogólnokształcącym imienia Janusza Korczaka w Bolesławcu uczniowie postawili na rozwiązanie zdecydowanie bardziej nowoczesne i technologiczne. System elektronicznego głosowania stworzył Wojtek, uczeń 4 klasy o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne.
6: Stworzyłem system do głosowania w szkole na ulubionego nauczyciela i działa on w taki sposób, że każdy uczeń losuje unikalne hasło z puli oraz skanuje kod QR, który przenosi go na stronę, na której trzeba wpisać to wylosowane hasło. Po zatwierdzeniu wyświetla się lista nauczycieli, z której można wybrać jedną osobę i oddać głos.
5: Wojtek podkreśla, że system nie tylko ułatwia głosowanie, ale także pozwala na bieżąco śledzić jego wyniki.
6: Wynik jest znany w czasie rzeczywistym tak naprawdę, więc nie musimy liczyć kart ręcznie. No oraz widać od razu frekwencję oraz liczbę uczniów, którzy oddali już głos. Taki system przyspiesza cały proces oraz można go wykorzystać na przykład przy następnych wyborach do samorządu.
5: Nazwiska nauczycieli wybranych przez uczniów poznamy 13 października podczas gali Dnia Edukacji Narodowej w Teatrze Starym w Bolesławcu. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: A skoro o docenianiu i emocjach mowa, to tych z pewnością nie zabraknie też podczas nadchodzącego weekendu w Jeleniej Górze, gdzie Zdrojowy Teatr Animacji przygotował coś specjalnego dla całych rodzin. W najbliższą sobotę widzowie zobaczą legendarnego Piotrusia i Wilka. Słynna bajka muzyczna Sergiusza Prokofiewa zostanie zaprezentowana w widowiskowej technice czarnego teatru, tworząc pełną magii opowieść o sprycie i odwadze.
7: Pewnego razu Piotr otworzył drzwi i wyszedł na rozległą zieloną łąkę. Na gałęzi wysokiego drzewa usiadł ptaszek, przyjaciel Piotrusia. Drogie dzieci, serdecznie zapraszamy do Zdrojowego Teatru Animacji już w najbliższą sobotę na spektakl Piotruś i Wilk.
2: Z kolei niedziela w Cieplickim Teatrze będzie należała do najmłodszych. O godzinie 13:00 zostanie wystawiony spektakl Do Góry. Sensacyjna i ruchowa podróż inspirowana pięknem karkonoskiej przyrody. Idealna dla maluchów stawiających pierwsze kroki w świecie kultury. Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Hello Poland, we are Chris Biza and you are listening to Muzyczne Radio.

reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: No to zaglądamy najpierw na A4, jeśli chodzi o przejście graniczne Jędrzechowice-Ludwigsdorf, to tutaj bez korka, ale jadąc w drugą stronę, w kierunku na Wrocław, informacja od naszego reportera Andrzeja Stefańczyka, tir blokuje zjazd na autostradę A4 przy tak zwanym kogucie w Okmianach i kierowcy mówią tam o tworzącym się w tym miejscu korku. Tir blokuje zjazd na autostradę A4 przy kogucie w Okmianach, korek tam już się pojawia, no i rzecz, którą też musicie wiedzieć, jeżeli ich będzie jechali jest trójką w kierunku na Lubawkę albo z Lubawki w kierunku na Zieloną Górę na przykład, to między węzłami Bolków, Kamienna Góra, Północ zablokowane są obydwie jezdnie, chodzi o tunele TS-26 oraz tunele TS-32. Tam wczoraj zapaliła się ciężarówka i ten tunel przynajmniej dziś do godziny 7 rano będzie zamknięty. Taka informacja płynie do nas z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. A jeśli wy, drogie lub drodzy, wiecie o czymś, o czym my nie wiemy, to dajcie koniecznie znać. 757-646-646, a my puścimy to dalej w świat. Ewentualnie wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Alexandra Stan i Nervo, Coming to My World. O, żeby człowiek miał o poranku tyle energii, ile ta piosenka ma w sobie, to by świat wyglądał zupełnie inaczej. Może by nawet jaśniej było o tej porze na dworze.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: Tak jest, budzimy, zegar pokazuje 12 minut przed siódmą, teraz Leon i Way Too Late, a za moment u nas horoskop, ja już znam, wy jeszcze nie.

0: gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: Tak, to jest ta pora, kiedy my sprawdzamy, co też nas czeka. Otóż barany drogie w tę środę przekonają się, że podzielenie zadania na etapy pozwoli im szybciej zobaczyć efekty. Po południu powód do dumy i niewielka nagroda za cierpliwość oraz konsekwentne działanie. Byki znajdą powód do zadowolenia w drobiazgu, którego wcześniej nie zauważały. W relacjach więcej lekkości. Bliźnięta będą musiały wybrać jedną z kilku możliwości, zamiast próbować wszystkiego naraz. Wśród codziennych zajęć potrzeba porządku. Raki mogą liczyć na ciepłe słowa, które dodadzą im pewności siebie. Po południu sprzyjający nastrój do zadbania o siebie i powrotu do odkładanych przyjemności. A lwy przyciągną uwagę poczuciem humoru i rozładują napięcie w swoim otoczeniu. Wieczorem możliwe sympatyczne zaproszenie. A panny dostrzegą proste rozwiązanie problemu, który innym wydawał się skomplikowany. Po pracy czas na odpoczynek. Wagi znajdą chwilę na rozmowę o wspólnych planach i poczują większą bliskość. W drugiej połowie dnia miejsce na czułość. Skorpiony będą musiały sprawdzić swoje przypuszczenia, zanim wyciągną daleko idące wnioski. Pod wieczór potrzeba więcej ciszy. Strzelce mogą spodziewać się zaproszenia, które urozmaici środek tygodnia. W kontaktach towarzyskich dużo lekkości i szansa na poznanie kogoś nowego. A koziorożcom cierpliwe działanie przyniesie pierwszy wyraźny sygnał postępu. Poza obowiązkami okazja jest do docenienia własnych osiągnięć. A wodniki odnowią kontakt z kimś, kto podziela ich nietypowe zainteresowania. Wieczorem dobry moment na wspólny projekt lub rozmowę. Ryby będą miały twórczy dzień, szczególnie jeśli znajdą czas na ulubione zajęcie. W otoczeniu inspirujące drobiazgi, a w relacjach potrzeba delikatności. A dzisiaj jest środa, 7 października roku 2026, do końca tego, którego pozostało dni 85. Mamy Dzień Efektywności Energetycznej, a także Dzień Wanny, a imieniny zaś mają Amelia, wrażliwa i subtelna, Justyna, stateczna, praktyczna i pracowita, Marek, skryty, lojalny i pewny siebie, no i Stefan, ambitny i wrażliwy w konserwatywnych poglądach. Osoby urodzone 7 października są energiczne i wesołe, chętnie angażują się w nowe przedsięwzięcia, nie znoszą nudy i rutyny. Są wrażliwe na nieszczęścia innych i nie odmawiają pomocy. Mają poczucie humoru i wielu przyjaciół, na których mogą liczyć w potrzebie. Szczęśliwa dla nich cyfra 9, kamień szlachetny rubin, a sprzyjający im znak zodiaku baran.
0: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.

0: Cześć, witajcie, z tej strony Sarsa. Słuchajcie ze mną muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę. Rach, pozdrawiam.
1: A my odpozdrawiamy i zapraszamy na wiadomości. Zapraszamy za 3,5 minuty.

0: Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
3: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
5: Trump znów obiecuje koniec wojny. Kijów ostrzega przed potężnym atakiem. Zatrzymano podejrzanego o zabójstwo matki w Małopolsce. Jesienne czeki turystyczne zniknęły w mgnieniu oka. Ewelina Walczak. Koniec wojny w Ukrainie jest coraz bliżej. Kolejny już raz zapewnia Donald Trump. Prezydent USA na wiecostanie Maryland powiedział, że pracuje nad doprowadzeniem do zakończenia wojny za naszą wschodnią granicą. Jednak i tym razem nie podał szczegółów. Tak dużo ludzi ginie w tej wojnie. To jest absurdalne, co się dzieje, ale wierzcie mi, choć może na to nie wygląda, to tak naprawdę koniec się zbliża. Tymczasem prezydent Ukrainy, Władimir Zełenski, ujawnił, że ukraiński wywiad ma informacje o przygotowaniach Rosji do zmasowanego ataku. Po obławie w Małopolsce zatrzymano 49-latka podejrzewanego o zabójstwo matki. Policjanci użyli dronów, śmigłowca i psów tropiących. Mężczyznę znaleziono w lesie. Trafił do komendy policji w Chrzanowie. Zwłoki 73-letniej kobiety rodzina znalazła w domu w Zagorzu. Rany na ciele wskazywały na udział osób trzecich. Dziś prawdopodobnie ostatni taki ładny dzień w najbliższym czasie. Od jutra prognozowane jest ochłodzenie. A jak będzie w przyszłym tygodniu, mówi synoptyk Agnieszka Prasek z IMGW.
6: W ciągu dnia będziemy notować głównie kilkanaście stopni, natomiast nocami, szczególnie przy rozpogodzeniach, temperatura może spadać do kilku stopni powyżej zera. Tutaj lokalnie mogą pojawić się

0: Laureata Nagrody z Chemii, jutro z Literatury, a w piątek ogłoszony zostanie laureat Pokojowej Nagrody Nobla. W przyszłym tygodniu, w poniedziałek, poznamy laureata z Ekonomii. Wszystkie nagrody zostaną wręczone 10 grudnia. W 4 minuty rozeszły się czeki turystyczne na jesień na Podkarpaciu. To druga tura. W pierwszej czeki rozeszły się w niecałą godzinę. Najpopularniejsze są Bieszczady, przyznaje Anna Brzechowska z Regionalnej Organizacji Turystycznej.
1: Mamy też trochę zaskoczeń, bo na przykład pojedynczy obiekt, w którym wykorzystano najwięcej czeków, to obiekt na Roztoczu Południowym.
0: Z czeków turystycznych można korzystać też na Lubelszczyźnie, Podlasiu i w Warmińsko-Mazurskie.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Leo Messi po ponad dwóch dekadach pożegnał się z piłkarską reprezentacją Argentyny. I w towarzyskim meczu z Beninem w Buenos Aires strzelił gola z rzutu karnego i zaliczył dwie asysty, a gospodarze wygrali 3-0. Przed rozpoczęciem spotkania na murawie pojawiła się wielka koszulka w barwach drużyny narodowej z numerem 10, z którą przez większość kariery występował Messi, oraz napisem Gracias. A kibice na ulicach Buenos świętowali na długo przed pierwszym gwizdkiem.

0: Messi w 208 meczach reprezentacji Argentyny strzelił 126 bramek. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 awansowała na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy w Serbii i w Albanii. O tym, że ekipa Jerzego Brzęczka okazała się najlepszą z tych drużyn, które w grupach eliminacyjnych zajęły drugie miejsce, zdecydowała wyjazdowa wygrana Grecji z Irlandią Północną tylko 1-0. Nowak Djokovic sięgnął po 102 tytuł w karierze. Serbski tenisista po raz 7 triumfował w turnieju w Pekinie, gdzie wygrał już 34 mecze i nigdy nie przegrał. Jego finałowy rywal, Australijczyk Alex de Minaur, skreczował przy wyniku 6-7-1-0. Serb poprzedni turniej wygrał w listopadzie ubiegłego roku w Atenach. Natomiast w Tokio zwyciężył Carlos Alcaraz, który w finale pokonał Czecha Jerzego Lecheczkę 7-6-6-4. Dla Hiszpana był to 27 tytuł w karierze. Michał Kwiatkowski, Filip Maciejuk, Dawid Lewandowski, Dominika Włodarczyk, Martyna Szczęsna i Nadia Hartmann zajęli czwarte miejsce w drużynowej sztafecie mieszanej elity podczas Mistrzostw Europy w kolarstwie szosowym w Słowenii. Wygrała Francja przed Włochami i Luksemburgiem. Z kolei w jeździe drużynowej sztafet mieszanych juniorów biało-czerwoni wywalczyli srebro. Triumfowali Włosi, a trzecie miejsce zajęli Szwajcarzy.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: To jest Bellini, to jest Samba do Brazil, a ten dzień to jest środa, 7 października, 85 dni do końca roku mamy. Słuchajcie, to jest dopiero ciekawa rzecz. Król Latino z Kolim będzie miał urodziny, w związku z czym burmistrz Siemiatycz kazał, uwaga, uwaga, pomalować chodnik na różowo, czyli w barwach firmowych. Z Kolima. Serio. I oni go pomalowali. Dużo tego chodnika nie pomalowali, ale kilkadziesiąt metrów jest tu takim gustownym, mniej lub bardziej kolorze różowym, bo z Kolim ma urodziny. Kiedyś to trawę malowali na zielono, a teraz co będą malować? Trawę na różowo? Jak to? 8 po 7. Ale z Kolima grać nie będziemy. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Reklama. Nawet niewielkie odchylenie geometrii kół może pogorszyć komfort jazdy i trwałość twojego auta. Q-Service Autoserwis Bieniarz ustawi zbieżność od ręki. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej na Facebooku. Zbieżność od ręki. Tylko w Q-Service Autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra Wolności 150.
2: Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką Dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.
6: 8

0: Ładny poranek, tak jest, chociaż miejscami mglisty, dosyć ciemny i zupełnie niesłoneczny, ale ładny, bo po pierwsze nie rzuca żabami, po drugie nie jest w minusie, po trzecie będzie jakaś porcja słońca, a po czwarte środa jest, a środa to zawsze bliżej piątku niż dalej. 14 po 7, pora właściwa na...
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
2: W salonach spory ruch. Polacy masowo ruszyli po nowe auta. Tymczasem nasz rodzimy przemysł motoryzacyjny złapał zadyszkę. Ruszamy.
1: Autoradio.
2: Takiego września polski rynek nowych samochodów jeszcze nie miał. W 9 miesiącu roku zarejestrowano blisko 62,5 tysiąca nowych samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. To najlepszy wynik w historii dla tego miesiąca. Według danych Samar opartych na centralnej ewidencji pojazdów i kierowców, rynek urósł rok do roku prawie o 12,5%. W praktyce oznacza to 6930 dodatkowych samochodów. We wrześniu padł też rekord rejestracji. Firmy kupują auta na potęgę, a chińskie marki utrzymują ponad 15% udział w rynku. Jest jednak jeden zaskakujący wyjątek. Mimo ogólnego boomu w samochody elektryczne tracą udział w sprzedaży. Ich wynik jest dziś wyraźnie słabszy niż przed rokiem. Wrzesień był jednocześnie 8. z rzędu miesiącem, w którym rynek rósł w ujęciu rocznym. Od początku roku zarejestrowano już blisko 526 tysięcy nowych samochodów osobowych i dostawczych. To ponad 10% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Po 9 miesiącach roku liderem polskiego rynku pozostaje Toyota. Nie wszystko wygląda jednak dla niej idealnie. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba rejestracji Toyoty spadła o prawie 5%. Drugie miejsce zajmuje Skoda. Czeska marka zwiększyła rejestrację o ponad 8%. Na trzeciej pozycji znajduje się Volkswagen. Kolejne miejsce zajmują BMW i Kia. Najpopularniejszym modelem pozostaje Toyota Corolla, druga jest Skoda Octavia. Podium zamyka Kia Sportage, która może pochwalić się najlepszą dynamiką spośród całej trójki.
1: Aktualności.
2: W salonach drzwi się nie zamykają, a polski przemysł motoryzacyjny ma za sobą słabsze pierwsze półrocze. Produkcja sprzedana nieznacznie spadła, eksport był niższy niż rok wcześniej. Jednocześnie to właśnie ten segment odpowiadał za największą redukcję zatrudnienia. Produkcja pojazdów i silników spadła o blisko 4,5%, z kolei produkcja przyczep i naczep wzrosła o nieco ponad 13%. W pierwszym półroczu eksport polskiego przemysłu motoryzacyjnego miał wartość blisko 23 miliardów euro.
1: Porady ekspertów.
2: Nie ma w tym nic dziwnego, że jesienią szyby parują szybciej. Nadchodzą chłodniejsze i wilgotniejsze noce i dnie, a wraz z nimi pojawia się zjawisko zaparowania szyb, nie tylko na postoju, ale również w czasie jazdy. Czasem wystarczy kilka minut, by widoczność wyraźnie się pogorszyła. Szyby w samochodzie parują od środka, gdy wilgotne powietrze w kabinie styka się z chłodnym szkłem. Wodę wnosimy na butach i mokrych ubraniach. Zatrzymują ją również materiałowe dywaniki i tapicerka. Problem mogą nasilać brudne szyby, bo na tłustym osadzie łatwiej gromadzą się drobne krople wody. Dlatego dobrze regularnie myć i odtłuszczać szkło także od wewnątrz. Jeśli szyby często parują, warto zajrzeć do filtra kabinowego. Z czasem zbierają się w nim kurz, pyłki, liście i inne zanieczyszczenia. Mocno zabrudzony lub wilgotny filtr ogranicza przepływ powietrza. Nawiew działa wtedy słabiej, więc para wolniej znika z szyb. Wymiana filtra kabinowego nie zawsze rozwiąże problem. Jeśli nie przyniesie poprawy, przyczyny trzeba szukać gdzie indziej. Winne mogą być niedrożne odpływy, nieszczelne uszczelki drzwi lub szyberdachu, albo usterka wentylacji. Mokra wykładzina może oznaczać, że do kabiny przedostaje się woda. Z kolei tłusty nalot na szybach i charakterystyczny słodkawy zapach mogą wskazywać na wyciek płynu chłodniczego, na przykład z nagrzewnicy.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Musty Man, który wzywa do tego, żeby troszkę sobie oszczędzić pieniędzy. Słuchajcie, to jest nawet do zrobienia, tylko powiedzcie, jak to uczynić? Jak oszczędzać pieniądze, jak człowiek ma dzisiaj do zatankowania samochód? I to jeszcze dieslem. A nie, diesel ponoć miał potanieć troszkę. Uff, to jakoś się od razu człowiek lepiej poczuł, jak takie wiadomości są.
1: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.
0: Tak jest, 23 po 7, dzień dobry raz jeszcze, teraz Breccia.

0: Nówka Funkiel Nieśmigany, nowy numer braci Kuba i Kuba, braci muzycznych. Chłopaki nosi tytuł, chłopaki nie płaczą z jednej strony, a z drugiej strony wiadomo jak jest. 29 po 7.
1: Drogi na gorąco.
0: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że tunele TS-26 oraz TS-32 to są tunele, które znajdują się między węzłem Bolków a węzłem Kamienna Góra Północ, zarówno w kierunku na Lubawkę, jak i na Legnicę w ciągu drogi krajowej S3 są zablokowane dziś przynajmniej do godziny 10. Do godziny 10 będą zamknięte oba tunele na drodze S3 przed Kamienną Górą, jadąc w kierunku na Lubawkę, no i za Kamienną Górą, jadąc w kierunku na Legnicę oczywiście.
1: Drogi na gorąco.
2: Reklama. Bat Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215.
3: Kontenery, które idealnie nadają się na cele biurowe, socjalne, magazynowe lub na wymarzony domek letniskowy, znajdziesz w nowo otwartym porcie kontenerowym w Godzieszowie. Solidne konstrukcje i wszechstronne zastosowania. Oferujemy transport pod wskazany adres. Znajdziesz nas w Godzieszowie za stacją Orlen. Szczegóły: telefon 537 012 000. Port kontenerowy Godzieszów. Zapraszamy.
4: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Stolik z widokiem? W naszej restauracji właściwie każdy.
2: Jestem Piotr Purol, szef kuchni restauracji Widok. Moje zadanie? Sprawić, żeby kuchnia dorównywała widokowi.
1: Restauracja Widok w Sosnówce. Warto tu zostać na dłużej. Zapraszamy Państwa serdecznie. Marta Klepka
2: i Piotr Purol.
3: Po reklamie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Tak tu sobie patrzymy na termometry, a one nadal pokazują niewiele. Od 3 stopni w Kłodzku i Jeleniej Górze do 9 stopni na północy regionu. Tylko ziemia lubuska tam jest gdzieś koło 10-11, nawet 12 stopni. W ciągu dnia zaś w naszym regionie od 18 do 20 i niestety dobre się już powoli kończy. Chmur jest zdecydowanie więcej i będzie ich więcej niż słońca, ale i tak dzień będzie bez opadów. Wiatr dzisiaj mamy słaby i umiarkowany, będzie wiał z kierunków głównie wschodnich i południowo-wschodnich.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Sprawdzamy jeszcze wartość ciśnienia. Nie jest najwyższy. 1016 hektopaskali pokazują barometry w stolicy regionu. W ciągu dnia ono delikatnie spadnie. Biometr mamy korzystny, a jakość powietrza jest albo dostateczna, albo dobra, albo bardzo dobra, ale przeważają jednak pomarańczowe i żółte alerty smogowe. A teraz Jacek Rogulski i poranny raport regionalny.
8: Dzień dobry, na początek powracamy do niebezpiecznego zdarzenia. Tymczasowy areszt dla 29-latka podejrzanego o porwanie niespełna 5-letniego dziecka w Legnicy. Mężczyzna zabrał dziecko z jednego z podwórek. Na szczęście alarm podniosły inne dzieci, które zaczęły głośno krzyczeć. Dzięki temu sprawca został szybko zatrzymany przez dorosłych.
9: 29-latek nie przyznał się do winy, a podczas przesłuchania zasłaniał się niepamięcią. Wiadomo jednak, że w chwili zdarzenia był kompletnie pijany. Miał około 2,5 promila alkoholu. Narkotesty wykazały także, że był pod wpływem amfetaminy i metamfetaminy, mówi Liliana Łukasiewicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Legnicy.
10: Tu badania oczywiście będziemy musieli jeszcze przeprowadzić, natomiast sam przyznaje się do tego, że jest uzależniony od alkoholu i będzie chciał podjąć leczenie. Natomiast prokurator uznał, że mając na uwadze to jego nagłe zachowanie, bardzo niebezpieczne, porwał dziecko z placu zabaw w obecności innych ludzi, będąc w stanie nietrzeźwości pod wpływem narkotyków, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że może podobnego czynu dopuścić się w przyszłości. Zwłaszcza, że w swoich pierwszych komentarzach, kiedy policja go zatrzymywała na miejscu zdarzenia, on takie słowa wypowiadał, będąc jeszcze pod wpływem działania tych środków odurzających.
9: W związku z tym prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie 29-latka. Sąd przychylił się do wniosku i zdecydował, że najbliższe 3 miesiące mężczyzna spędzi za kratami.
10: Obecnie ten mężczyzna stoi pod 3 zarzutami, bo jest podejrzany o uprowadzenie małoletniego dziecka, które to uprowadzenie prokurator uznał, że nie doszło do skutku z uwagi na skuteczną interwencję osób, które znajdowały się na placu zabaw, między innymi dzieci, które narobiły krzyku, rabanu, zachowały się bardzo fajnie i doprowadziły do tego, że dorośli zauważyli, co się dzieje i zatrzymali go. Oprócz tego ten mężczyzna też jest podejrzany o to, że w swoim samochodzie miał środki odurzające w postaci metamfetaminy, a oprócz tego jest podejrzany również o to, że 26 czerwca w Legnicy kierował swoim pojazdem, pozostając pod wpływem właśnie metamfetaminy oraz amfetaminy w takich stężeniach, jakby znajdował się pod wpływem alkoholu więcej niż 0,5 promila.
9: 29-latek ma już na koncie wcześniejsze wyroki, między innymi za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Jako recydywista musi teraz liczyć się z dożywotnią utratą prawa jazdy, a za uprowadzenie dziecka, które jest najpoważniejszym z zarzutów, grozi mu kara nawet 15 lat więzienia. Do tematu wrócimy. Legnica, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
8: Teraz Głogów, gdzie mieszkańcy, ale także i powiatu głogowskiego ciągle czekają na rozpoczęcie budowy obwodnicy. Wykonawca został wybrany, środki na inwestycje są zabezpieczone, kluczowej decyzji dotyczącej zezwolenia na realizację tego zadania ciągle nie ma.
3: Z RID-u, czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, nie ma, ale jak zapewnia poseł Łukasz Chorbatowski, inwestycja nie jest zagrożona. Głogowianie chcieliby bardzo zobaczyć na trasie ciężki sprzęt, oznaczający, że budowa ruszyła. Podobno inwestycja, na którą są pieniądze, może być opóźniona z powodu braku pieniędzy. To podobno nie ma potwierdzenia. Wykonawca jest wyłoniony, a można go wybrać tylko i wyłącznie w przetargu, kiedy ma się zabezpieczone pieniądze na inwestycje. Pierwotnie zakładano, że decyzja z RID zostanie wydana 1 lipca. Dopiero 24 sierpnia zostało wszczęte postępowanie i rozpoczęła się procedura. Według posła urzędnicze postępowanie może potrwać od 6 do 8 miesięcy. Długo. Kluczowe jest wydanie z RID-u, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Dopiero wtedy możliwe będzie pełne wejście wykonawcy na plac budowy. Wszystkim zależy na szybkim rozpoczęciu i takim samym zakończeniu inwestycji. Trzeba się tylko pozbyć widma z RID-u. Może stanie się to przy okazji Halloween. Po nim podobno widma znikają. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
8: Strzelnica w każdej szkole to nowy program uruchomiony przez samorząd województwa dolnośląskiego. W tym roku na ten cel zabezpieczono ponad 2 miliony złotych. Jeżeli okaże się, że jest duże zainteresowanie programem, to będziemy go kontynuować w kolejnych latach, mówi Małgorzata Ocenińska-Major, radna Sejmiku województwa dolnośląskiego.
11: W tej chwili trafia to do kilku szkół tylko i do kilku powiatów. Uważam, że taka sieć tych strzelnic powinna mieć większy dostęp na Dolnym Śląsku, żeby większość młodzieży mogła mieć dostęp do nauki tego. Wiemy, jakie czasy są niebezpieczne. Kiedyś w szkołach uczyli, teraz nie ma tej nauki. Z drugiej strony sport wychowuje. Sport wychowuje dzieci, młodzież, dyscyplinuje, wyzwala różnego rodzaju emocje, dążenie do czegoś, do jakiegoś celu, więc to też jest pomoc, żeby ta młodzież miała cel w życiu i była lepsza. I bardzo się cieszę, że po uchwaleniu tej kwoty tym kilku powiatom dla szkół zostały jeszcze środki. Wiem, że za kilka dni będzie ogłoszony drugi nabór, dlatego bardzo się cieszę, że jest takie duże zainteresowanie, bo chodzi nam o to, żeby to się rozeszło po Dolnym Śląsku, że jest taka możliwość, że jest to nawet w normalnej szkole może być taka strzelnica, nie trzeba jej budować, a można się uczyć. Będziemy budować budżet na przyszły rok, więc jak to się rozejdzie, to uznamy, że jest potrzeba znalezienia w budżecie w przyszłym roku kolejnych pieniędzy dla kolejnych szkół.
8: A kolejny raport o 8.30. Zapraszamy.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
12: Hi Poland, this is Smith and Tell.
13: You're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojem.
0: Reklama. Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę! Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: tylko teraz. Wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio o poranku.
3: Sprawdzamy godzinę.
4: Tak jest, sprawdzamy godzinę. Wychodzi nam, że jest kwadrans, czyli 15 minut dla tych zaspanych przed godziną 8. Teraz u nas Jasiek Piwowarczyk, który zupełnie niczym astronauci ma problem. Halo Houston.
5: Czekam na...

0: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
1: Dzień dobry, to jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Zapraszam na informacje. Polska gospodarka rosła w ubiegłym roku szybciej niż wydawało się ekonomistom. Główny Urząd Statystyczny zrewidował właśnie dane za 2025 rok. Tempo wzrostu PKB wyniosło 3,8%, a nie 3,6%. Dla przeciętnego Polaka niewiele to zmienia, ale politycy i ekonomiści są zachwyceni, szczególnie że koniunktura to wynik głównie rosnących inwestycji i konsumpcji. To oznacza, że Polakom i polskim firmom nie brakuje optymizmu. W tym roku PKB ma się zwiększyć o 3,5%. Wiele zależy jednak od konfliktów na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Rosnącą zamożność widać nie tylko w danych na temat PKB, skokowo rośnie też na przykład sprzedaż samochodów. W tym roku kupimy najwięcej nowych aut osobowych w tym stuleciu. We wrześniu zarejestrowano ich ponad 54 tysiące, o 13% więcej niż rok temu i aż o 23% więcej niż w sierpniu. W sumie od stycznia z salonów wyjechało już ponad 470 tysięcy aut, do końca roku dobijemy do poziomu 650 tysięcy. Liderem rynku wciąż jest Toyota, klientów znajdują również Skody i Volkswagen. Już 15% udział w rynku mają auta wyprodukowane w Chinach. Opornie idzie za to sprzedaż elektryków. Ich udział w rok spadł z prawie 9 do niewiele ponad 6%. Uwaga na kontrole ZUS-u stają się coraz skuteczniejsze. Zakład pochwalił się właśnie, że przeciętny wynik finansowy kontroli sięga obecnie 18 tysięcy złotych, czyli trzykrotnie więcej niż 9 lat temu. Inspektorzy nie szukają bowiem po omacku, zamiast tego wchodzą do precyzyjnie wytypowanych firm, w których prawdopodobieństwo przekrętów jest największe. W efekcie 90% działań kończy się wykryciem nieprawidłowości, zwykle chodzi o zaniżanie składek i nadużywanie umów cywilnych. W sumie liczba kontroli spada, od stycznia do sierpnia było ich 20,5 tysiąca. Rośnie za to wysokość kwot, które wpłyną na konta w ZUS-ie. We wspomnianym okresie wyniosła ona ponad 370 milionów złotych.
0: Pora dla inwestora.
1: Na warszawskiej giełdzie wzrosty, wszystkie główne indeksy powędrowały wczoraj w górę. WIG 20 zyskał 1,61% dzięki czemu ma 4222 punkty. Pod kreską dzień zakończył jednak KGHM, walory koncernu staniały o 0,04%. Delikatnie umocnił się polski złoty, w internetowych kantorach euro kupić można średnio po 4,39 zł. Dolar kosztuje 3,91 zł, a frank 4,69 zł. Za funta w kantorach zapłacimy zwykle 5 zł i 18 groszy, a za 100 czeskich koron równo 18 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
0: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl

0: Tak ładnie was budzimy dzisiaj. Michael Schulte ze swoim nowym numerem Cover You. Zegar pokazuje 7 minut przed 8, a my będziemy sprawdzali, czy dojedziemy, jak dojedziemy i ewentualnie ile się spóźnimy.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: To zaczynamy od E4, droga krajowa numer 94 i jej wlotne autostrady w Okmianach. Tam zepsuła się ciężarówka, stoi sobie z podniesioną kabiną i stoi na tym ślimaku, na tym zjeździe, informuje nasz reporter Andrzej Stefańczyk. I trzeba ją omijać i się zakorkowała droga mocno, bo nie jest łatwo ominąć taką ciężarówkę, która stoi i tarasuje drogę niemalże w 100%, więc jeżdżą sobie tam kierowcy przez taki wycinek wysepki trawiastej. Nie do końca legalnie, nie do końca bezpiecznie, ale jeżdżą, próbują jakoś to ominąć, żeby w ogóle się włączyć tam na czwórkę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą dostaliśmy teraz na świeżo od naszych przyjaciół z Dolnośląskiej alarmowo, jeśli chodzi o drogę Jelenia Góra, Złotoreja Podgórki, kolizja na Kapeli. Jest jaka dokładnie, nie wiemy, czekamy na informacje tam. A, już mamy, zderzyły się dwie osobówki. Mamy nadzieję, że to miejsce jest przejezdne. Jeśli chodzi o S3, to musicie wiedzieć, że między Bolkowem a Kamienną Górą nie przejedziecie przez obydwa tunele. Wczoraj późnym popołudniem w jednym z tych tuneli zapłonęła ciężarówka. Została ugaszona, tunele zostały ewakuowane, wszystko odbyło się zgodnie z procedurami, a teraz tunel miał być nieczynny do godziny 7. Już wiemy, że będzie nieczynny przynajmniej. Sprawdzamy, do której godziny aktualne doniesienia z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przynajmniej do godziny 10. Tunele TS26, TS32 w obu kierunkach i na Lubawkę i na Legnicę są zablokowane, wyłączone i objazd obowiązuje drogą wojewódzką 320. Sprawdzamy również A8 jadąc od Warszawy. Postoicie na wysokości Długołęki w kierunku na Wrocław. To już o tej porze standard. S5, czysto przejezdnie bez większych problemów. A gdybyście wy, drogie i drodzy, wiedzieli o czymś, o czym my nie wiemy, to dajcie koniecznie znać. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę z aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
2: Cześć, z tej strony Oliwia Socha. Słuchajcie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
0: A u nas za chwilę, czyli za 4 minuty najświeższe doniesienia kraj, świat i sport. Teraz Oliwia Socha, odpowiedz mi. Hej,

0: Rock.
1: Muzyczne radio.
0: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Najpierw Bolesławiec, teraz Zittau. Wystawa Medycyna Przyszłości podróżuje po polsko-saksońskim pograniczu. Od 2 listopada możesz zwiedzić wystawę w Hochschule Zittau-Gerlitz przy Theodor Kerner Allee w Zittau. Eksperymentuj, odkrywaj i zobacz, jak nauka łączy ludzi po obu stronach granicy. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Fit Style. Sieć klubów fitness z Dolnego Śląska. Duże, nowoczesne kluby z wygodnym parkingiem. Przestronne siłownie, zajęcia grupowe i trenerzy personalni. Trenuj z nami w Bolesławcu, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Polkowicach i Legnicy. A już w listopadzie otwieramy nowe kluby w Oławie i Dzierżoniowie. Kup karnet w przedsprzedaży i bądź z nami od pierwszego dnia. Fit Style. Ruch, który łączy.
1: Stłuczka? Uszkodzone auto? Nie wiesz, co dalej? Pamiętaj, to ty decydujesz, gdzie naprawiasz swój samochód. Nie daj się przekonać, że musisz naprawiać auto we wskazanym miejscu. Masz wybór. Wybierz profesjonalny serwis blacharsko-lakierniczy. Kompleksowo zajmiemy się twoim autem od oględzin szkody przez naprawę aż po odbiór. Zadbamy, żeby samochód wrócił do ciebie jak nowy. Ultima Auto. Jelenia Góra, ulica Fałata 1.
2: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 8.
1: Czas na wiadomości.
6: Prokuratura rozlicza Orlen za manipulację cenami. Przeżyła własną egzekucję, skazana na śmierć Amerykanka odzyskała przytomność. Zamiast w litrach spalanie liczą w kroplach. Studenci stworzyli super oszczędne bolidy. Ewelina Walczak. Ponad 4 miliardy złotych stracił Orlen na manipulowaniu cenami paliwa w celach politycznych w 2023 roku, wylicza Prokuratura Krajowa, na której polecenie wczoraj zostało zatrzymanych 5 byłych i obecnych menadżerów tej państwowej spółki. Śledczy zarzucają im bezprawne zaniżanie cen z pogwałceniem procedur, co doprowadziło do braków paliwa na stacjach benzynowych. Jak mówi minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, menadżerowie Orlenu manipulowali cenami hurtowymi od sierpnia 2023 roku, a we wrześniu obniżyli je skokowo.
7: Obniżanie tej ceny w hurcie spowodowało także ruch na rynku w Europie.
6: Skutkiem ubocznym były niedobory paliwa na stacjach samego Orlenu. Prokuratura informuje, że sprawa jest rozwojowa. Szef MSWiA wyjaśni pomyłkę w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa związaną z rozesłanym w poniedziałek alertem RCB. Omyłkowo został on skierowany do mieszkańców województwa lubuskiego zamiast lubelskiego, gdzie mogło istnieć zagrożenie z powietrza związane z kolejnym atakiem rosyjskich dronów w zachodnią Ukrainę. Doszło do pomyłki, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
8: Niewykluczone, że powinno być po prostu więcej etatów, bo sytuacja jest napięta, tych alertów jest całkiem sporo.
6: RCB wydało oświadczenie, w którym przeprosiło obywateli za nieprawidłowo zaadresowany alert. Miejski ośrodek

0: Pike przeżyła własną egzekucję. 50-letnia kobieta otrzymała 2 dawki śmiertelnego zastrzyku, ale po niemal tygodniu wybudziła się w szpitalu i zaczęła mówić. Eksperci podejrzewają, że trucizna zamiast do krwioobiegu trafiła w tkanki podskórne. To jedyna znana osoba w USA, która przetrwała taki zabieg. Władze stanu Tennessee zawiesiły wszystkie egzekucje do końca roku. 800 kilometrów na 1 litrze benzyny. Takie wyniki osiągają superoszczędne bolidy skonstruowane przez studentów Politechniki Łódzkiej. Zespół buduje trójkołowe pojazdy z włókna węglowego, które ważą niespełna 50 kg. Z kolei ich elektryczny odpowiednik potrafi przejechać ponad 2000 kilometrów. Osiągnięcia przyszłych inżynierów docenił rajdowy mistrz Europy Mikołaj Marczyk, który spotkał się ze studentami, by wymienić się doświadczenia.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Chorwacja przegrała z mistrzem świata Hiszpanią 1-2, a Anglia pokonała u siebie Czechy 3-0 we wtorkowych meczach kończących czwartą kolejkę fazy grupowej piłkarskiej Ligi Narodów. Szczególnie ciekawie było w Splicie, gdzie mistrzowie świata i Europy długo przegrywali, mówi trener Luis de la Fuente. Jestem dumny z wielu rzeczy, mógłbym spędzić całą konferencję prasową dziękując moim piłkarzom za wszystko, co robią. Wiedzieliśmy, że to będzie trudny mecz, ale się nie poddaliśmy i cały czas staraliśmy się grać lepiej. Bardzo się namęczyliśmy, bo przeciwnicy mocno nas naciskali i mecz był bardzo trudny. Udało nam się jednak zmęczyć rywali i stworzyć okazję do zdobycia bramki. A Hiszpanie dzięki zwycięstwu zapewnili już sobie awans do ćwierćfinału Ligi Narodów. Pewni tego są również Portugalczycy. Robert Lewandowski zaliczył asystę w spotkaniu Ligi MLS z Vancouver Whitecaps, a jego zespół Chicago Fire wygrał z kanadyjskim zespołem przed własną publicznością 3-1. Kapitan reprezentacji Polski pojawił się na boisku w 76. minucie. Lewandowski jeszcze w piątek był na zgrupowaniu reprezentacji Polski, a w meczu z Rumunią nie tylko popisał się hat-trickiem, ale także obejrzał żółtą kartkę, a ta wykluczyła go z poniedziałkowego meczu z Bośnią i Hercegowiną i jednocześnie umożliwiła wcześniejszy powrót do USA. Podstawowa bramkarka Kinga Szemik i Jagoda Cyraniak z powodu kontuzji nie przyjadą na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Zastąpią je Natalia Radkiewicz i Julia Walentowicz. W piątek biało-czerwone zagrają na wyjeździe z Belgią w pierwszej rundzie baraży o awans na przyszłoroczny mundial w Brazylii. Rewanż odbędzie się we wtorek w Gdańsku. Jeśli drużyna trenerki Niny Patalon wygra ten dwumecz, to w drugiej rundzie baraży zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji Irlandia kontra Kazachstan. Lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner w tym sezonie już nie zagra. Włoch ogłosił to w mediach społecznościowych, a powodem są przeciągające się problemy z kolanem. Sinner ostatni mecz rozegrał 12 lipca w finale Wimbledonu. Pokonał wtedy Aleksandra Zwieriewa.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio. Muzyczne radio. Kochamy muzykę.

0: Proszę bardzo, Błażej do nas dzwoni i mówi: gdyby ktoś chciał jechać sobie w Jeleniej Górze Karola Miarki i skręcić dalej w Spółdzielczą, to przez przejazd kolejowy nie przejedzie. O, to nie jest nowość, przejazd jest od jakiegoś czasu zamknięty rzeczywiście, ale jak się jedzie też od Agiluxu drogą krajową numer 5 w kierunku ronda na ulicy Zgorzeleckiej, to w Karola Miarki w lewo skręt się nie skręci, a jadąc Karola Miarki też się do góry nie skręci. Więc zrobił się tam ponoć taki armagedon, że się Jelenia Góra wzięła, była i zakorkowała niczym Zakopianka. No cóż, sorry, taki mamy klimat, jesień jest, korki będą, nic nie zrobisz. No bo co zrobisz, jak nic nie zrobisz? 9 minut po godzinie 8 życzymy wam pięknej środy z mnóstwem słońca, ciepłej, bez mgły, która teraz jest za oknami i bez korków również. A to był Basic Element i Feelings. Dzień dobry.
1: Reklama.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczno-nosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo. Nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczno-nosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
1: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

przestrzeni publicznej istnieje zarówno Alert RCB, jak i Albert RCB. My wolimy tego drugiego, Alberta RCB, w towarzystwie Brandona Chase'a z tym utworem Heart in the Echoes. Swoją drogą, słuchajcie, Alert RCB wysłano zamiast do województwa lubelskiego, to wysłano do województwa lubuskiego. Powiedzcie tym ludziom, żeby zauważyli też, że Lublin a Lubin to dwa różne miasta i one są od siebie daleko, żeby nie wysłali tym, co nie trzeba. Kwadrans po ósmej, teraz Artur Rojek. Dzień dobry.

0: Amy Diamond, What's in it for me? Jakże ciężko wymówić to Polakowi, jak nie jest przyzwyczajony do tempa języka angielskiego. 23 minuty po 8, Artur do nas pisze. Hej Radku, szanowne radio, muzyczne radio, mam prośbę i proszę o pomoc. Warto przypominać, żeby kierowcy używali świateł mijania, bo to ten moment, żeby przestać używać świateł do jazdy dzielnej, a używać mijania i przeciwmgielnych. Przeciwmgielnych czy przeciwmgłowych? Nigdy nie wiem. Kierowcy nadal jeżdżąc we mgle używają postojowych świateł i do jazdy dziennej i o zgrozo zakręty ścinają. Tak, z tymi zakrętami to jest rzeczywiście plaga. Ludzie sobie jeżdżą po prostu na skróty i to wywołuje czasami dreszcz emocji tym, którzy jadą sprzeciwka. A to może prowadzić do czołówki z innymi pojazdami. Proszę o uwagę i pomoc, bo ręce opadają na te błędy, potem będzie przepraszam i płacz. W sumie racja. Artur, pozdrawiamy, a kierowców uczulamy.
1: Drogi na gorąco.
0: Uczulamy i informujemy, że droga krajowa numer 5, zjazd na Gościsław, tam doszło do czołowego zderzenia pojazdów i droga jest zablokowana. Tak poinformowali nasi przyjaciele z Dolnośląskiej alarmowo. Droga krajowa numer 5, zjazd na Gościsław, tam doszło do czołowego zderzenia i droga jest zablokowana. A jeśli wy, drogie lub drodzy, wiecie o czymś, o czym my jeszcze nie wiemy, to dajcie koniecznie znać. Nasz numer niezmiennie 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
1: Drogi na gorąco.

0: O, Kacperczyk, w zasadzie dwóch, i Hubert, i Kaja, i Wiatr. To za nami, 28 po 8.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Dzień dobry, za moment prognoza pogody, raport regionalny.
1: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
3: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: 8.30, nawet 1. Temperatury, proszę bardzo, 3 stopki z niewielkim haczykiem w Jeleniej Górze. Najwyższa temperatura w regionie 9 stopni, chyba że mieszkacie w Lubuskiem, to tam nawet 11. A dzisiaj w ciągu dnia od 18 do 20 stopni maksymalnie, czyli chłodniej. No i też niestety więcej chmur niż słońca. Poranne mgły też są razem z nami. Z plusów ewidentnych jest taki, że dzisiaj jeszcze bez opadów, nie to co jutro. Jeśli chodzi zaś o wiatr, to dzisiaj słaby i umiarkowany będzie nam wiał z kierunków zmiennych, ale przeważnie wschodnich i południowo-wschodnich.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Sprawdzamy ciśnienie, już nie jest najwyższe, 1016 hektopaskali i w ciągu dnia ma jeszcze spaść. Biometr mimo to do końca dnia będzie korzystny, a jakość powietrza, no to tutaj w ciągu ostatniej godziny się trochę poprawiła, ale szału nie ma, jest w najlepszym wypadku dostatecznie. Obowiązują pomarańczowe, jasno albo żółte alerty smogowe na przeważającym obszarze regionu. A teraz Jacek Rogulski, poranny raport regionalny.
6: Zaczynamy od dobrej informacji, a tutaj chodzi dokładnie o nasze bezpieczeństwo. 3 nowoczesne ambulanse zasiliły tabor pogotowia ratunkowego w Jeleniej Górze. Wyposażone m.in. w elektryczne, hydrauliczne nosze, pojazdy trafią do placówek nie tylko w Jeleniej Górze, ale także do Kamiennej Góry i we Lwówku Śląskim. Zakup karetek był możliwy dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego kwotą 2 milionów złotych. Wczoraj pojazdy zostały uroczyście przekazane ratownikom medycznym, mówi Jarosław Rabczenko, członek zarządu Urzędu Marszałkowskiego województwa dolnośląskiego.
7: Są to samochody ze wzmocnionym zawieszeniem, podwyższonym zawieszeniem, po to właśnie, aby docierać w te najtrudniejsze miejsca. Ja jestem w stanie tylko podziękować w tym momencie wszystkim ratownikom, którzy codziennie wykonują ten bardzo trudny zawód, natomiast dbamy o to jako samorząd, aby mieli też sprzęt, którym będzie im pomagał w tej codziennej pracy, dlatego uważam, że to jest bardzo ważny zakup właśnie tutaj dla nie tylko pogotowia, ale wszystkich, którzy będą korzystali z tego sprzętu.
8: Jestem bardzo wdzięczny zarówno sejmikowi i Urzędowi Marszałkowskiemu.
6: Janusz Łyczko, dyrektor pogotowia ratunkowego w Jeleniej Górze.
8: Za to, że można było ze środków budżetu województwa dolnośląskiego skorzystać i wykorzystać bardzo solidnie pieniążki na poprawę jakości obsługi udzielania świadczeń. Natomiast klucz programu polega na tym, że zespoły ratownictwa medycznego były wyposażone w nosze ręczne, a teraz będą mieli elektryczno-hydrauliczne, które pozwalają na to, żeby po prostu lepiej pracować i łatwiej.
9: Klinę Jelenią Górską odwiedza rocznie w granicy około 7 milionów turystów.
6: Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.
9: To teraz popatrzcie sobie Państwo, to jest miasto 7-milionowe. W Polsce nie ma takiego miasta. Dlatego warto inwestować w pogotowie. Pogotowie w Jeleniej Górze to nasze jest sprawdzone w trudnych sytuacjach, bo chociażby w sytuacjach takich kryzysowych, jakie mieliśmy tutaj w mieście naszym, oni zawsze byli mieszkańcami. Ja mogę tylko powiedzieć w samych superlatywach o pracownikach pogotowia. Ratownicy medyczni, lekarze pracujący, pielęgniarki pracujący tutaj w tym naszym jeleniogórskim pogotowiu na pewno są jednymi z najlepszych, jak nie najlepsi w Polsce i w trudnych sytuacjach zawsze pomagają.
10: Te ambulanse, które otrzymaliśmy, to jest inny typ zabudowy, jak do tej pory mieliśmy. Kierownik działu medycznego Robert Pietryszyn. Są jedne z bardziej nowoczesnych, jeżeli o to chodzi. Jest kilka tutaj takich udogodnień. Tu dodatkowo jest jakościowo znaczna rzecz, czyli nosze elektrohydrauliczne, elektryczne, które ułatwiają, no nie można nawet powiedzieć, jak bardzo ułatwiają pracę w codziennej służbie ratowników medycznych.
5: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
6: Koszykarze Nysy Głoskowa wciąż grają mecze na hali w Ząbkowicach Śląskich i własna hala na Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kłodzku wciąż jest po powodzi remontowana. Materiał Jaska Zycha.
1: Tak, to prawda. Halę doszczętnie zniszczyła powódź z 2024 roku. Od tego momentu gościny koszykarzom drugoligowej Nysy Kłodzko udzielają Ząbkowice Kłodzkie. To tam rozgrywane są wszystkie mecze. Remont kłodzkiej hali rozpoczął się wiosną 2025 roku i trwa do dziś. Chociaż prace są na ukończeniu, to do zrobienia pozostało jeszcze sporo.
11: Przed nami jeszcze położenie parkietu, ale mam nadzieję, że w miesiącu kwietniu przyszłego roku już zgodnie z deklaracjami wykonawców będziemy mogli w pełni korzystać z tego obiektu.
1: To Michał Piszko, burmistrz Kłodzka. Poza halą, na której oddanie, jak słyszeliśmy, trzeba będzie jeszcze poczekać co najmniej pół roku. Remontowane są też korty tenisowe.
11: Przed nami jeszcze informacja z Ministerstwa Sportu albo w tym roku, albo w przyszłym roku dotycząca promesy na odbudowę głównego boiska trawiastego, a tak naprawdę przebudowanie go na stadion lekkoatletyczny o wartości ponad 24 milionów złotych.
1: Do tej pory na odbudowę tego, co na Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kłodzku w zaledwie kilka godzin zniszczyła wielka woda w 2024 roku wydano ponad 50 milionów złotych. Z Kłodzka Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: I na koniec jeszcze ostrzeżenie i kilka ważnych porad. Kilka godzin trwały poszukiwania mężczyzny, który wybrał się na grzyby i zgubił w lesie. Nie miał przy sobie telefonu, co uniemożliwiło nawiązanie z nim kontaktu. Na szczęście 75-latek został szybko odnaleziony i nie potrzebował pomocy medycznej. Apelujemy o odpowiednie przygotowanie się do leśnych wypraw, radzi podkomisarz Sylwio Serafin z lubińskiej policji.
12: Poszukiwania zaangażowali się policjanci, strażacy oraz rodzina zaginionego. Po kilku godzinach mężczyzna został odnaleziony. Ta sytuacja przypomina, jak ważne jest przygotowanie do wyjścia do lasu. Nawet znajomość terenu nie wyklucza utraty orientacji, osłabienia czy innych nieprzewidzianych trudności. Wybierając się na grzyby, pamiętajmy, zabierzmy naładowany telefon komórkowy i miejmy go przy sobie. Warto zabrać także powerbank. Wybierajmy jaskrawą odzież, jasna kurtka, czapka czy kamizelka odblaskowa ułatwią zauważenie nas w lesie i odnalezienie w przypadku zaginięcia. Poinformujmy bliskich, dokąd się wybieramy i o której planujemy wrócić. Najlepiej wychodźmy do lasu w towarzystwie, nie oddalajmy się od osób, z którymi zbieramy grzyby. Zaplanujmy powrót przed zmrokiem. Zabierzmy wodę, coś do jedzenia oraz ubranie odpowiednie do pogody. Jeśli się zgubimy, nie zwlekajmy z wezwaniem pomocy pod numerem 112. Opiszmy charakterystyczne miejsca w pobliżu i wykonujmy polecenia służb. Zwracamy się również do rodzin osób starszych. Pomóżmy bliskim przygotować się do wyprawy. Naładujmy telefon, sprawdźmy, czy potrafią odebrać połączenie i zadzwonić po pomoc oraz upewnijmy się, że zabierają urządzenie ze sobą. Jeżeli bliski nie wraca o umówionej porze, nie można nawiązać z nim kontaktu i istnieje obawa o jego bezpieczeństwo, nie zwlekajmy z powiadomieniem policji.
6: No a jeszcze tak dodatkowo grzybierzą, no życzę pełnych koszy, tym bardziej, że pogoda jest odpowiednia na grzyby, ale w ciągu kilku najbliższych dni nieco już się pogorszy. Kolejny raport o 9.30.
4: Koszów w sumie też, koszów jak są większe.
0: Okay. Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Pogoda w górach.
13: Dzień dobry, ze stacji centralnej Gobr w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach karkonoszy temperatura od 5 do 11 stopni, wiatr południowy 13 metrów na sekundę, widzialność bardzo dobra, zachmurzenie umiarkowane, bez opadów, szlaki turystyczne mogą być mokre i śliskie. W dolnych partiach karkonoszy i kotlinie jeleniogórskiej temperatura od 5 do 19 stopni, wiatr słaby, widzialność w ciągu dnia będzie bardzo dobra, w kotlinie poranne występują mgły, zachmurzenie tego tytułu zmienne. Bez opadów szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
14: Hello Poland, we are Monroe Morales and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojem.
2: Reklama. Pomysł na jednodniową wycieczkę? Kierunek Budziszyn. Od 14 września do 28 października w technologii und Gründerzentrum przy Preuschwitzerstrasse możesz bezpłatnie odwiedzić interaktywną wystawę Medycyna Przyszłości. Bioprotezy, nanoroboty i technologie sterowane wzrokiem. Tutaj nauki naprawdę można doświadczyć. Połącz zwiedzanie Saksonii z odkrywaniem efektów polsko-niemieckiej współpracy. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra Wiejska 39 oraz Świdnica Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
4: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio o poranku.
3: Sprawdzamy godzinę.
4: Sprawdzamy i wychodzi nam 8.44 za 16.09. Oskar Cyms teraz. No co ty, za moment, no co ty, to my powiemy, jak wysłyszymy wiadomości ekonomiczne. Będzie portfela.

0: Sportfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
1: Dzień dobry, to jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Zapraszam na informacje. Polska gospodarka rosła w ubiegłym roku szybciej niż wydawało się ekonomistom. Główny Urząd Statystyczny zrewidował właśnie dane za 2025 rok. Tempo wzrostu PKB wyniosło 3,8%, a nie 3,6%. Dla przeciętnego Polaka niewiele to zmienia, ale politycy i ekonomiści są zachwyceni, szczególnie że koniunktura to wynik głównie rosnących inwestycji i konsumpcji. To oznacza, że Polakom i polskim firmom nie brakuje optymizmu. W tym roku PKB ma się zwiększyć o 3,5%. Wiele zależy jednak od konfliktów na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Rosnącą zamożność widać nie tylko w danych na temat PKB, skokowo rośnie też na przykład sprzedaż samochodów. W tym roku kupimy najwięcej nowych aut osobowych w tym stuleciu. We wrześniu zarejestrowano ich ponad 54 tysiące, o 13% więcej niż rok temu i aż o 23% więcej niż w sierpniu. W sumie od stycznia z salonów wyjechało już ponad 470 tysięcy aut. Do końca roku dobijemy do poziomu 650 tysięcy. Liderem rynku wciąż jest Toyota, klientów znajdują również Skody i Volkswagen. Już 15-procentowy udział w rynku mają auta wyprodukowane w Chinach. Opornie idzie za to sprzedaż elektryków. Ich udział w rok spadł z prawie 9 do niewiele ponad 6%. Uwaga na kontrole ZUS-u stają się coraz skuteczniejsze. Zakład pochwalił się właśnie, że przeciętny wynik finansowy kontroli sięga obecnie 18 tysięcy złotych, czyli trzykrotnie więcej niż 9 lat temu. Inspektorzy nie szukają bowiem po omacku, zamiast tego wchodzą do precyzyjnie wytypowanych firm, w których prawdopodobieństwo przekrętów jest największe. W efekcie 90% działań kończy się wykryciem nieprawidłowości, zwykle chodzi o zaniżanie składek i nadużywanie umów cywilnych. W sumie liczba kontroli spada, od stycznia do sierpnia było ich 20,5 tysiąca. Rośnie za to wysokość kwot, które wpłyną na konta w ZUS-ie. We wspomnianym okresie wyniosła ona ponad 370 milionów złotych.
0: Pora dla inwestora.
1: Na warszawskiej giełdzie wzrosty, wszystkie główne indeksy powędrowały wczoraj w górę. WIG20 zyskał 1,61% dzięki czemu ma 4222 punkty. Pod kreską dzień zakończył jednak KGHM. Walory koncernu staniały o 0,04%. Delikatnie umocnił się polski złoty. W internetowych kantorach euro kupić można średnio po 4,39 zł. Dolar kosztuje 3,91 zł, a frank 4,69 zł. Za funta w kantorach zapłacimy zwykle 5 zł i 18 groszy, a za 100 czeskich koron równo 18 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
0: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl

0: Kills 7 przed 9, to jest piękny poranek z muzycznym radiem w środę 7 października. Pamiętajcie o tych, co to na imię mają: Amelia, Justyna, Marek albo Stefan, bo oni dzisiaj mają imieniny. Wszystkiego najlepszego im życzymy. Też im złóżcie życzenia, pewnie się ucieszą, a jak im dacie czekoladkę, to tym bardziej się ucieszą. A jak im dacie całusa, to mogą się nie ucieszyć, bo wiadomka, musi być zgoda wyrażona na to, a nie domniemana. A my teraz o rzeczach nie domniemanych, tylko o rzeczach pewnych będziemy mówili.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: No to sprawdzamy, co tam słychać na drogach, zaczynając od A4. Niewielki korek na wjeździe do Niemiec w Ludwigsdorf. Po prostu pewnie kontrola drogowa. I jak zwykle w tym miejscu może się delikatnie zakorkować, ale to dosłownie na moment i później jedzie się już jak najbardziej normalnie. Jadąc od Wrocławia w kierunku na Zgorzelec właśnie, to też postoicie między Kątami a Kostomłotami. Tam stoi na Dębowo. Nie mamy sygnału, żeby tam wydarzyło się coś niedobrego. Raczej jest to najzwyczajniej w świecie i natężenie ruchu, a poza tym możliwe jest, że na autostradzie, a nie, wróć, węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie, naprawa barier energochłonnych, jeden pas ruchu zablokowany i to będzie trwało tam do godziny 14 przynajmniej. Jeśli chodzi o A4, to też kilometr z numerem 81 między węzłami Lubiatów Złotoryja w kierunku na Wrocław, naprawiają też bariery energochłonne i też będzie ruch tylko pasem lewym. Jeśli chodzi o inne utrudnienia, to zjeżdżając z drogi krajowej numer 94 na A4 też będzie kłopot, bo zepsuł się tir na ślimaku i stoi sobie to tak po prostu i stoi ta ciężarówka, no i trzeba ją ominąć, no chyba, że sytuacja w ostatnich minutach się zmieniła, ale nie mamy takiego sygnału. Jeśli chodzi o inne utrudnienia, A8 jadąc od Warszawy w kierunku Wrocławia, Długołęka jak zwykle przyblokowana. S3 między Bolkowem a Kamienną Górą, tunele obydwa w obydwu kierunkach, przynajmniej do godziny 10, są nieczynne. A gdybyście wy, drogie i drodzy, wiedzieli o czymś, o czym my jeszcze nie wiemy, to dajcie koniecznie znać. Powiemy o tym.
2: Cześć, tutaj Doda. Słuchacie muzycznego radia? Oni naprawdę kochają muzykę.
0: To jest Doda, ja nazywam się Radek Bajor, a ten następny na tym miejscu nazywa się Dawid Wencel. Pięknego dnia, mnóstwo słońca i pieniędzy.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką Dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy.
3: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Ole Farm.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 9:00.
0: Czas na wiadomości.
6: Rusza proces w sprawie zabójstwa 16-latki z Mławy. Co z ratami kredytów? Dziś decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Eurowizja bez Czechów. Telewizja publiczna rezygnuje z konkursu. Ewelina Walczak. Rusza proces dotyczący brutalnego morderstwa 16-letniej Mai z Mławy. Dziś płocki sąd po raz pierwszy zajmie się sprawą Bartosza G. Posiedzenie ma jednak charakter wstępny i wyjątkowo odbędzie się za zamkniętymi drzwiami w tamtejszym zakładzie karnym. Śledczy dysponują wstrząsającym nagraniem z monitoringu, z którego wynika, że dziewczyna była torturowana. Oskarżony, który po zbrodni uciekł do Grecji, nie przyznaje się do winy. Bartosz G. usłyszał zarzut morderstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu do 30 lat więzienia. Mężczyzna nie może być skazany na dożywocie, bo w chwili morderstwa nie był pełnoletni. Miał 17 lat. Szczecińska prokuratura okręgowa sprawdza, czy rzecznik praw dziecka nie przekroczyła uprawnień podczas jednej z ostatnich interwencji. Chodzi o głośną sprawę odebrania dzieci rodzinie z warszawskiej Białołęki. W sierpniu Monika Hornacieślak, po tym jak była świadkiem ulicznej sprzeczki z udziałem dziecka, podjęła działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania biologicznym rodzicom dwojga dzieci. Sąd, do którego trafiła sprawa, zarządził natychmiastowe zwolnienie dzieci z placówki i oddanie ich pod opiekę rodziców. Wczoraj do biura rzeczniczki praw dziecka weszli agenci CBA, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
7: Tam wykonywali polecenie, czyli zabezpieczenie pewnych rzeczy na potrzeby śledztwa. Śledztwo, od razu podkreślam, nie dotyczy spraw korupcyjnych.
6: Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Szczecinie. Widmo wyższych rat wciąż krąży nad kredytobiorcami. Dziś Rada Polityki Pieniężnej najpewniej utrzyma stopy procentowe, ale to tylko cisza przed burzą. Rządowy program paliwowy jedynie opóźnia problem, tłumaczy Leszek Kąsek, starszy ekonomista ING Banku Śląskiego.
8: Widzimy przestrzeń. W naszym scenariuszu bazowym zakładamy dwie podwyżki w pierwszym kwartale.
6: Ale jednocześnie wielu ekonomistów nie wyklucza podwyżek stóp procentowych już w listopadzie. Czeska telewizja publiczna zawiesza udział w konkursie Eurowizji i nie wyśle swojego reprezentanta w przyszłym roku. Decyzja wynika z gigantycznych cięć finansowych. Tamtejszy rząd planuje zlikwidować abonament, przez co stacja musi zaoszczędzić równowartość kilkunastu milionów euro. Czesi nie wykluczają jednak powrotu na eurowizyjną scenę w kolejnych latach. Polskie filmy nie przyciągają do kin tłumów. Wyjątkiem jest nowa ekranizacja Lalki, którą przez pierwsze 5 dni od premiery zobaczyło ponad 600 tysięcy osób i to najlepszy wynik od czasu pandemii. Dlaczego Polacy rzadziej chodzą na polskie filmy, mówi rektor Szkoły Filmowej w Łodzi, Milenia Fiedler.
9: Pandemia to był wyraźny powód do tego, żeby zacząć z platform korzystać. Generalnie kino jako doświadczenie, jako forma kontaktu z kulturą traci popularność na całym świecie.
6: Jak wynika z danych, które podaje Stowarzyszenie Filmowców Polskich, na

0: Częściej przytulam mamę i częściej przytulam moich przyjaciół. Messi zjednoczył nas jako naród i sprawił, że bardziej się kochamy. Messi pożegnał się z kadrą po 21 latach, zdobył w niej 126 goli, ale przede wszystkim doprowadził do tytułu podczas Mistrzostw Świata w Katarze w 2022 roku. Cristiano Ronaldo, który w ubiegłym tygodniu obrażony opuścił zgrupowanie reprezentacji Portugalii, przekazał, że nadal jest do dyspozycji drużyny narodowej. 41-letni piłkarz przyznał w specjalnym oświadczeniu, że jest winny przeprosiny kolegom, ale nadal za całą sytuację wini trenera, Jorge Jesusa. Do tej pory Ronaldo wystąpił w kadrze 234 razy i zdobył 146 bramek. A do Kielc zawita dziś jedna z najlepszych europejskich drużyn w piłce ręcznej. Industria w trzeciej kolejce Ligi Mistrzów zmierzy się z Magdeburgiem. Tak niemiecki zespół przedstawia trener gospodarzy Krzysztof Lijewski.
1: Aktualny mistrz Niemiec i zawsze pretendent do tego, żeby ten tytuł zdobyć, ale także jeden z faworytów do gry Final Four, jak nie samego finału. Zawodnicy, którzy tam grają na co dzień, to są zawodnicy, którzy stanowią nie tylko sile klubu, ale przede wszystkim reprezentacji, w których reprezentują.
0: Początek meczu w hali Legionów w Kielcach o godzinie 20:45.
2: To były wiadomości. Muzyczne radio.

To Flowrida i How I Feel. Mamy nadzieję, że wyczujecie się w towarzystwie muzycznego radia znakomicie w ten środowy jeszcze poranek, chociaż już niedługo ten poranek przerodzi się w przedpołudnie. 8 minut po godzinie 9 w kalendarzach dzisiaj, czyli właśnie 7 dnia października. Dzień wanny. O, proszę bardzo, no to dzisiaj na pewno warto poświętować. W jaki sposób? No właśnie, niektórzy zadają sobie pytanie, czy lepiej na stojąco, czy lepiej na siedząco, czy na leżąco, no ale dzisiaj zdecydowanie promujemy ten ostatni wariant, czyli na leżąco w wannie. Proszę sobie poużywać albo z samego rana, albo ewentualnie poczekać z tym do wieczora, bo w godzinach pracy no to tak trochę trudno. Ale spokojnie, jeszcze

0: kawał dnia przed nami, więc mnóstwo możliwości do tego, aby to święto obchodzić. I oby nie szerokim łukiem. Dawid Wencel, dzień dobry, witam i zapraszam na najbliższe godziny.
1: Cześć, sąsiad. Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.
4: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: na cały dzień.
1: Ci, którzy słuchali nas przed siódmą, już pewnie wiedzą, co dzisiaj nas czeka. Ale oczywiście przypominamy tym, którzy dopiero otworzyli swoje oczy i postawili pierwszy krok. Miejmy nadzieję, postawiony prawą nogą. Barany przekonają się, że podzielenie zadania na etapy pozwoli im szybciej zobaczyć efekty. Po południu pojawi się powód do dumy, no i niewielka, ale jednak nagroda za cierpliwość oraz konsekwentne działanie. Byki znajdą powód do zadowolenia w drobiazgu, którego wcześniej nie zauważały. W relacjach pojawi się trochę więcej lekkości. Bliźnięta będą musiały wybrać jedną z kilku możliwości, zamiast próbować wszystkiego naraz. Wśród codziennych zajęć potrzeba będzie porządku. A raki mogą liczyć na ciepłe słowa, które dodadzą im pewności siebie. Po południu mogą liczyć na sprzyjający nastrój, do zadbania o siebie i do powrotu do odkładanych przyjemności. Lwy przyciągną uwagę poczuciem humoru i rozładują napięcie w swoim otoczeniu. Wieczorem możliwe sympatyczne zaproszenie, na przykład od kogoś znajomego. Panny dostrzegą proste rozwiązanie problemu, który innym wydawał się skomplikowany. Po pracy przyjdzie czas na odpoczynek. A wagi znajdą chwilę na rozmowę o wspólnych planach i poczują większą bliskość. W drugiej połowie dnia znajdzie się nawet miejsce na czułość. A skorpiony będą musiały sprawdzić swoje przypuszczenia, zanim wyciągną daleko idące wnioski. Pod wieczór będą potrzebowały wyciszenia. Strzelcy mogą spodziewać się zaproszenia, które urozmaici środek tygodnia. W kontaktach towarzyskich czeka je dużo lekkości i szansa na poznanie kogoś nowego. Koziorożcom cierpliwe działanie przyniesie pierwszy wyraźny sygnał postępu. Poza obowiązkami nadarzy się okazja do docenienia własnych osiągnięć. Wodniki natomiast odnowią kontakty z kimś, kto podziela ich nietypowe zainteresowania. Wieczorem pojawi się dobry moment na wspólny projekt lub rozmowę. A ryby będą miały twórczy dzień, szczególnie jeśli znajdą czas na ulubione zajęcie. W otoczeniu mogą liczyć na inspirujące drobiazgi, a w relacjach będą potrzebowały trochę więcej niż zazwyczaj delikatności. A dzisiaj wrażliwa i subtelna Amelia świętuje imieniny, także stateczna, praktyczna i pracowita Justyna, skryty, lojalny i pewny siebie Marek, a także ambitny i wrażliwy, ale o konserwatywnych poglądach Stefan. No i oczywiście pozdrawiamy wszystkich urodzonych 7 października, a są to osoby energiczne i wesołe. Chętnie angażują się w nowe przedsięwzięcia, nie znoszą nudy i rutyny, są wrażliwe na nieszczęścia innych i nie odmawiają nigdy pomocy. Mają poczucie humoru i wielu przyjaciół, na których mogą liczyć w potrzebie. Szczęśliwa cyfra 9, kamień szlachetny rubin, a sprzyjający znak zodiaku to baran. Oczywiście pozdrawiamy wszystkich tych, którzy obchodzą urodziny, którzy obchodzą imieniny. Gorące uściski od Muzycznego Radia. I kto nas teraz przywita?
2: Cześć, mówi Patryk Kumul. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

jeszcze byli tacy, którzy dzisiaj wybierając się do szkoły lub pracy zaśpiewali sobie hu hu ha, ale ta zima nie zima, jeszcze nie, jesień nie zła, no na pewno tak, bo dzisiaj już dość chłodno było z samego rana. Na szczęście w ciągu dnia będzie cieplej, ale o pogodzie więcej tuż przed raportem regionalnym. Będzie też pogoda w górach, a na raport zapraszamy już za 7 minut.

0: Radio.
1: Reklama. Dynamiczna wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów w najlepszej cenie w Jeleniej Górze. Szybkie terminy, fachowa obsługa i doradztwo. Q-Service, autoserwis Bieniarz. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej o promocjach na Facebooku. Dynamiczna wymiana oleju tylko w Q-Service, autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra, Wolności 150.
2: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia, Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033. 402.
3: Stolik z widokiem? W naszej restauracji właściwie każdy.
4: Jestem Piotr Purol, szef kuchni restauracji Widok. Moje zadanie? Sprawić, żeby kuchnia dorównywała widokowi.
3: Restauracja Widok w Sosnówce. Warto tu zostać na dłużej. Zapraszamy Państwa serdecznie. Marta Klepka
4: i Piotr Purol.
5: Po reklamie.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: Co nam dzisiaj w pogodzie może doskwierać z samego rana? Zachmurzenie lokalnie duże, tak jak w Kotlinie Jeleniogórskiej. Brak słońca, ale to podobno tylko chwilowo, później się rozpogodzi. Ale też, zdaniem synoptyków, później przynajmniej na dolnośląskich nizinach możliwy bardzo niewielki deszcz. Ale raczej nie powinniśmy się nim dzisiaj przejmować. 20 stopni na termometrach maksymalnie, czyli temperatura taka zadowalająca. Wiatr słabo wieje dzisiaj z południowego wschodu. Aha, no i to, co może nam dzisiaj dokuczać, no to niestety to od rana mocno spadające ciśnienie.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Jacek Rogulski w studiu. Czas na raport.
10: No tak, to spadające ciśnienie może dawać się we znaki. Jeżeli...
8: Ale biometr korzystny.
10: No tak, no to może się równoważy na tej zasadzie.
8: Musi.
10: A mi się nie równoważy, mój drogi. Czas na raport. Jak już informowaliśmy na początku września, Rada Miasta i Gminy w Bogatyni zgodziła się na połączenie miejscowego gminnego szpitala z wielospecjalistycznym zespołem opieki zdrowotnej Bolesławiec-Zgorzelec. Za uchwałą zagłosowało 17 radnych, dwóch było przeciw. Plan zakłada, że połączona placówka zaczęłaby funkcjonować od 1 lutego przyszłego roku. Do tego czasu szpital w Bogatyni ma jeszcze działać jako samodzielna jednostka.
11: Na wrześniowej sesji Rady Powiatu Bolesławieckiego starosta Tomasz Gabrysiak poinformował, że strona bolesławiecka postawiła Bogatyni konkretne warunki. Najważniejszy dotyczy zadłużenia szpitala w Bogatyni. To obecnie około 30 milionów złotych. Zapytałem więc starostę bolesławieckiego, po co przejmować szpital, który ma kłopoty finansowe.
12: Szpital, który ma kłopoty finansowe, nie jest nam potrzebny. Nam jest potrzebny szpital, który zabezpieczy mieszkańców tej części powiatu zgorzeleckiego, gminy Bogatynia i na pewno, jeśli dojdzie do to, zawarcia takiego porozumienia, to formuła funkcjonowania tego szpitala będzie zdecydowanie zmieniona. Tak?
11: Co się zmieni? Przecież nie przybędzie pacjentów w Bogatyni.
12: Pacjentów nie przybędzie, ale wydaje mi się, że w tej nowej formule będzie to bardziej efektywne. Też nie będzie generować przede wszystkim strat. Zresztą takie stanowisko przedstawiliśmy razem, czyli i starosta zgorzelecki i ja, że nie widzimy takiej możliwości. To porozumienie musi przedstawić taki zakres działania tego szpitala, żeby po pierwsze zaspokajał potrzeby mieszkańców, a po drugie, żeby był efektywny finansowo. Tym bardziej, że nasze szpitale i szpital w Bolesławcu, i szpital w Zgorzelcu i szpital już połączony od 1 września nie generują strat, które powodowałyby, że samorządy musiały pokrywać niedobory finansowe działalności bieżącej. I tak już jest od lat, więc nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że przyjmujemy ZOS, który generuje, z tego co wiem, te straty są dosyć duże, więc myślę, że jeśli dojdzie do takiego porozumienia, to będzie to szpital zupełnie nowej formuły.
11: Na jakim to jest etapie?
12: Rada Miasta i Gminy Bogatynia podjęła uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na przejęcie tego szpitala przez nowo powstały szpital Bolesławiec-Zgorzelec. My postawiliśmy jako Rada Przedstawicieli, czyli dwóch starostów, swoje warunki brzegowe. No i teraz potrzebny jest konsensus, żeby uzgodnić to między nami.
11: Stanowisko strony bolesławieckiej jest takie, że zadłużenie ma zostać pokryte przez gminę Bogatynia przed przejęciem. Drugi istotny warunek to taki model funkcjonowania placówki, żeby po konsolidacji była ona w stanie finansować działalność przede wszystkim z kontraktu NFZ, a nie wymagała dalszego stałego dokładania pieniędzy przez samorząd. Według informacji przedstawionych przez starostę, obecnie gmina przeznacza na funkcjonowanie szpitala około 16 milionów złotych, a struktura placówki obejmuje 8 oddziałów. W koncepcji połączenia liczba ta miałaby zostać ograniczona do maksymalnie 3-4. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
10: Trwają prace przy remoncie węzłów na autostradzie A4. Po oddaniu do ruchu łącznic północnych wykonawca rozpoczął pracę na łącznicach południowych w kierunku Wrocławia. Od poniedziałku drogowcy pracują już na węźle Budziszów, natomiast w czwartek ruszą roboty na węźle Kąty Wrocławskie. Apelujemy do kierowców o ostrożność i cierpliwość. Informuje Magda Szumiata, rzeczniczka Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu.
0: Od godzin wieczornych 8 października zamknięta będzie łącznica na węźle Kąty Wrocławskie. Dla kierowców wyznaczyliśmy objazdy poprzez sąsiednie węzły drogowe. Utrudnienia planowo potrwają do 17 października, choć ten termin może ulec zmianie, chociażby ze względu na zmienne warunki atmosferyczne. Prosimy kierowców o ostrożność i zwracanie uwagi na tymczasową zmianę organizacji ruchu oraz na wyświetlane bieżące komunikaty na tablicach zmiennej treści.
10: A na koniec zmieniamy temat. Dzień 6, 53. Jeleniogórskich spotkań teatralnych przynosi na afisz warszawską awangardę i bezkompromisowe emocje. Dziś o godzinie 19 na dużej scenie Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida zostanie zaprezentowany spektakl pod tytułem Mała Empiria. Zaprasza dyrektorka teatru Katarzyna Sołtys.
13: Teatr Studio imienia Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie to jest teatr jednego aktora, czyli znowu kolejna forma i różnorodność teatralna. Mała Empiria, czyli tekst i spektakl o tym, jak się starzejemy i czy fajnie jest się starzeć, czy nie fajnie jest się starzeć, co z tym zrobić i jak z tym korespondować i czy się z tego cieszyć i jak się z tym pogodzić i w ogóle czym jest to starzenie się. No, nasze społeczeństwo, jak dobrze wiemy, się starzeje, więc myślę, że tekst jak najbardziej na czasie i też jest bardzo mocno nagradzany. Anna Ilczuk jest reżyserką, która ma jakiś taki dryg do mówienia o trudnych tematach, zarówno z perspektywy reżyserskiej, jak i z perspektywy aktorskiej, więc myślę, że warto się temu przyjrzeć.
10: No, bez wątpienia i można też przy okazji pozazdrościć tym, którzy spędzają wieczory w Teatrze imienia Norwida w Jeleniej Górze. Kolejny raport o 10.30.
2: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Pogoda w górach.
14: Dzień dobry, ze stacji centralnej Gobry w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 5 do 11 stopni, wiatr południowy 13 metrów na sekundę, widzialność bardzo dobra, zachmurzenie umiarkowane, bez opadów, szlaki turystyczne mogą być mokre i śliskie. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 5 do 19 stopni, wiatr słaby, widzialność w ciągu dnia będzie bardzo dobra, w Kotlinie poranne występują mgły, zachmurzenie tego tytułu zmienne. Bez opadów szlaki turystyczne miejscami mogą być mokre.
15: Dzień dobry, ratownik dyżurny Tomasz Walusia, Grupa Sudecka GOPR. Zachmurzenie umiarkowane, rano miejscami mogą być silne zamglenia, temperatura maksymalna to całe 19 stopni, wiatr słaby, w drugiej połowie dnia wzmagający się do umiarkowanego, miejscami może być porywisty z kierunków południowo-wschodnich. W szczytowych partiach Sudeców temperatura to całe 10 stopni na plusie, wiatr umiarkowany dość silny, w porywach do 60 km na godzinę z kierunków południowych. Stan szlaków na terenie działania grupy dobry, poza miejscami, gdzie są prowadzone prace leśne. Zapraszamy w góry, bo z prognoz wychodzi na to, że to ostatnie dni pięknej jesieni.
10: I teraz jeszcze wypalone jak kuszycka, warto wykorzystać ten czas, kiedy mamy jeszcze pogodę, o czym wspominał ratownik sudeckiej grupy GOPR. A właśnie, gdyby ktoś wybierał się na Polanę Jakuszycką, to tam zimno jest, temperatura niewiele powyżej zera, maksymalnie dzisiaj do 13 kresek maksymalnie, zachmurzenie zmienne, bez opadów deszczu, a wiatr słaby, jednak możliwe też silniejsze porywy z południa. Na Stogu Izerskim teraz powinno być około 11 stopni, maksymalnie będzie około 16 kresek, zachmurzenie w ciągu dnia umiarkowane, wiatr słaby z silniejszymi porywami również z południa. A w Świeradowie Zdroju teraz jeszcze sporo chmur, jednak po południu spodziewane jest niewielkie zachmurzenie. Będzie słońce, temperatura podniesie się do 18 kreski powyżej zera. W ciągu dnia lekko powieje z południa, bez opadów deszczu jeszcze póki co.
2: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Póki co bez opadów deszczu, no ale do nich też będziemy się już niedługo powoli przyzwyczajać. Tak jak przyzwyczajamy się do utrudnień na drogach. Zbyszkowi bardzo dziękujemy za informację. Doszło do wypadku na autostradzie A4 na 47 km w stronę Zgorzelca. To jest za Legnicą, jeżeli jedziecie w stronę właśnie Bolesławca, Zgorzelca, no to pewnie na ten problem napotkacie. Zbyszkowi za informację dziękujemy. A teraz kto z nami?
16: Hey, this is ATB and you're listening to Muzyczne Radio. Really?

0: Muzyczne radio.
1: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz. Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz. Aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Muzyczne radio.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: W Stanach przed momentem zaśpiewała ITP, ITD i w sumie też moglibyśmy powiedzieć, że jeździ się autostradą A4 trudno. ITP, ITD, ale jednak zagłębimy się w szczegóły, abyście wiedzieli dokładnie, co tam się wydarzyło. Słuchacz Zbyszek informował nas o utrudnieniach dla jadących A4 w stronę Zgorzelca i teraz już wiemy na temat tego zdarzenia trochę więcej. Węzeł Krzyżowa. Dla tych, którzy zjeżdżają z A4 w zasadzie nie zjeżdżają, tylko kontynuują podróż właśnie A4, a nie zjeżdżają na A18, czyli kierują się w stronę Bolesławca i Zgorzelca. Tam doszło do wypadku, do zderzenia dwóch pojazdów, jednej ciężarówki i jednego pojazdu typu bus. Autostrada w tym miejscu jest zablokowana, tak naprawdę nie wiadomo, jak długo potrwa to utrudnienie, więc najlepiej kierować się objazdem. Jeżeli jedziecie od Wrocławia w stronę Zgorzelca, no to najlepiej zjechać już na 94 i do Bolesławca, bądź też nawet dalej do Zgorzelca, dostać się komfortowo drogą krajową numer 94. Utrudnienia na A4 również dla jadących od Wrocławia do Kostomłotów. Na wysokości kątów wrocławskich dość długi zator, ale możemy was pocieszyć, że jeżeli uda wam się już dojechać do przejścia granicznego Jędrzychowice Ludwigsdorm, no to już nie postoicie w korku. Nie wiadomo, czy dzisiaj tam kontroli nie ma, czy co, ale na pewno korka nie stwierdzono. Jeżeli jedziecie A3, chociaż to nie jest A3, tylko S3, no to też napotkacie na problemy koło Bolkowa, dlatego że zamknięte są w obie strony dwa tunele. Niestety nie przejedziemy do Kamiennej Góry, trzeba kierować się na starą drogę krajową i tamtędy przez Marciszów dostać się do Kamiennej Góry. Na pewno będzie szybciej, no i przede wszystkim ten przejazd będzie możliwy, bo przez tunele dzisiaj niestety nie przejedziemy, przynajmniej na ten moment. Jeżeli macie jakieś informacje drogowe, no to koniecznie nam przekażcie, a my przekażemy dalej. 757 6466 646, albo nagrajcie komunikat głosowy w naszej aplikacji.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

Ale fajna propozycja dla tych, którzy w pracy, ale niektórzy w pracy mają przerwę. Tak też bywa. Więc pozdrawiamy tych, którzy odpoczywają, a jednak pracują i spędzają czas w Towarzystwie Muzycznego Radia. Wiemy, że jest Olga, Gosia, Ewelina, Iwona, dziewczyny słuchają i do 10 mają przerwę, już szykują się do kolejnych obowiązków, do zmagania się z nimi. No to będziemy wam towarzyszyć. Skoro było o dziewczynach, no to teraz o dziewczynach Peter Andre, Mysterious Girl.

0: Nasi piłkarze zaliczyli porażkę w eliminacjach. No to co dalej z naszym selekcjonerem?
1: Będziemy analizować to wszystko.
0: Zostanie czy nie zostanie? My będziemy na pewno o tym informować już za chwilę. Zostańcie z nami, wiadomości dosłownie za moment.
2: Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
3: Ruszyło głosowanie jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na projekty inwestycyjne, oświatowe, społeczne i zielone, zgłoszone na rok 2027. Głosowanie odbywa się za pomocą platformy elektronicznej lub w jednym z 8 punktów głosowania. Więcej informacji na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Głosowanie potrwa do 12 października 2026 roku. Zapraszamy!
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Zaprasza Ultima, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
6: Skoda.
5: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: 10.
2: Czas na wiadomości.
7: Selekcjoner reprezentacji Polski zostaje mimo porażki. Ponad 100 miliardów na nasze bezpieczeństwo. Wypożyczamy chętniej, kupujemy rzadziej. Nowy raport o czytelnictwie. Ewelina Walczak, trener zostaje przynajmniej na razie. Prezes PZPN Cezary Kulesza nie zdecydował się na zwolnienie selekcjonera piłkarskiej kadry Jana Urbana. Selekcjoner ma 2 mecze, żeby udowodnić swoją wartość na stanowisku trenera reprezentacji. W pierwszym na wyjeździe nasi zagrają z Rumunią, w drugim we Wrocławiu podejmą Szwecję. Po tych spotkaniach zapadnie decyzja, co dalej.
1: Będziemy analizować to wszystko. No, dzisiaj to żadnych ruchów nerwowych nie wykonujemy.
7: Mówi prezes PZPN-u Cezary Kulesza. Mecz z Rumunią 14 listopada, spotkanie ze Szwecją 3 dni później. Rząd przyjął projekt programu ochrony ludności i obrony cywilnej na najbliższe 5 lat. Pieniądze z programu trafią na budowę schronów, bezpiecznych ujęć wody i magazynów, ale nie tylko, mówi premier Donald Tusk.
8: Będziemy finansować systemy ostrzegania i bezpieczeństwo teleinformatyczne.
7: Na realizację programu w następnych 5 latach rząd przeznaczy ponad 102 miliardy. Złotych. Po pożarze szpital imienia Rydgiera w Krakowie wstrzymuje do odwołania przyjmowanie pacjentów na oddział wewnętrzny. To właśnie na tym oddziale w jednej z izolatek wczoraj w nocy pojawił się ogień. Pacjentów jako pierwsze ratowały pielęgniarki, kilka minut później na miejscu byli już strażacy. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. 38 pacjentów zostało ewakuowanych na inne oddziały. Całe 10. piętro szpitala nie nadaje się na razie do użytku, tłumaczy prezes zarządu szpitala Artur Asztapski.
9: Jedno pomieszczenie jest doszczętnie spalone. Cały oddział był zadymiony, w związku z tym jest pokryty smołą.
7: Nie wiadomo, ile potrwa remont oddziału wewnętrznego, przyznaje dyrektor do spraw lecznictwa Wojciech Gąsior.
10: Staramy się wstrzymać w tej chwili przyjęcia od chorych internistycznych do naszego SOR-u.
7: Pacjenci mają być kierowani do innych szpitali. Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Śledztwo w tej sprawie wszczęła krakowska prokuratura. Ile zarabiają wrocławianie, jak spędzają wolny czas, czy chorują, czym jeżdżą do pracy i czy czują się w mieście bezpiecznie? Na te pytania odpowiada wrocławska diagnoza społeczna. Dokument ma 600 stron, mówi Tomasz Sikora z magistratu.
11: 8,7 na 10 to jest ocena życia w mieście. 79% pozytywnie ocenia przyszłość Wrocławia. Czy głos młodych, prawie 70%, 7 na 10 mówi, że kocha Wrocław.
7: Naukowcy z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego przepytali 2,5 tysiąca mieszkańców Wrocławia i okolicznych gmin. 41% tylko i aż tylu Polaków w zeszłym roku przeczytało chociaż jedną książkę. Biblioteka Narodowa publikuje najnowszy raport i uspokaja. Wieloletni trend spadkowy w końcu wyhamował. Statystyki ratuje głównie młodzież. Strzałem w dziesiątkę okazało się także otwarcie biblioteki w soboty, co mocno przyciągnęło do nich pracujących mężczyzn. Są jednak i gorsze wieści. Rzadziej kupujemy nowości i coraz rzadziej wręczamy książki w prezencie.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Kontenery, które idealnie nadają się na cele biurowe, socjalne, magazynowe lub na wymarzony domek letniskowy, znajdziesz w nowo otwartym porcie kontenerowym w Godzieszowie. Solidne konstrukcje i wszechstronne zastosowania. Oferujemy transport pod wskazany adres. Znajdziesz nas w Godzieszowie za stacją Orlen. Szczegóły: telefon 537 012 000. Port kontenerowy Godzieszów. Zapraszamy.
3: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
1: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

I Got a Feeling i kolejna przedpołudniowa godzina naszego środowego spotkania rozpieczętowana. Prawdziwy muzyczny diament, nieoszlifowany? Nie, no ta pani to już oszlifowana artystka i bardzo dobrze znana i lubiana, no to gramy, Zalia.

Często śpiewa po polsku, ale często zdarza się tak, że w języku Szekspira jednak woli. Dance to this i Blanka. Dance to this. 18 po 10.

0: I to takie wspomnienie takiej miłości letniej. Summer Love i David Tavare. Na pewno znacie tego pana, o którym ostatnio mówi się bardzo, bardzo dużo. To taka trochę Magda Gessler, tylko że w spodniach. Pan ocenia jedzenie, sprawdza różnego rodzaju budki z kebabem na przykład, czy też czasami zachodzi do takich ważniejszych restauracji, ale zawsze ocenia.
1: To jest pita zwinięta na odwrót. Pierwszy raz z takim wynalazkiem miałem do czynienia w Toruniu, z tego co pamiętam, i zastanawialiśmy się z Wojkiem, co to jest w ogóle?
0: No co właśnie, co to jest? W zoo we Wrocławiu chyba też to jedzenie nie wypadło najlepiej. No a teraz wszyscy Polacy mają szansę na odwet, bo możemy samego tego bohatera oceniać, czy jego produkt, który został rozpropagowany przez pewną sieć sklepów w Polsce, rzeczywiście spełnia nasze oczekiwania. Chodzi o mrożoną pizzę. Voilà! Na to hasło to chyba wszyscy reagują. No i swoją drogą ciekawe, czy rzeczywiście jest to dobry produkt, bo już pojawiły się słowa krytyki, że za tłusta ta pizza, że za gruba, że za dużo ciasta, że za dużo sera, a tu, że za mało salami. Ktoś powiedział, że wręcz przeciwnie, za dużo tego salami, a że kwasów jest za dużo, soli to już w ogóle tyle, że nie ma co tego brać do ust. A inni twierdzą, że bardzo smaczna, że fantastyczna. No i tym sposobem tak się dziwnie złożyło, że w Polsce o pizzy mówi się częściej i więcej niż na przykład we Włoszech. No i tym sposobem Polacy Włochów zawstydzili. Ale my teraz nie o pizzy, my teraz muzycznie, nic do stracenia. No właśnie, no to może warto spróbować, skoro nic do stracenia. Mrozu, Sand and Grace. A już niebawem raport regionalny.

0: Muzyczne radio.
1: Przekrocz granice z ciekawości. W listopadzie zaplanuj wycieczkę do Zittau i zobacz medycynę przyszłości. Interaktywną wystawę, która powstała dzięki polsko-niemieckiej współpracy. Znajdziesz ją od 2 listopada w Hochschule Zittau Görlitz przy Theodor Kerner Allee. Poznaj bioprotezy, nanoroboty i technologie, które mogą zmieniać medycynę. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
7: 7-letni Piotruś ze Złotoryi walczy z genetyczną chorobą, która stopniowo niszczy jego mięśnie. Szczęśliwie za granicą już dostępny jest lek, zastosowanie którego daje szansę na zatrzymanie lub znaczne spowolnienie schorzenia. Zasadniczą przeszkodą, jaką rodzice Piotrusia muszą pokonać, to wpłata do kliniki blisko 15 milionów złotych. Brakuje jeszcze około 8 milionów. Oto słowa rodziców skierowane do słuchaczy. Gorąco Wam dziękujemy za dotychczasowy udział w zbiórce. Prosimy o dalsze wpłaty. Przekonajcie wrażliwych i hojnych ludzi do pomocy Piotrusiowi. Podaję adres siepomaga.pl Piotruś Szliwa, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Piotruś Szliwa, myślnik, zbiórka charytatywna.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
9: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
10: Realiści mówią, że idzie jesień i trudno się z nimi nie zgodzić. Pesymiści mówią wręcz, że idzie zima, a optymiści, że idzie wiosna. No i idzie, wszystko idzie i wszystko dojdzie, tylko że w swoim czasie, w najbliższej przyszłości, tej bardzo niedalekiej, czyli już jutro, przyjdą na pewno opady deszczu. One dzisiaj już mogą zaznaczyć swoją obecność tak delikatnie na dolnośląskich nizinach, ale na ogół dzisiaj jeszcze sucho, z temperaturą do 20 stopni, wiatr słabo wieje z południowego wschodu, ale uwaga, bo ciśnienie spada, jednak biometr, hura, dzisiaj nam sprzyja.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
9: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
5: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
10: Teraz już czas na raport regionalny. Jacek Rogulski.
11: Raport zaczynamy gorącą informacją. Prokuratura rejonowa w Wałbrzychu wszczęła śledztwo w sprawie śmierci mężczyzny, do jakiej doszło podczas interwencji policji w Szczawnie-Zdroju. Więcej na ten temat wie nasz reporter Jacek Zych.
12: Więcej to już raczej nie bardzo, bo prokuratura oszczędnie mówi o tym, co zdarzyło się wczoraj wieczorem w Szczawnie-Zdroju. Według nieoficjalnych informacji we wtorek w okolicach godziny 18 policja podjęła interwencję wobec bardzo agresywnego mężczyzny grożącemu śmiercią innym osobom. Użyto tasera. Podczas interwencji mężczyzna zmarł.
13: W dniu dzisiejszym prokuratura wałbrzyska wszczyna w tej sprawie śledztwo. Jest w tej chwili ustalona kwestia wykonania sekcji zwłok. Jeszcze nie mamy decyzji, kiedy i gdzie będzie ta sekcja wykonana. Zabezpieczono tam materiały, które nam na miejscu uczestniczył prokurator w oględzinach. Ściągamy też materiały tutaj od policji dotyczące okoliczności tego zdarzenia. No i będzie po prostu prowadzone w tej sprawie postępowanie.
12: Powiedział Mariusz Pindera, rzecznik prokuratury okręgowej w Świdnicy. W celu ustalenia przyczyn śmierci mężczyzny zostanie przeprowadzona sekcja zwłok i dopiero wtedy prokuratura będzie informowała o dalszych etapach postępowania. Swoje postępowanie prowadzi też policja.
13: Tam jest to biuro wewnętrznych spraw policji, które się tym zajmuje. Czy oni tam podejmują jakieś czynności na chwilę obecną, trudno powiedzieć, no, ze strony prokuratury to jeszcze za wcześnie, żeby tutaj podjąć tutaj jakieś czynności wobec tych policjantów.
12: Sama policja nie udziela informacji na temat szczegółów zdarzenia ani interwencji swoich policjantów. Do sprawy będę wracał. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
11: Trzy nowoczesne ambulanse zasiliły tabor pogotowia ratunkowego w Jeleniej Górze. Wyposażone m.in. w hydrauliczne nosze elektryczne pojazdy trafiły do placówek w Jeleniej Górze, Kamiennej Górze i we Lwówku Śląskim. Zakup karetek był możliwy dzięki wsparciu samorządu województwa kwotą 2 milionów złotych. Wczoraj ambulanse zostały uroczyście przekazane ratownikom medycznym, mówi Jarosław Rabczenko, członek zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
0: Są to samochody ze wzmocnionym zawieszeniem, podwyższonym zawieszeniem, po to właśnie, aby docierać w te najtrudniejsze miejsca. Ja jestem w stanie tylko podziękować w tym momencie wszystkim ratownikom, którzy codziennie wykonują ten bardzo trudny zawód, natomiast dbamy o to jako samorząd, aby mieli też sprzęt, którym będzie im pomagał w tej codziennej pracy, dlatego uważam, że to jest bardzo ważny zakup właśnie tutaj dla nie tylko pogotowia, ale wszystkich, którzy będą korzystali z tego sprzętu.
14: Jestem bardzo wdzięczny zarówno sejmikowi i Urzędowi Marszałkowskiemu.
11: Janusz Łyczko, dyrektor pogotowia ratunkowego w Jeleniej Górze.
14: Za to, że można było ze środków budżetu województwa dolnośląskiego skorzystać i wykorzystać bardzo solidnie pieniążki na poprawę jakości obsługi i udzielania świadczeń. Natomiast klucz programu polega na tym, że zespoły ratownictwa medycznego były wyposażone w nosze ręczne, a teraz będą mieli elektryczno-hydrauliczne, które pozwalają na to, żeby po prostu lepiej pracować i łatwiej.
15: Klinę Jelenią Górską odwiedza rocznie w granicach około 7 milionów turystów.
11: Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.
15: To teraz popatrzcie sobie Państwo, to jest miasto 7-milionowe. W Polsce nie ma takiego miasta. Dlatego warto inwestować w pogotowie. Pogotowie w Jeleniej Górze to nasze jest sprawdzone w trudnych sytuacjach, bo chociażby w sytuacjach takich kryzysowych, jakie mieliśmy tutaj w mieście naszym, oni zawsze byli mieszkańcami. Ja mogę tylko powiedzieć w samych superlatywach o pracownikach pogotowia. Ratownicy medyczni, lekarze pracujący, pielęgniarki pracujący tutaj w tym naszym jeleniogórskim pogotowiu na pewno są jednymi z najlepszych, jak nie najlepsi w Polsce i w trudnych sytuacjach zawsze pomagają.
16: Te ambulanse, które otrzymaliśmy, to jest inny typ zabudowy, jak do tej pory mieliśmy. Kierownik działu medycznego Robert Pietryszyn. Są jedne z bardziej nowoczesnych, jeżeli o to chodzi. Jest kilka tutaj takich udogodnień. Tu dodatkowo jest jakościowo znaczna rzecz, czyli nosze elektrohydrauliczne, elektryczne, które ułatwiają, no nie można nawet powiedzieć, jak bardzo ułatwiają pracę w codziennej służbie ratowników medycznych.
5: Słuchacie raportu regionalnego.
11: Na koniec ostrzeżenie i apel. Kilka godzin trwały poszukiwania mężczyzny, który wybrał się na grzyby i zgubił się w lesie. Nie miał przy sobie telefonu, co uniemożliwiało nawiązanie z nim kontaktu. Na szczęście 75-latek został szybko odnaleziony i nie potrzebował pomocy medycznej. Apelujemy o odpowiednie przygotowanie się do leśnych wypraw, mówi podkomisarz Sylwia Serafin z lewińskiej policji.
17: W poszukiwania zaangażowali się policjanci, strażacy oraz rodzina zaginionego. Po kilku godzinach mężczyzna został odnaleziony. Ta sytuacja przypomina, jak ważne jest przygotowanie do wyjścia do lasu. Nawet znajomość terenu nie wyklucza utraty orientacji, osłabienia czy innych nieprzewidzianych trudności. Wybierając się na grzyby, pamiętajmy, zabierzmy naładowany telefon komórkowy i miejmy go przy sobie. Warto zabrać także powerbank. Wybierajmy jaskrawą odzież, jasna kurtka, czapka czy kamizelka odblaskowa ułatwią zauważenie nas w lesie i odnalezienie w przypadku zaginięcia. Poinformujmy bliskich, dokąd się wybieramy i o której planujemy wrócić. Najlepiej wychodźmy do lasu w towarzystwie, nie oddalajmy się od osób, z którymi zbieramy grzyby. Zaplanujmy powrót przed zmrokiem. Zabierzmy wodę, coś do jedzenia oraz ubranie odpowiednie do pogody. Jeśli się zgubimy, nie zwlekajmy z wezwaniem pomocy pod numerem 112. Opiszmy charakterystyczne miejsca w pobliżu i wykonujmy polecenia służb. Zwracamy się również do rodzin osób starszych. Pomóżmy bliskim przygotować się do wyprawy. Naładujmy telefon, sprawdźmy, czy potrafią odebrać połączenie i zadzwonić po pomoc oraz upewnijmy się, że zabierają urządzenie ze sobą. Jeżeli bliski nie wraca o umówionej porze, nie można nawiązać z nim kontaktu i istnieje obawa o jego bezpieczeństwo, nie zwlekajmy z powiadomieniem policji.
11: O właśnie, trzeba dbać o swoje bezpieczeństwo i pamiętać o tym, żeby zabierać jednak telefon komórkowy, a najlepiej to właśnie mieć włączoną też lokalizację. Wtedy nie powinno być problemu, jeżeli...
10: I mapy, i to pomoże.
11: No tak, może być też kompas.
10: Może być kompas, jeżeli ktoś jest, jak to mówią, starej daty, ale każda metoda byle skuteczna. jest jak najbardziej pożądana.
11: A jeśli chodzi o grzyby, to właściwie w lesie ich nie brakuje i można nawet, wcale nie trzeba się zapuszczać głęboko do lasu, bo jest ich tak dużo, że można napełnić kosze dosłownie nie wchodząc wcale gdzieś tam daleko, żeby stracić orientację. Tą informacją kończymy poranne raporty Regionalne Muzycznego Radia. Więcej informacji z regionu po południu. Zapraszamy.
18: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
2: Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie. Fit Style. Sieć klubów fitness z Dolnego Śląska. Duże, nowoczesne kluby z wygodnym parkingiem. Przestronne siłownie, zajęcia grupowe i trenerzy personalni. Trenuj z nami w Bolesławcu, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Polkowicach i Legnicy. A już w listopadzie otwieramy nowe kluby w Oławie i Dzierżoniowie. Kup karnet w przedsprzedaży i bądź z nami od pierwszego dnia. Fit Style. Ruch, który łączy.
1: Po reklamie. Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy
3: muzykę.

0: The Sun Always Shines on TV. Aha, a przed nami Jasiek Piwowarczyk i piosenka Obłoki, którą napisał wspólnie z Sylwią Kupczyk. Skąd my znamy to nazwisko, prawda? Prywatnie córka Grzegorza Kupczyka, czyli wokalist zespołu Turbo. I ta piosenka dzisiaj towarzyszyć nam będzie bardzo często.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Przypominamy zmotoryzowanym, że cały czas trwa usuwanie skutków porannego wypadku na węźle krzyżowa na autostradzie A4. Jeżeli podróżujecie od Legnicy w stronę Zgorzelca, no to na węźle krzywa lepiej zjechać na 94 i do Zgorzelca dostać się właśnie tym sposobem, a przynajmniej do Bolesławca, żeby ominąć ten newralgiczny fragment autostrady A4. Tam po prostu nie przejedziemy, droga jest zablokowana. Przypominamy, węzeł krzyżowa w stronę Zgorzelca. Jeżeli jedziecie w drugą stronę, no to problemów mieć nie powinniście. No i przypominamy również o zamkniętych tunelach na drodze S3, a to z powodu wczorajszego pożaru auta ciężarowego, do którego doszło około godziny 17 właśnie wczoraj na jednej z nitek trasy S3, a dokładnie chodzi tutaj o tunel. Dzisiaj oba tunele są zamknięte, więc dla kierowców podróżujących trasą S3 wprowadzono awaryjne objazdy drogą krajową numer 5 i drogą wojewódzką numer 320 między węzłami Bolków a Kamienna Góra Północ. Informowaliśmy Was ostatnio o zatorze na wysokości kątów wrocławskich dla tych, którzy podróżują w stronę Kostomłotów i dalej Legnicy od Wrocławia. Ten zator jeszcze się ciągnie, ale już powinien być w najbliższych minutach rozładowany, bo dostaliśmy właśnie informację, że w tym momencie prace drogowe już się zakończyły, więc lada moment ruch w tym miejscu na pewno się upłynni.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: I bezpiecznej drogi życzymy. Za chwilę u nas wiadomości. Ile? 207 meczów rozegrał Leo Messi w reprezentacji Argentyny i kończy karierę zwieńczoną pięknym golem. Widzieliśmy go ostatnio, prawda? Więcej o tym w wiadomościach z kraju i ze świata.
2: Tu Wanda Kwietniewska, zespół Wanda i Banda. Ja Was gorąco i serdecznie pozdrawiam, a Wy słuchacie muzycznego radia.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama. Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką Dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja szkła progresywne JZO 50% taniej. A druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
4: Stłuczka? Uszkodzone auto? Nie wiesz co dalej? Pamiętaj, to ty decydujesz, gdzie naprawiasz swój samochód. Nie daj się przekonać, że musisz naprawiać auto we wskazanym miejscu. Masz wybór. Wybierz profesjonalny serwis blacharsko-lakierniczy. Kompleksowo zajmiemy się twoim autem od oględzin szkody przez naprawę aż po odbiór. Zadbamy, żeby samochód wrócił do ciebie jak nowy. Ultima Auto. Jelenia Góra, ulica Fałata 1.
5: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
7: 11.
6: Czas na wiadomości.
8: Lekarz milioner usłyszał zarzuty, ciąg dalszej afery w warszawskim szpitalu. Dramatyczny wypadek na Śląsku. Dziecko wypadło z 4. piętra. Ostatni taniec i pożegnalny gol. Messi kończy karierę w reprezentacji. Ewelina Walczak. 3 miesiące po wybuchu afery w warszawskim szpitalu południowym są zarzuty dla Dawida K., młodego lekarza milionera. Ówczesny szef SOR-u i były działacz Koalicji Obywatelskiej został wczoraj przesłuchany. Dziś po południu śledczy mają ogłosić, jakie dokładnie postawili zarzuty lekarzowi. Afera w warszawskim szpitalu południowym doprowadziła do szeregu dymisji w samej placówce i stołecznym ratuszu. Po jej ujawnieniu Dawid K. zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. Rośnie liczba ofiar nocnego zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. Jak poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski, służby potwierdziły śmierć 11 osób. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
9: W Pryłkach rosyjskie pociski uderzyły m.in. w blok mieszkalny. Ratownicy przeszukują gruzy w poszukiwaniu żywych mieszkańców i ofiar. Wiemy, że co najmniej 26 osób zostało rannych. Władze Kijowa informują o trafieniach w 3 dzielnicach. Do serii eksplozji doszło tam prawie od razu po ogłoszeniu alarmu powietrznego. Wielu mieszkańców posłuchało wcześniejszych rad władz i prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, by noc spędzić w schronach.
10: Jest Kijów na strachu?
9: Cały Kijów ogarnął strach. Wszyscy radzili w mediach społecznościowych, by na siebie uważać. Czarę goryczy przelał wpis prezydenta. To było dla nas decydujące. Już wcześniej mieliśmy przerażającą sytuację, kiedy pociski spadły tuż obok naszego domu. Od tamtej pory w czasie każdego ostrzału schodzimy do podziemi. Mówili mieszkańcy, którzy znaleźli schronienie w kijowskim metrze.
8: Walka o zdrowie 13-latka na Śląsku. Chłopiec wypadł wczoraj wieczorem z 4 piętra bloku w Rydułtowach. Według ustaleń policji pod nieuwagę mamy wdrapał się na parapet, a następnie wypadł przez otwarte okno. Chłopiec został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Trafił na oddział anestezjologii i intensywnej terapii, mówi rzecznik prasowy szpitala Wojciech Gumułka.
11: Chłopiec w wyniku upadku z dużej wysokości odniósł poważne obrażenia. Jest w śpiączce farmakologicznej.
8: Lekarze oceniają stan dziecka jako ciężki, ale stabilny. Policja wyjaśniła, wyjaśnia, czy doszło do narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Polacy wskazali, kto odpowiada za wysokie ceny paliw. W sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej niemal 65% badanych wskazało Donalda Trumpa, rząd Donalda Tuska 25%, a prezydenta Karola Nawrockiego niespełna 1%. A dziś na stacjach zapłacimy drożej za benzynę, nieco taniej za diesla. Maksymalna cena za litr benzyny 95 wynosi 6,86 zł, a litr oleju napędowego może kosztować najwyżej 7,80 zł. Dzisiaj minister energii określi ceny na jutro. Program CPN obowiązuje do końca roku. Argentyna pożegnała Leo Messiego. Jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii po 21 latach rozegrał swój ostatni mecz w reprezentacji i okrasił go golem, 126 w narodowych barwach. Leo Messi rozegrał w reprezentacji narodowej 207 meczów.
6: To były wiadomości.
0: Muzyczne radio.
6: Niezapomniane hity wszechczasów.
5: A skoro niezapomniane, no to również i my, Muzyczne Radio, o nich nie zapominamy i naszym słuchaczkom i słuchaczom przypominamy, i człowiek nawet nie czuje, jak mu się rymuje. Modern Talking. Piękne nagranie jeszcze z lat 90. You're not alone.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama.
2: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215.
3: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.

0: opakowania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylorzel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia obchośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
0: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo. Nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia obchośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

кохане, музика.

0: La, la, la, la, ale w latach 80. nie było tak wesoło. Teraz powrócimy do tych czasów, kiedy to słuchało się potajemnie Radia Wolna Europa, często zagłuszanego przez władzę. Ale pominięty fragment tekstu przez ówczesną cenzurę, przy zgłuszonym odbiorniku aż po blady świt słuchać nowin. I dobrze, że pominięty, bo trudno wyobrazić sobie ten fragment, żeby zabrzmiał zupełnie inaczej. Więc posłuchajmy. Kryzysowa narzeczona. I kto?
1: Cześć, tu Lady Punk, słuchacie muzycznego radia.

OL, Kalimba de Luna i Garcia na 24 minuty już prawie po godzinie 11. Za chwilę prognoza pogody i kombi Black and White.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama.
2: Odpręż się w aktywnym dniu na górskich szlakach w Kaju Spa w Happy Valley Resort. Wyjątkowe miejsce do regeneracji, gdzie doświadczysz głębokiego wyciszenia i odzyskasz harmonię między ciałem a duszą. Od klasycznych masaży po autorskie zabiegi. Kaju Spa w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
3: Ruszyło głosowanie jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na projekty inwestycyjne oświatowe, społeczne i zielone, zgłoszone na rok 2027. Głosowanie odbywa się za pomocą platformy elektronicznej lub w jednym z 8 punktów głosowania. Więcej informacji na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Głosowanie potrwa do 12 października 2026 roku. Zapraszamy!
4: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
1: Po reklamie.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
1: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Pogoda.
6: Teraz najchłodniejsze miasta Dolnego Śląska to Wałbrzych, Kamienna Góra i Kłodzko. Tutaj tylko 13 stopni. W Jeleniej Górze mamy 14, we Wrocławiu, w Środzie Śląskiej, Świdnicy i Szklarskiej Porębie mamy 15, a 16 w Legnicy, w Jaworze, Złotoryi, Lwówku Śląskim, Lubaniu, Zgorzelcu, Bolesławcu, Lubinie, Polkowicach, Karpaczu, Bogatyni i Oławie. Proszę, jaka zgodność co do 16, a najcieplejszym miastem na Dolnym Śląsku jest, uwaga, miasto, które nigdy w tej konkurencji chyba nie wygrywa, a dzisiaj tak się złożyło, Świeradów Zdrój. Gratulacje, 17 stopni właśnie w tym sympatycznym, jakże bardzo ważnym dla naszego regionu mieście. A dzisiaj w regionie na pewno do 20 stopni, chociaż nie wiadomo, czy uda się osiągnąć to spodziewane maksimum. Trzymamy bardzo mocno kciuki, wiatr słaby wieje z południowego wschodu, ciśnienie dzisiaj spada, ale nie ma co za bardzo się tym ciśnieniem przejmować, bo podobno biometr sprzyja. Miejscami mogą pojawić się bardzo niewielkie przelotne opady deszczu, tak jak ma to miejsce w tej chwili w okolicach Wałbrzycha.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
1: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: A my gramy dalej. Niezapomniane hity wszechczasów. Ten na pewno do takich się zalicza. Can't Get You Out of My Head. Na pewno pamiętamy początek lat 2000 i wielki hit od Kylie Minogue, który właśnie teraz Wam przypominamy.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama. Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl.
2: Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: Po reklamie.
0: Muzyczne radio.

Bardzo się cieszymy, że występuje taka interakcja między nami a naszymi słuchaczkami i słuchaczami. Bardzo sobie tę wymianę zdań cenimy. No i informujecie nas, jak mija wam środa. I wiemy skądinąd, że Kamil dzisiaj obchodzi urodziny, a mama Wiola o tym pamięta. Wiolę również pozdrawiamy i dzielimy z wami tę radość środy, bo ten dzień na pewno jest wyjątkowy dla niektórych. Pozdrawiamy i wszystkiego dobrego.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: No to może zaczniemy od dobrej informacji dla podróżujących w stronę Niemiec. Na przejściu granicznym w Jędrzechowicach nadal nie stwierdzono korka. Oczywiście trzeba zwolnić, ale nie postoimy zbyt długo, więc swobodnie można poruszać się w kierunku naszych zachodnich sąsiadów. Ale ta swoboda może być zakłócona na pewnym węźle, o którym dzisiaj już niestety mówimy bardzo, bardzo często. Chodzi o węzeł Krzyżowa. Jeżeli jedziecie w stronę Zgorzelca, no to napotkacie na poważny wypadek drogowy, który skończył się jedną poszkodowaną osobą. No dobrze, że tylko na uszczerbku na zdrowiu się skończyło, bo dostaliśmy zdjęcia na pocztę mailową z tego właśnie zdarzenia drogowego i nie wygląda to dobrze, naprawdę nie wygląda dobrze, więc jeszcze usuwanie skutków tego wypadku na pewno potrwa. Jeżeli jedziecie A4 od Wrocławia w stronę Zgorzelca, no to już wcześniej trzeba kierować się na trasę 94 i drogą krajową dostać się do Bolesławca. Tam ewentualnie można już na A4 wrócić albo kontynuować podróż 94 w stronę Zgorzelca, ale tam w Bolesławcu też trzeba liczyć się z tym, że napotkacie na utrudnienia, bo trwa przebudowa w okolicach ronda, tam gdzie mamy skręt na drogę wojewódzką tuż za mostem. No niestety tym rondem też jeździmy inaczej niż zwykle, mowa o Bolesławcu. A jeżeli podróżujecie S3, niezależnie od tego, czy w kierunku Kamiennej Góry, czy też od Kamiennej Góry na północ naszego kraju, no to na pewno napotkacie na zamknięte tunele, więc trzeba objechać ten fragment drogi starą trasą, czyli obecnie drogą krajową numer 5. No to miejmy nadzieję, że wszystko odbędzie się jak najbardziej bezpiecznie, bo to jest w sumie najważniejsze. Czas przejazdu zawsze można sobie wydłużyć, ale bezpieczeństwo jest najważniejsze. I tej bezpiecznej drogi wszystkim słuchaczkom i słuchaczom Muzycznego Radia życzymy. Jeśli macie jakieś informacje z trasy, no to przekażcie nam, a my dalej popchniemy tę wiadomość do naszych zmotoryzowanych. 757-646-646 albo ewentualnie możecie nagrać głosówkę w naszej aplikacji.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
1: No to teraz jedziemy już tak muzycznie. The Riddle i Gigi D'Agostino za 6 minut 12. W wiadomościach z kraju i ze świata zajmiemy się tematem pogody, bo ten temat chyba wszystkich interesuje. Co nas czeka?
2: Od zachodu kroczy strefa opadów deszczu, a w czwartek wyraźnie nasili się również wiatr.
1: Czyli co było dobre, to było dobre, ale niestety się zmieni i to na gorsze, bo jesień idzie i zapuka do nas bardzo głośno. I to już niebawem niestety, bo już jutro.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama. Pomysł na jednodniową wycieczkę? Kierunek Budziszyn. Od 14 września do 28 października w technologii und Gründerzentrum przy Preuschwitzerstrasse możesz bezpłatnie odwiedzić interaktywną wystawę Medycyna Przyszłości. Bioprotezy, nanoroboty i technologie sterowane wzrokiem. Tutaj nauki naprawdę można doświadczyć. Połącz zwiedzanie Saksonii z odkrywaniem efektów polsko-niemieckiej współpracy. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Stolik z widokiem? W naszej restauracji właściwie każdy.
3: Jestem Piotr Purol, szef kuchni restauracji Widok. Moje zadanie? Sprawić, żeby kuchnia dorównywała widokowi.
2: Restauracja Widok w Sosnówce. Warto tu zostać na dłużej. Zapraszamy Państwa serdecznie. Marta Klepka
3: i Piotr Purol.
4: Po reklamie.
0: Muzyczka.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 12.
0: Czas na wiadomości.
2: Prokuratura chce maksymalnej możliwej kary dla Sebastiana M. Mamy dane o zarobkach Polaków. GUS podał medianę wynagrodzeń. Ostatnie dni złotej jesieni. Idzie ta szara i deszczowa. Miriam Lipińska. 8 lat więzienia. Takiej kary chce prokuratura dla Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1. To najwyższy możliwy wymiar kary. W wypadku, do którego doszło we wrześniu 2023 roku, zginęła 3-osobowa rodzina, w której auto wjechał Sebastian M. Według biegłych mężczyzna pędził swoim BMW z prędkością ponad 300 km na godzinę. Dziś przed piotrkowskim sądem obie strony wygłaszają umowy końcowe w procesie. Teraz zaglądamy do naszych portfeli. Jak podał GUS, w kwietniu mediana wynagrodzeń brutto wyniosła dokładnie 7695 zł. Dla porównania przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło wtedy ponad 9650 zł. W danych GUS-u widać też różnice w medianach zarobków ze względu na płeć. Wynagrodzenia mężczyzn są tu o ponad 300 zł wyższe niż wynagrodzenia kobiet. Mediana lepiej pokazuje faktyczne zarobki Polaków, bo nie zniekształcają jej wysokie pensje najlepiej zarabiających, tak jak jest to w przypadku liczenia średniej pensji w gospodarce. Oczy Europy i świata są zwrócone na rosyjską Syberię. To przez podejrzenie wykrycia tam dżumy płucnej. Miała na nią zachorować i z tego powodu umrzeć laborantka z Instytutu Badającego Dżumę. Tak przynajmniej informują lokalne media. Rosyjskie władze dementują te doniesienia, ale sprawa elektryzuje, bo jeszcze w latach 90. w tym instytucie prowadzono tajne badania nad bronią biologiczną wykorzystującą właśnie bakterie dżumy. O ewentualnym zagrożeniu wybuchem epidemii będą dziś rozmawiać przedstawiciele Komisji Europejskiej. Sprawie przyglądają się też Stany Zjednoczone i Światowa Organizacja Zdrowia, które domagają się od Rosji przekazania wszystkich zebranych przez nią informacji. Wracamy do kraju i sprawdzamy, za ile dziś zatankujemy. Zgodnie z decyzją ministra energii, benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6 zł i 86 groszy, a olej napędowy 7 zł i 80 groszy. To oznacza, że benzyna jest droższa, a diesel tańszy niż w ostatnich dniach. To mają być ostatnie ładne i ciepłe dni tej jesieni. Tak przynajmniej wynika z prognoz, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
3: Na południu i południowym wschodzie na termometrach zobaczymy 22-24 stopnie, ale nie wykluczone, że te wartości mogą być jeszcze wyższe.
2: Ale powoli idzie już zmiana pogody.
3: Od zachodu kroczy strefa opadów deszczu, a w czwartek wyraźnie nasili się również wiatr, tutaj głównie na północy kraju oraz nad morzem.
2: W weekend temperatura zdecydowanie niższa, maksymalnie 13-15 stopni, a w nocy miejscami nawet 0. I jeszcze sport. Iga Świątek jest już w najlepszej ósemce turnieju tenisowego w Pekinie. Dała jej to wygrana z utalentowaną Amerykanką Iwą Jowicz. Polka wie już też, z kim zmierzy się o półfinał. Po drugiej stronie kortu stanie wtedy Elise Mertens, a mecz o półfinał Polka zagra w piątek.
0: To były wiadomości.
4: Muzyczne radio.
0: Niezapomniane hity wszechczasów.
5: I nawet gdybyśmy chcieli tę godzinę rozpocząć jeszcze dynamiczniej, no to chyba nie dałoby rady jeszcze mocniej uderzyć na samym początku tuż po 12. Ricky Martin, Living La Vida Loca.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Graliśmy już dzisiaj wśród niezapomnianych hitów wszechczasów Black and White. No bo czarny i biały, no to jak mówią też kolory, ale jeżeli ktoś wolałby odcienie bardziej radosne, no to może ten świat warto pokolorować w barwy takie trochę pogodniejsze. Może na żółto, może na niebiesko, a jakby jeszcze spojrzeć na to wszystko przez różowe okulary, no to w ogóle byłoby pięknie. Goja.

Pięknie i optymistycznie Goya, choć pomaluj mój świat. A teraz wspomnimy pewną panią, która dzisiaj świętuje urodziny. Zasłynęła piosenką Stop, wielki przebój, który podbił listy przebojów wręcz na całym świecie. Pani znana również z chórków na płycie grupy Pink Floyd z roku 94, ale z tej roli trochę mniej jest znana. Natomiast z tego przeboju, no to słynna na cały świat, Sam Brown.

0: Czasami gramy balladowo, czasami trochę dynamiczniej, ale jeżeli komuś zabrakło takich gitarowych brzmień, no to teraz nadrabiamy.
1: Muzyczne radio. Klasycy rocka w najlepszym wydaniu.
0: Whitesnake, Fool for Your Loving. Za chwilę przyprawimy jeszcze pierwsze mi solo z Kasią Kowalską.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd. Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Na Dolnym Śląsku trochę słońca, trochę chmur. Tych chmur więcej w tym momencie w okolicach Wrocławia, ale słońce próbuje przebić się w Kotlinie Jeleniogórskiej. Jeszcze więcej słońca w Kotlinie Kłodzkiej, a także w okolicach Zgorzelca, a na termometrach dzisiaj maksymalnie podobno do 20 stopni. Czekamy na ten rezultat. Zachmurzenie początkowo umiarkowane, później będzie coraz mniejsze.
3: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: A na pierwszy popołudniowy raport zaprasza Jacek Rogulski.
7: Jak już informowaliśmy, prokuratura rejonowa w Wałbrzychu wszczęła śledztwo w sprawie śmierci mężczyzny, do jakiej doszło podczas interwencji policji w Szczawnie-Zdroju. A więcej na ten temat wie nasz reporter Jacek Zych.
8: Więcej to już raczej nie bardzo, bo prokuratura oszczędnie mówi o tym, co zdarzyło się wczoraj wieczorem w Szczawnie-Zdroju. Według nieoficjalnych informacji we wtorek w okolicach godziny 18 policja podjęła interwencję wobec bardzo agresywnego mężczyzny grożącemu śmiercią innym osobom. Użyto tasera. Podczas interwencji mężczyzna zmarł.
9: W dniu dzisiejszym prokuratura Wałbrzyska wszczyna w tej sprawie śledztwo. Jest w tej chwili ustalona kwestia wykonania sekcji zwłok. Znaczy nie mamy decyzji kiedy i gdzie będzie ta sekcja wykonana. Zabezpieczono tam materiały, które nam na miejscu uczestniczył prokurator w oględzinach. Ściągamy też materiały tutaj od policji dotyczące okoliczności tego zdarzenia. No i będzie po prostu prowadzone w tej sprawie postępowanie.
8: Powiedział Mariusz Pindera, rzecznik prokuratury okręgowej w Świdnicy. W celu ustalenia przyczyn śmierci mężczyzny zostanie przeprowadzona sekcja zwłoki. Dopiero wtedy prokuratura będzie informowała o dalszych etapach postępowania. Swoje postępowanie prowadzi też policja.
9: Jest to biuro wewnętrznych spraw policji, które się tym zajmuje. Czy oni tam podejmują jakieś czynności na chwilę obecną, trudno powiedzieć, no, ze strony prokuratury to jeszcze za wcześnie, żeby tutaj podjąć tutaj jakieś czynności wobec tych policjantów.
8: Sama policja nie udziela informacji na temat szczegółów zdarzenia ani interwencji swoich policjantów. Do sprawy będę wracał. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Trzy nowoczesne ambulanse zasiliły tabor pogotowia ratunkowego w Jeleniej Górze. Wyposażone m.in. w hydrauliczne nosze elektryczne pojazdy trafiły do placówek w Jeleniej Górze, Kamiennej Górze i we Lwówku Śląskim. Zakup karetek był możliwy dzięki wsparciu samorządu województwa kwotą 2 milionów złotych. Wczoraj ambulanse zostały uroczyście przekazane ratownikom medycznym, mówi Jarosław Rabczenko, członek zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
10: Są to samochody ze wzmocnionym zawieszeniem, podwyższonym zawieszeniem, po to właśnie, aby docierać w te najtrudniejsze miejsca. Ja jestem w stanie tylko podziękować w tym momencie wszystkim ratownikom, którzy codziennie wykonują ten bardzo trudny zawód, natomiast dbamy o to jako samorząd, aby mieli też sprzęt, którym będzie im pomagał w tej codziennej pracy, dlatego uważam, że to jest bardzo ważny zakup właśnie tutaj dla nie tylko pogotowia, ale wszystkich, którzy będą korzystali z tego sprzętu.
11: Jestem bardzo wdzięczny zarówno sejmikowi i Urzędowi Marszałkowskiemu.
7: Janusz Łyczko, dyrektor pogotowia ratunkowego w Jeleniej Górze.
11: za to, że można było ze środków budżetu województwa dolnośląskiego skorzystać i wykorzystać bardzo solidnie pieniążki na poprawę jakości obsługi udzielania świadczeń. Natomiast klucz programu polega na tym, że zespoły ratownictwa medycznego były wyposażone w nosze ręczne, a teraz będą mieli elektryczno-hydrauliczne, które pozwalają na to, żeby po prostu lepiej pracować i łatwiej.
0: Klinę Jelenią Górską odwiedza rocznie w granicy około 7 milionów turystów.
7: Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.
0: To teraz popatrzcie sobie Państwo, to jest miasto 7-milionowe. W Polsce nie ma takiego miasta. Dlatego warto inwestować w pogotowie. Pogotowie w Jeleniej Górze to nasze jest sprawdzone w trudnych sytuacjach, bo chociażby w sytuacjach takich kryzysowych, jakie mieliśmy tutaj w mieście naszym, oni zawsze byli mieszkańcami. Ja mogę tylko powiedzieć w samych superlatywach o pracownikach pogotowia, ratownicy medyczni, lekarze pracujący, pielęgniarki pracujący tutaj w tym naszym jeleniogórskim pogotowiu na pewno są jednymi z najlepszych, jak nie najlepsi w Polsce i w trudnych sytuacjach zawsze pomagają.
2: Te ambulanse, które otrzymaliśmy, to jest inny typ zabudowy, jak do tej pory mieliśmy. Kierownik działu medycznego Robert Pietryszyn. Są jedne z bardziej nowoczesnych, jeżeli o to chodzi. Jest kilka tutaj takich udogodnień. Tu dodatkowo jest jakościowo znaczna rzecz, czyli nosze elektrohydrauliczne, elektryczne, które ułatwiają, no nie można nawet powiedzieć, jak bardzo ułatwiają pracę w codziennej służbie ratowników medycznych.
7: I na koniec jeszcze ostrzeżenie. Kilka godzin trwały poszukiwania mężczyzny, który wybrał się na grzyby i zgubił się w lesie. Nie miał przy sobie telefonu, co uniemożliwiało nawiązanie z nim kontaktu. Na szczęście 75-latek został szybko odnaleziony i nie potrzebował pomocy medycznej. Apelujemy o odpowiednie przygotowanie do leśnych wypraw, mówi podkomisarz Sylwia Serafin z lubińskiej policji.
12: Poszukiwania zaangażowali się policjanci, strażacy oraz rodzina zaginionego. Po kilku godzinach mężczyzna został odnaleziony. Ta sytuacja przypomina, jak ważne jest przygotowanie do wyjścia do lasu. Nawet znajomość terenu nie wyklucza utraty orientacji, osłabienia czy innych nieprzewidzianych trudności. Wybierając się na grzyby, pamiętajmy, zabierzmy naładowany telefon komórkowy i miejmy go przy sobie. Warto zabrać także powerbank. Wybierajmy jaskrawą odzież, jasna kurtka, czapka czy kamizelka odblaskowa ułatwią zauważenie nas w lesie i odnalezienie w przypadku zaginięcia. Poinformujmy bliskich, dokąd się wybieramy i o której planujemy wrócić. Najlepiej wychodźmy do lasu w towarzystwie, nie oddalajmy się od osób, z którymi zbieramy grzyby. Zaplanujmy powrót przed zmrokiem. Zabierzmy wodę, coś do jedzenia oraz ubranie odpowiednie do pogody. Jeśli się zgubimy, nie zlekajmy z wezwaniem pomocy pod numerem 112. Opiszmy charakterystyczne miejsca w pobliżu i wykonujmy polecenia służb. Zwracamy się również do rodzin osób starszych. Pomóżmy bliskim przygotować się do wyprawy. Naładujmy telefon, sprawdźmy, czy potrafią odebrać połączenie i zadzwonić po pomoc oraz upewnijmy się, że zabierają urządzenie ze sobą. Jeżeli bliski nie wraca o umówionej porze, nie można nawiązać z nim kontaktu i istnieje obawa o jego bezpieczeństwo, nie zwlekajmy z powiadomieniem policji.
7: Na kolejny raport zapraszamy już o 13.30.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama. Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką Dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy.
2: Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie. Niezapomniane hity wszechczasów.
0: W muzycznym radiu.

0: To Gabriela Chill Me, słodko, Sweet About Me, a tymczasem Jasiek Piwowarczyk, który na naszej antenie zasłynął przebojem Halo Houston, teraz proponuje nam obłoki.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Taką właśnie muzyczną miksturę z grupy Pink Floyd zrobił Eric Fritz, Proper Education.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Dobra informacja na początek. Odblokowana już jest autostrada A4 w okolicach Bolesławca. Jeżeli jedziecie od Legnicy w stronę Zgorzelca, to już na utrudnienia nie napotkacie, bo skutki wypadku, który zdarzył się przed południem, już zostały uprzątnięte i dwa pasy są już całkowicie przejezdne, czyli już nie trzeba jechać objazdem przez Bolesławiec albo też na inne możliwe sposoby. W Jędrzychowicach przejście graniczne w miarę przejezdne, chociaż już pojawiło się kilka samochodów, więc dosłownie 2-3 minuty trzeba będzie przy kontroli granicznej odstać. Nadal zamknięte są dwa tunele na trasie S3, więc nie przejedziemy ani od Kamiennej Góry w stronę Jawora, ani w przeciwnym kierunku. Najlepiej ten fragment trasy S3 objeżdżać drogą wojewódzką numer 320, czyli starą drogą krajową. Tak chyba będzie najlepiej. Ewentualnie można kombinować przez stare Bogaczowice. Też jest taka możliwość w zależności, dokąd dokładnie zmierzacie. Na autostradzie A4 pojawił się niewielki zator dla jadących w stronę Wrocławia tuż przed kątami wrocławskimi, czyli między zjazdem na Kostomłoty i na kąty. Postoją również ci, którzy do Wrocławia zmierzają od strony Warszawy. Na wysokości Psiego Pola trwają roboty drogowe, podobnie jak wczoraj i przedwczoraj. Tutaj nic się nie zmieniło i nic nie zmieniło się również w kwestii przejezdności i płynności ruchu na tym właśnie odcinku. Trzeba będzie po prostu chwilę odczekać. No i przypominamy również o zmianie organizacji ruchu w rejonie ulicy Sobieskiego w Jeleniej Górze, bo zamknięty jest przejazd kolejowy tam obok ulicy Spółdzielczej, więc zmiana organizacji ruchu objęła znaczną część miasta. No i jeżeli zmierzacie od centrum Jeleniej Góry w stronę na przykład Ronda Zgorzeleckiego i chcecie wcześniej skręcić w lewo w ulicę przed wiaduktem, czyli w ulicę Karola Miarki, no to ten przejazd jest zablokowany, trzeba jechać do ronda, na rondzie zawrócić i dopiero skręcić w prawo. Tak się jeździ dzisiaj niezbyt łatwo również po Jeleniej Górze. 757-646-646 to numer telefonu prosto do studia muzycznego radia, albo ewentualnie nagrajcie głosówkę w naszej aplikacji.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Bezpiecznej trasy życzymy wszystkim zmotoryzowanym. Pozdrowienia od muzycznego radia i jednocześnie zaproszenie na ciąg dalszy środowej popołudniówki z naszą stacją. Marta Wojtunik już za chwilę, a ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Po raz kolejny słyszymy się jutro. Dawid Wencel, miłego dnia. Anna.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama. Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
2: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach Kolei Dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
3: Fit Style. Sieć klubów fitness z Dolnego Śląska. Duże, nowoczesne kluby z wygodnym parkingiem. Przestronne siłownie, zajęcia grupowe i trenerzy personalni. Trenuj z nami w Bolesławcu, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Polkowicach i Legnicy. A już w listopadzie otwieramy nowe kluby w Oławie i Dzierżoniowie. Kup karnet w przedsprzedaży i bądź z nami od pierwszego dnia. Fit Style. Ruch, który łączy.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Zaprasza Ultima, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
6: Skoda.
7: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
8: 13.
1: Czas na wiadomości.
9: Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Jest wielu rannych. Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z chemii. Rządowi przybywa krytyków. Jest nowy sondaż. Miriam Lipińska. Atak nożownika w zespole szkół zawodowych numer 4 w Ostrołęce. Jak podają lokalne media, rannych zostało 8 osób. Do ataku doszło dziś przed południem. Sprawca to 19-letni uczeń tej szkoły. Został już zatrzymany. Na miejscu są służby, pogotowie i policja. Prezydent Ostrołęki podjął decyzję o natychmiastowym zamknięciu od wewnątrz wszystkich szkół. Francuz Henri Kagan i Japończyk Kenzo Suai zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla z chemii, jak poinformował Komitet Noblowski.
10: Za odkrycie efektów nieliniowych i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej.
9: Nagrodzeni naukowcy zajmują się stereochemią, czyli dziedziną badającą przestrzenne ułożenie atomów w cząsteczkach. Ich odkrycia pomogły lepiej zrozumieć, dlaczego niektóre cząsteczki występują w dwóch niemal identycznych, ale lustrzanie odbitych formach. Jutro poznamy laureata literackiego Nobla. W Izraelu od świtu trwają uroczystości upamiętniające rocznicę ataku terrorystów z palestyńskiego Hamasu. 7 października 2023 roku członkowie tej organizacji przeprowadzili największy atak terrorystyczny w historii Izraela. Terroryści zabili blisko 1200 osób, 251 zostało porwanych do Strefy Gazy. Tak wspominają ten dzień ci, którzy przeżyli.
10: Używali pocisków przeznaczonych do niszczenia czołgów, by strzelać do cywilów. Mieli karabiny maszynowe. Z nieba spadali spadochroniarze.
9: Mówił jeden ze świadków ataku. Terroryści zaatakowali z zaskoczenia z terenu Strefy Gazy. Celem ataku był m.in. festiwal muzyczny, kibuce i obiekty wojskowe. Do tej pory pojawiają się wątpliwości, czy izraelskie władze wiedziały o planowanym ataku. Według dziennika Haaretz premier Benjamin Netanyahu został ostrzeżony o zamiarach Hamasu 10 dni przed atakiem. Rząd Donalda Tuska ma więcej przeciwników niż zwolenników. Tak wynika z najnowszego sondażu Cebosu. W badaniu 45% pytanych określiło się jako przeciwnicy rządu, a przeciwne stanowisko zajęło 33% ankietowanych. Ponad połowa, 55%, oceniła też negatywnie to, że na czele rządu stoi Donald Tusk. Cebos ocenia, że wrzesień przyniósł lekkie zachwianie ocen rządu i większy odsetek krytycznych głosów. I na koniec zmieniamy temat. Poranki w ostatnich dniach są mgliste. O tej porze roku ostrzeżenia od synoptyków przed gęstą mgłą nie są niczym niezwykłym. O ostrożność do kierowców i pieszych apeluje policja, zwłaszcza że także coraz szybciej zapada zmrok, mówi podkomisarz Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
0: Włączyć odpowiednie oświetlenie, korzystać z tego oświetlenia, przede wszystkim zwolnić. To nam gwarantuje, że jeżeli nawet na drodze pojawi się coś nieprzewidywalnego, będziemy mogli zahamować i podjąć jakąś reakcję. Ten apel jest zarówno dla pieszych, jak i dla osób poruszających się na hulajnogach elektrycznych, na rowerach. Apelujemy o to, by korzystać z elementów odblaskowych, zarówno rano, jak i po południu, późnym wieczorem, gdzie faktycznie dużo szybciej już zaczyna robić się ciemno.
9: Piękna aura ma utrzymać się już tylko do jutra. Potem zrobi się chłodno i deszczowo.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: finally.
1: Reklama. Nawet niewielkie odchylenie geometrii kół może pogorszyć komfort jazdy i trwałość twojego auta. Q-Serwis Autoserwis Bieniarz ustawi zbieżność od ręki. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej na Facebooku. Zbieżność od ręki. Tylko w Q-Serwis Autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra Wolności 150.
2: Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Stolik z widokiem? W naszej restauracji właściwie każdy.
5: Jestem Piotr Purol, szef kuchni restauracji Widok. Moje zadanie? Sprawić, żeby kuchnia dorównywała widokowi.
4: Restauracja Widok w Sosnówce. Warto tu zostać na dłużej. Zapraszamy Państwa serdecznie. Marta Klepka
5: i Piotr Purol.
1: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne radio.
1: To totalna nowość, Test My Luck. Kto by spodziewał się takiego połączenia Purple Disco Machine i Meek? Czyli Purple Disco Machine, ich znamy z takich dance'owych klimatów, a Meek to jest brytyjska debiutantka, która debiutuje w stylu bardzo alternatywnym. Naprawdę przyjemne połączenie. 14 minut po godzinie 13. Marta Wojtunik, witajcie. Muzyczne radio poleca się wam jak zawsze popołudniową porą ze świetną muzyką. A za oknem mamy chmury, a tak obiecywali, że ma być słoneczna środa, ale synoptycy są zgodni, że po godzinie 14, tak do godziny 15 powinno być tych chmur już zdecydowanie mniej na Dolnym Śląsku, a więc idealnie, bo akurat o 15 to tak większość wychodzi z pracy, więc wyjdzie sobie na słoneczko.
2: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.
1: W Brazylii dziś jest Dzień Kompozytora. U nas na pewno pojawi się wielu, wielu kompozytorów, między innymi Vixen. On wiele swoich autorskich tekstów komponuje. Teraz u nas Moja Pani.

0: Music News na starcie. Otwarcie będzie dziś dla Gromiego, który może pochwalić się nowym, jakże przebojowym singlem. Powiemy wam także o nowej płycie Purple Disco Machine i wrócimy do wielkiego komercyjnego sukcesu Rosaline. Tomek Dudkiewicz i Music News, czas na szczegóły, zatem witamy i zapraszamy. Mimo jesieni Gromi chciałby przedłużyć minione lato singlem Want What You Want. To piosenka o chemii, przyciąganiu i emocjach, których nie da się zatrzymać. Nowy numer to też spora dawka muzycznej energii, słońca pulsującego groove, którego w okresie jesiennym każdy z nas potrzebuje. Wokal JT, amerykańskiego wokalisty, którego Gromi zaprosił do tego utworu, idealnie komponuje się z tym właśnie klimatem. Jak mówi Andrzej, Want What You Want jest o tym uczuciu, kiedy ktoś zaczyna cię mocno przyciągać i nagle trudno myśleć o czymś innym. Chciałem, żeby w tym numerze było słychać właśnie tę energię. Trochę napięcia, dużo emocji i przede wszystkim rytm, który niesie cały utwór. To kawałek o tym, żeby czasem po prostu dać się ponieść temu, co czujesz, dodaje artysta. Nowy kawałek od Gromiego już do posłuchania w muzycznym radiu. Teraz w Music News Purple Disco Machine, który zapowiada kolejny etap swojej artystycznej podróży. Jego czwarty album studyjny Cosmotropia ukaże się 30 kwietnia i wszystko wskazuje na to, że warto będzie na niego poczekać. To wydawnictwo to ważny punkt w imponującej karierze Tino Piątka. Album będzie pełnym pokazem jego producenckiego kunsztu oraz charakterystycznego stylu, który w ostatnich latach pomógł przybliżyć muzykę disco nowym pokoleniom słuchaczy. Cosmotropia to odważne rozszerzenie katalogu artysty czerpiące inspiracje przede wszystkim z brzmień Cosmic Disco i Space Rocka lat 70. i 80. Pierwszą zapowiedzią albumu jest singiel Test My Luck, nagrany z brytyjską wokalistką Mick. Choć utwór nie odzwierciedla jeszcze w pełni kosmicznej estetyki całego albumu, doskonale pokazuje jedną z największych zalet Purple Disco Machine, a więc zdolność do tworzenia ogromnych, podnoszących na duchu przebojów, które od pierwszego odsłuchu trafiają do słuchaczy. Music News. Na koniec mieszkająca w Los Angeles wokalistka, autorka tekstów i producentka Rosaline, która prezentuje swój najnowszy singiel The Music I Love, otwierając nowy rozdział w swojej twórczości po globalnym sukcesie przełomowego singla Snap. Artystka i marzycielka z natury, Rosaline od dzieciństwa dążyła do realizacji swoich największych ambicji. W 2022 roku jej marzenia zaczęły się spełniać, gdy reprezentująca Armenię artystka wystąpiła na scenie konkursu piosenki Eurowizji w Turynie, wykonując utwór Snap przed milionami widzów na całym świecie. Występ ten zapoczątkował błyskawiczną karierę, a sam utwór stał się międzynarodowym fenomenem. The Music I Love doskonale łączy podnoszącą na duchu energię Snap z marzycielskim filmowym brzmieniem indie popu, nasyconym melancholijną euforią deszczowego dnia. To muzyka przypominająca ziarniste, czarno-białe fotografie, uchwytująca piękno, kruchość i złożoność ludzkich emocji, oferując słuchaczom intymny wgląd w wewnętrzny świat artystki. Jestem niepoprawną romantyczką, mówi o sobie Rosaline. Zawsze piszę o miłości. Zakochanie wprawia mnie w stan pełnego szczęścia. Przez ostatnie 2 lub 3 lata czułam się bardzo odizolowana i przez długi czas zmagałam się z depresją. W pewnym momencie miałam wrażenie, że nie mam już nic do powiedzenia i prawie nie wychodziłam z domu. Straciłam też wiarę we własne umiejętności pisania piosenek, dodała Rosaline. Zanim wrócimy do grania w muzycznym radiu, łapcie jeszcze kilka gorących premier. Martin Garrix z nowym singlem This Dream of You, Merkel i Roliński z piosenką Crucified Reborn i Tungewag jego najnowsza propozycja Rare. Tyle na teraz, Tomek Dudkiewicz i Music News. Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia.
1: Muzyczne radio. Music
2: News. Hello Poland. This is Colin Crooks and you are listening to Muzyczne Radio and my new single Never Good Enough.

0: Morning Radio. Reklama.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
2: Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz. Aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl.
3: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Jeszcze dziś miało być słonecznie, ale coś nie wyszło. Ale patrząc w prognozy pogody, tuż po godzinie 15 ma być nieco więcej słońca i mniej zachmurzenia. Obecnie zachmurzenie umiarkowane, na termometrach maksymalnie 19 stopni, a jeżeli chodzi o ciśnienie, ono cały czas spada. W tym momencie wynosi 1013 hektopaskali.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
7: Prokuratura rejonowa w Wałbrzychu wszczęła śledztwo w sprawie śmierci mężczyzny podczas policyjnej interwencji w Szczabnie-Zdroju. To tragiczne zdarzenie otwiera to wydanie wiadomości, w którym powiemy również o ekologicznych inwestycjach w Zgorzelcu i o trzech nowoczesnych ambulansach, które trafiły do ratowników medycznych. Zaczynamy od dramatycznych wydarzeń z powiatu wałbrzyskiego. Do tragedii doszło w Szczabnie-Zdroju, gdzie podczas działań funkcjonariuszy zmarł mężczyzna. Sprawą natychmiast zajęli się śledczy, którzy będą wyjaśniać dokładne okoliczności i przebieg tego zdarzenia. A więcej na ten temat wie Jacek Zych.
8: Więcej to już raczej nie bardzo, bo prokuratura oszczędnie mówi o tym, co zdarzyło się wczoraj wieczorem w Szczabnie-Zdroju. Według nieoficjalnych informacji we wtorek w okolicach godziny 18 policja podjęła interwencję wobec bardzo agresywnego mężczyzny grożącemu śmiercią innym osobom. Użyto tasera. Podczas interwencji mężczyzna zmarł.
9: W dniu dzisiejszym prokuratura wałbrzyska wszczyna w tej sprawie śledztwo. Jest w tej chwili ustalona kwestia wykonania sekcji zwłok. Jeszcze nie mamy decyzji, kiedy i gdzie będzie ta sekcja wykonana. Zabezpieczono tam materiały, które nam na miejscu uczestniczył prokurator w oględzinach. Ściągamy też materiały tutaj od policji dotyczące okoliczności tego zdarzenia. No i będzie po prostu prowadzone w tej sprawie postępowanie.
8: Powiedział Mariusz Pindera, rzecznik prokuratury okręgowej w Świdnicy. W celu ustalenia przyczyn śmierci mężczyzny zostanie przeprowadzona sekcja zwłok i dopiero wtedy prokuratura będzie informowała o dalszych etapach postępowania. Swoje postępowanie prowadzi też policja.
9: Jest to biuro wewnętrznych spraw policji, które się tym zajmuje. Czy oni tam podejmują jakieś czynności na chwilę obecną? Trudno powiedzieć, no, ze strony prokuratury to jeszcze za wcześnie, żeby tutaj podjąć tutaj jakieś czynności wobec tych policjantów.
8: Sama policja nie udziela informacji na temat szczegółów zdarzenia ani interwencji swoich policjantów. Do sprawy będę wracał. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Wyjaśnienie okoliczności tej tragedii dopiero się rozpoczyna. Tymczasem w innych częściach Dolnego Śląska samorządy skupiają się na realizacji planów związanych z bezpieczeństwem i komfortem mieszkańców na drogach. W te założenia wpisuje się Zgorzelec, który podobnie jak inne miasta w regionie stawia na ekologiczny transport publiczny. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to już w przyszłym roku ulicami Zgorzelca będą kursowały dwa autobusy z napędem elektrycznym. Łączna wartość inwestycji to ponad 3 miliony 700 tysięcy Stolicy Złotych, informuje Renata Burdosz, rzecznik Urzędu Miasta w Zgorzelcu.
10: Miasto kupi 2 autobusy elektryczne wraz z mobilną infrastrukturą, która jest potrzebna do ich ładowania. Nowe pojazdy będą obsługiwać komunikację miejską na terenie Zgorzelca. W naszym odczuciu jest to bardzo korzystny projekt, zarówno dla pasażerów, jak i dla mieszkańców ulic, którymi przebiegają trasy autobusowe, ponieważ nowe pojazdy, które chcemy zakupić, pojazdy elektryczne, są cichsze od autobusów spalinowych. No i oczywiście podczas jazdy nie emitują spalin. Nowy tabor ma mieć także korzystny wpływ na jakość świadczonych usług i pracę obsługi.
11: Miasto podkreśla również ich wyposażenie oraz dostosowanie do potrzeb różnych grup pasażerów.
10: Nowe autobusy będą wyposażone w nowoczesne rozwiązania techniczne, w systemy wspomagające pracę kierowców. Będą też łatwiej dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, dla seniorów, opiekunów, którzy podróżują z małymi dziećmi. Inwestycja to jeden z elementów stopniowej modernizacji Zgorzeleckiej komunikacji miejskiej. Jej cel to stworzenie transportu, który będzie nie tylko mniej uciążliwy dla środowiska, ale także wygodniejszy, bezpieczniejszy i bardziej atrakcyjny dla pasażerów. Liczymy na to, że autobus będzie dobrą alternatywą dla codziennych podróży samochodem, czyli odblokuje też trochę nasze ulice.
7: Nowoczesny transport publiczny to jedno, ale na dolnośląskich drogach kluczowy jest także czas reakcji i niezawodność służb ratunkowych w sytuacjach kryzysowych. O to bezpieczeństwo na najwyższym poziomie zadbano właśnie w subregionie jeleniogórskim. 3 nowoczesne ambulanse zasiliły tabor pogotowia ratunkowego w Jeleniej Górze. Wyposażone są w nowoczesny sprzęt, m.in. w hydrauliczne nosze elektryczne, i trafią m.in. do Kamiennej Góry, Lwówka Śląskiego, a także jeden będzie parkował i jeździł i woził pacjentów z Jeleniej Góry. Zakup karetek był możliwy dzięki wsparciu samorządu województwa kwotą 2 milionów złotych. We wtorek ambulans został, a właściwie ambulanse zostały uroczyście przekazane ratownikom medycznym, mówi Jarosław Rabczenko, członek zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
12: Są to samochody ze wzmocnionym zawieszeniem, podwyższonym zawieszeniem, po to właśnie, aby docierać w te najtrudniejsze miejsca. Ja jestem w stanie tylko podziękować w tym momencie wszystkim ratownikom, którzy codziennie wykonują ten bardzo trudny zawód, natomiast dbamy o to jako samorząd, aby mieli też sprzęt, którym będzie im pomagał w tej codziennej pracy. Dlatego uważam, że to jest bardzo ważny zakup właśnie tutaj dla nie tylko pogotowia, ale wszystkich, którzy będą korzystali z tego sprzętu.
13: Jestem bardzo wdzięczny zarówno sejmikowi i Urzędowi Marszałkowskiemu.
7: Janusz Łyczko, dyrektor pogotowia ratunkowego w Jeleniej Górze.
13: Za to, że można było ze środków budżetu województwa dolnośląskiego skorzystać i wykorzystać bardzo solidnie pieniążki na poprawę jakości obsługi udzielania świadczeń. Natomiast klucz programu polega na tym, że zespoły ratownictwa medycznego były wyposażone w nosze ręczne, a teraz będą mieli elektryczno-hydrauliczne, które pozwalają na to, żeby po prostu lepiej pracować i łatwiej.
14: Klinę jeleniogórską odwiedza rocznie w granicy około 7 milionów turystów.
7: Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.
14: To teraz popatrzcie sobie Państwo, to jest miasto 7-milionowe. W Polsce nie ma takiego miasta. Dlatego warto inwestować w pogotowie. Pogotowie w Jeleniej Górze to nasze jest sprawdzone w trudnych sytuacjach, bo chociażby w sytuacjach takich kryzysowych, jakie mieliśmy tutaj w mieście naszym, oni zawsze byli mieszkańcami. Ja mogę tylko powiedzieć w samych superlatywach o pracownikach pogotowia. Ratownicy medyczni, lekarze pracujący, pielęgniarki pracujący tutaj w tym naszym jeleniogórskim pogotowiu na pewno są jednymi z najlepszych, jak nie najlepsi w Polsce, i w trudnych sytuacjach zawsze pomagają.
15: Te ambulanse, które otrzymaliśmy, to jest inny typ zabudowy, jak do tej pory mieliśmy. Kierownik działu medycznego Robert Pietryszyn. Są jedne z bardziej nowoczesnych, jeżeli o to chodzi. Jest kilka tutaj takich udogodnień. Tu dodatkowo jest jakościowo znaczna rzecz, czyli nosze elektrohydrauliczne, elektryczne, które ułatwiają, no nie można nawet powiedzieć, jak bardzo ułatwiają pracę w codziennej służbie ratowników medycznych.
7: I to wszystko w tym raporcie. Na kolejne informacje z regionu zapraszamy o 14.30.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
16: Cześć Polsku, my name is Jonasu and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
1: Kontenery, które idealnie nadają się na cele biurowe, socjalne, magazynowe lub na wymarzony domek letniskowy, znajdziesz w nowo otwartym porcie kontenerowym w Godzieszowie. Solidne konstrukcje i wszechstronne zastosowania. Oferujemy transport pod wskazany adres. Znajdziesz nas w Godzieszowie za stacją Orlen. Szczegóły: telefon 537 012 000. Port kontenerowy Godzieszów. Zapraszamy!

0: Bosch 4.6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Stłuczka? Uszkodzone auto? Nie wiesz, co dalej? Pamiętaj, to ty decydujesz, gdzie naprawiasz swój samochód. Nie daj się przekonać, że musisz naprawiać auto we wskazanym miejscu. Masz wybór. Wybierz profesjonalny serwis blacharsko-lakierniczy. Kompleksowo zajmiemy się twoim autem od oględzin szkody przez naprawę aż po odbiór. Zadbamy, żeby samochód wrócił do ciebie jak nowy. Ultima Auto. Jelenia Góra, ulica Fałata 1.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio.
7: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
8: A w naszym dzisiejszym hit typie usłyszycie debiutanta. Jest to artysta, który można powiedzieć debiutuje, ale w Muzycznym Radiu zdecydowanie nie debiutuje, bo on już falę naszego radia podbijał wielkim hitem, piosenką Halo Houston, bardzo skoczną, bardzo popową, a teraz przychodzi do nas z totalnie innym nagraniem, bardziej melancholijnym, na pewno bardziej osobistym. Jasik Piwowarczyk, Obłoki. W takie...

0: Końcówka lat 90. złoty, czas dla hip-hopu Getting All The Babes.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Zbliżam się do godziny 14, a najważniejsza sytuacja na Dolnym Śląsku, najtrudniejsza można powiedzieć, dotyczy drogi ekspresowej S3. Po wczorajszym pożarze ciężarówki w tunelu między Bolkowem a Kamienną Górą pozostają oba tunele zamknięte w obu kierunkach. Kontrola tuneli może potrwać kilka dni, więc kierowcom zalecane jest omijanie tego odcinka. Jeżeli chodzi o Jelenią Górę, tutaj również nie obejdzie się bez utrudnień. Od wczoraj do 8 października, czyli do jutra, będzie zamknięty i jest przejazd kolejowy na ulicy Spółdzielczej w rejonie skrzyżowania z ulicą Karola Miarki. Powodem są prace remontowe prowadzone przez kolej. Objazd zalecany ulicami Zgorzelecką, Jana Sobieskiego i Karola Miarki.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: Cześć, witajcie, z tej strony Sarsa. Słuchajcie ze mną muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę. Rach, pozdrawiam.

0: jak z nut.
1: Reklama. Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 14.
1: Czas na wiadomości.
6: Nożownik z Ostrołęki zatrzymany przez policję. Mowy końcowe w procesie Sebastiana M. po śmiertelnym wypadku na A1. Sprawdzimy też praktyczne wykorzystanie odkrycia tegorocznych noblistów z chemii. Miriam Lipińska. 8 osób zostało rannych, w tym 2 poważnie, w wyniku ataku nożownika w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce. 19-letni napastnik jest już w rękach policji, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
7: Już po 25 minutach ten 19-latek został zatrzymany w rejonie plaży miejskiej w Ostrołęce. Cały czas na miejscu znajduje się kilkudziesięciu policjantów. Zabezpieczamy miejsce, wykonujemy czynności procesowe, przesłuchujemy świadków.
6: Wiadomo, że napastnik to uczeń tej szkoły. Służby podają, że wśród rannych są 3 osoby dorosłe i 5 nastolatków. Prezydent Ostrołęki zarządziłaby do szkół nie wpuszczać osób postronnych, a zespół szkół zawodowych, w którym doszło do ataku, został zamknięty. W Urzędzie Miasta zwołano sztab kryzysowy. Państwo nie dysponuje w tej sprawie karą w pełni odpowiadającą ciężarowi tej tragedii, mówił dziś w piotrkowskim sądzie prokurator o śmiertelnym wypadku na autostradzie A1. Prokurator zażądał dla Sebastiana M. 8 lat więzienia. To maksymalny możliwy w tej sprawie wymiar kary. Do tragedii doszło 3 lata temu. Sebastian M., jadąc ponad 300 km na godzinę, uderzył w drugi samochód, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Wszyscy zginęli na miejscu. W trakcie dzisiejszej rozprawy głos zabrała matka kobiety, która zginęła w wypadku, Małgorzata Duda.
8: Po swoim egoizmem, bezmyślnością, szpanerstwem i kompletnym brakiem wyobraźni wydał wyrok śmierci na nasze niewinne dzieci i doprowadził do ich straszliwej i męczeńskiej śmierci. Moją córkę, księcia jedynego najpokojniejszego dusia.
6: Sebastian M. przekazał rodzinom ofiar wyrazy współczucia i przeprosił za przekroczenie prędkości, ale nie przyznaje się do winy, a jego obrona cały czas podważa opinię biegłych. Utrzymuje, że to drugi samochód zajechał oskarżonemu drogę i chce uniewinnienia Sebastiana M. Wyrok 21 października. Już wiadomo, ile zapłacimy jutro maksymalnie za paliwo. I tak benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 6,83 zł. Benzyna 98, 7,71, a olej napędowy 7,74 zł za litr. To oznacza, że z tankowaniem warto wstrzymać się do jutra, bo wszystkie rodzaje paliw będą o kilka groszy tańsze niż dziś. Tegoroczny Nobel z chemii dla Francuza Henri'ego Kagana i Japończyka Kenzo Suwaja za odkrycie nieliniowych efektów i autokatalizy w symetrycznej syntezie organicznej. Dokonania obu naukowców przydadzą się w medycynie i farmakologii. Chodzi przede wszystkim o preparaty przeciwbólowe i te służące walce z rakiem, wyjaśnia Mateusz Bereźnicki, chemik z Centrum Nauki Kopernik.
9: Onkologia taka nastawiona na takie cele molekularne. Cząsteczki, leki, które będą działać na słabe punkty tych komórek nowotworowych.
6: Tydzień noblowski trwa. Jutro poznamy laureata literackiego Nobla.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
10: Muzyka.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C plus E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Ruszyło głosowanie jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na projekty inwestycyjne, oświatowe, społeczne i zielone, zgłoszone na rok 2027.

0: Bo kochamy muzykę.
1: Come closer to the music. Make me want you.

0: Muzyczne radio.
1: Zalia i Raj, nagranie, które znalazło się na jej ostatnio wydanym krążku. No i tak czekamy, aż w końcu wyda coś nowego. Za nią bardzo pracowite lato, bo męskie granie, bo letnie brzmienia. Ona tam właśnie królowała i grała naprawdę świetne koncerty. No a ma być nowy album. Kiedy? Dokładnie tego jeszcze nie wiemy, ale wiemy, że to wydawnictwo zapowiada piosenka Daj mi znak oraz Tylko kochaj mnie. My teraz w temacie nowości pozostaniemy, bo przed nami nasza środowa piosenka dnia. W niej Gromi, artystę, którego doskonale znacie z muzycznego radia. On postanowił w tym roku przedłużyć lato singlem Want What You Want. Nagranie, które jest naprawdę bardzo słonecznie, bardzo fajnie pulsujące i które będzie pojawiało się u nas dziś co godzinę.
0: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

Jeden obecnie z ciekawszych, działających młodych zespołów Five Seconds of Summer i Babylon w Muzycznym Radiu za 5 minut, godzina 14.30. Wtedy u nas oczywiście prognoza pogody i najnowszy raport regionalny, na które poczekamy w towarzystwie chemicznej nocy.

0: Reklama. Najpierw Bolesławiec, teraz Zittau. Wystawa Medycyna Przyszłości podróżuje po polsko-saksońskim pograniczu. Od 2 listopada możesz zwiedzić wystawę w Hochschule Zittau-Gerlitz przy Theodor Kerner Allee w Zittau. Eksperymentuj, odkrywaj i zobacz, jak nauka łączy ludzi po obu stronach granicy. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027. Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką Dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy.
1: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
0: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
2: Po reklamie.

promocja. Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu. Autopromocja.

0: też. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: 7-letni Piotruś ze Złotoryi walczy z genetyczną chorobą, która stopniowo niszczy jego mięśnie. Szczęśliwie za granicą już dostępny jest lek, zastosowanie którego daje szansę na zatrzymanie lub znaczne spowolnienie schorzenia. Zasadniczą przeszkodą, jaką rodzice Piotrusia muszą pokonać, to wpłata do kliniki blisko 15 milionów złotych. Brakuje jeszcze około 8 milionów. Oto słowa rodziców skierowane do słuchaczy. Gorąco Wam dziękujemy za dotychczasowy udział w zbiórce. Prosimy o dalsze wpłaty. Przekonajcie wrażliwych i hojnych ludzi do pomocy Piotrusiowi. Podaję adres siepomaga.pl Piotruś Szliwa / zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Piotruś Szliwa / zbiórka charytatywna.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: Udało się z minuty na minutę już coraz więcej przejaśnień na Dolnym Śląsku. Po godzinie 15 ma być już ich całkiem sporo, a zachmurzenie ma być małe. Czekamy więc na godzinę 15. Na termometrach cały czas dzisiejsze temperatury maksymalne, czyli do 19 stopni, a ciśnienie dalej spada. W tym momencie wynosi 1012 hektopaskali.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
1: Dolny Śląsk stawia na zdrowie i rozwój młodych talentów. Trzy nowe ambulanse ratują już życie w regionie jeleniogórskim. W Wałbrzychu rusza nowatorski program walki z nowotworami układu nerwowego. W tym raporcie powiemy też o legnickich uczniach, którzy przenieśli na płótna historię Zamku Piastowskiego. Zaczynamy od ważnych zmian w dolnośląskim ratownictwie medycznym. Jak już informowaliśmy, trzy nowoczesne ambulanse trafiły do pogotowia ratunkowego w Jeleniej Górze. Jedna z karetek będzie służyła mieszkańcom Kamiennej Góry, druga trafiła do Lwówka Śląskiego, a trzecia pozostała w Jeleniej Górze. To kluczowa inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców Kotliny i całego regionu. Zakup nie byłby możliwy, gdyby nie wsparcie finansowe samorządu województwa dolnośląskiego, co podkreśla starosta karkonoski Mirosław Górecki.
6: To nie jest jedyna inwestycja samorządu województwa dolnośląskiego. Za lada moment czeka nas otwarcie nowej stacji ratunkowej GOPR-u w Szklarskiej Porębie, gdzie to już jest druga stacja, którą wspiera Urząd Marszałkowski. Pamiętam, kilka lat temu budowaliśmy pierwszą stację w Karpaczu przy dużym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego. Także Urząd Marszałkowski, radni, zarząd bardzo dbają tutaj o porządek, o bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców, ale również turystów, bo jak statystyki mówią, to za pierwsze półrocze ponad 5 milionów osób odwiedziło Kotlinę.
1: Nowe ambulanse to fundamentalne wsparcie dla ratownictwa, ale równie ważne dla pacjentów jest to, co dzieje się już na oddziałach szpitalnych. Przenosimy się do Wałbrzycha, gdzie oficjalnie zainicjowano NeuroOnco, nowatorski w skali kraju program walki z nowotworami układu nerwowego. Więcej o tym wie nasz wałbrzyski reporter Jacek Zych.
7: Tak, w tym wbrew pozorom dość prostym pomyśle chodzi o to, żeby z jednej strony pacjenci głównie z przeszłością onkologiczną nie lekceważyli pewnych objawów i symptomów, nawet po wyleczeniu schorzenia pierwotnego, z drugiej mieli szybką i nietrwającą miesiącami czy latami ścieżkę dostępu do specjalistycznych konsultacji lekarskich.
8: Jest stworzona strona internetowa, na której pacjenci, którzy mają jakąś przeszłość nowotworową albo którzy podejrzewają u siebie jakieś schorzenie onkologiczne związane z centralnym układem nerwowym i kręgosłupem, będą mogli wejść sobie na tą stronę, przeczytać o jakichś tam objawach, które mogłyby tych pacjentów zaniepokoić i całą ścieżkę taką diagnostyczno-konsultacyjną.
7: Powiedział dr Maciej Misiek, kierownik Kliniki Neurochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego we Wrocławiu, dodając, że dla takich właśnie pacjentów stworzono możliwość konsultacji lekarskich przed konsylium złożonym z lekarzy wielu specjalności.
8: Jakby chcemy w tym jednym miejscu, w jednym obszarze skoordynować pracę i neurochirurgów, i radioterapeutów, i onkologów. Bogu.
9: Wśród nas jest również pan docent Wiktor Urbański, który jest ortopedą i zajmuje się kompleksowym leczeniem w zakresie nowotworów kręgosłupa. Dodatkowo jest pani doktor Jowita Woźniak, która specjalizuje się w neuroonkologii guzów mózgowia. I dodatkowo mamy dwóch radioterapeutów, jak również onkologów. W tej chwili głównie to jest pani doktor Herma.
7: A to już doktor Katarzyna Smarzewska, neurochirurg z Wrocławskiego Szpitala Uniwersyteckiego. Głównym filarem programu są specjalistyczny szpital imienia Sokołowskiego w Wałbrzychu, szpital uniwersytecki we Wrocławiu oraz Dolnośląskie Centrum Onkologii. Wszystkie szczegóły programu oraz telefon, pod którym można zapisywać się na te bezpłatne, to bardzo ważne, konsultacje lekarskie podany jest na dedykowanej temu projektowi stronie internetowej i w mediach społecznościowych Wałbrzyskiego Szpitala. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Podczas gdy lekarze i samorządowcy dbają o zdrowie i bezpieczeństwo Dolnoślązaków, młodzież z regionu rozwija swoje pasje i wrażliwość artystyczną. Z Wałbrzycha zatem wyruszamy teraz do Legnicy, gdzie historia spotkała się ze sztuką. Wtorkowy plener Zamek Piastowski oczami młodych ludzi zgromadził uczniów legnickich szkół i choć style były różne, wszystkich połączył jeden wspólny temat.
10: To było połączenie wręcz doskonałe. Kilkusetletnia historia zamku i kilkunastoletnie dzieci ze swoją wizją historii. Dzieci z 9 ośrodków wzięły udział w plastycznym przedstawieniu Zamku Piastowskiego. Wykorzystywały różne techniki plastyczne. Spotkanie było znakomitą okazją do integracji uczniów z różnych placówek. Pracowali w tym samym miejscu, poznawali zabytek i rozwijali zainteresowania poza szkołą. W zobrazowaniu zamku jesienią 2026 pomogła znakomita legnicka przewodniczka Elżbieta Kot. Przeniesienie zabytku na papier czy płótno łatwe nie było. Zadziałała jednak dziecięca wyobraźnia pozwalająca na przedstawienie zamku po swojemu. Prace były konkursowe, więc konieczne było rozstrzygnięcie sędziów. Było, ogólnie mówiąc, neutralne. Legnicki zamek zaistniał w inny sposób, mniej historyczny i symboliczny, ale za to dzięki dzieciom bliższy sercom mieszkańców Podzamcza, czyli Legnicy. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: Kolejne doniesienia z regionu o 15.30.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Hi, this is Safra Dur. We come from Denmark and you're listening to Polish station Muzyczne Radio.

0: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy. Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za ciebie. Tak, dobrze słyszysz. Aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły. www.apartamenty-sudetia.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio.
4: To jest nasz dzisiejszy hit typ.
5: Wracamy z ogromną chęcią do naszego środowego hit typu. W nim usłyszycie Jaśka Piwowarczyka, artystę, który zaczynał od programu typu Talent Show, od programu The Voice of Poland, w którym naprawdę pokazał się z bardzo dobrej strony. Między innymi w finale programu śpiewał Bohemian Rhapsody, czyli ogromny hit zespołu Queen, który jest dla wokalisty na maksa wymagający, a Jasiek dał sobie z nim radę, więc już chyba nic nie będzie mu straszne. Wydaje też własną muzykę. Tuż po programie wydał piosenkę Halo Houston, która podbijała falę muzycznego radia i podbijała nasze listy i hit planetę, listę top30.pl bardzo długo. Jest to taki mocny popowy numer, dość skoczny, a teraz możemy poznać Jaśka Piwowarczyka z totalnie innej strony, ze strony bardziej romantycznej i nostalgicznej. Obłoki to nasz dzisiejszy hit typ.
6: W tak

0: Green Day, Oasis i jeszcze na koniec Aerosmith. Nie wiem, czy Noel Gallagher, czyli songwriter zespołu Oasis byłby zadowolony z takiego połączenia, no bo on jednak dość, jakby to powiedzieć...
1: Muzyczne radio.
0: On jednak dość niepochlebnie wypowiada się o zespole Green Day, nie jest ich fanem. To tak delikatnie rzecz ujmując, bo naprawdę dość mocno się o nich wypowiada. No ale jednak piosenka Boulevard of Broken Dreams bardzo dobrze współgra z piosenką Wonderwall, a fani nawet łączą piosenkę od Green Day, Boulevard of Broken Dreams, jeszcze z innym wielkim hitem zespołu Oasis, tak naprawdę ich debiutanckim hitem, czyli piosenką Supersonic.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
0: A my wracamy z cogodzinnym raportem drogowym. Przypominamy, że osoby podróżujące drogą ekspresową S3 między Bolkowym a Kamienną Górą nie przejedziecie. Ten odcinek jest zamknięty głównie przez to, co działo się wczoraj. Wczoraj w tunelu doszło do pożaru, zapaliła się ciężarówka i obecnie w obie strony tunel pozostaje zamknięty. Nie ma jeszcze potwierdzonego terminu otwarcia, dlatego kierowcy powinni omijać tamto miejsce. No i jeszcze przypominamy kolejne utrudnienie w Jeleniej Górze. Kierowcy muszą się na nie przygotować. Ono potrwa do jutra jeszcze. Zamknięty jest przejazd kolejowy na ulicy Spółdzielczej w rejonie skrzyżowania z ulicą Karola Miarki. Powodem są prowadzone prace remontowe przez kolej, a objazd polecamy ulicami Zgorzelecką, Jana Sobieskiego i Karola Miarki.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
2: Witam pięknie, Andrzej Krzywy, zespół Demono. Muzyczne Radio, oni naprawdę kochają muzykę.

0: reklama. Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
1: Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa. Sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 15.
0: Czas na wiadomości.
3: Życiu rannych w ataku nożownika w Ostrołęce nic nie zagraża. Koniec z zabiegową turystyką lekarzy, zmiany od nowego roku. Zachorował kolejny pracownik laboratorium w Irkucku. WHO chce od Rosji dodatkowych wyjaśnień. Miriam Lipińska. Ostrołęcka policja bada okoliczności dzisiejszego ataku nożownika w tamtejszym zespole szkół zawodowych. Co najmniej 8 osób jest rannych, w tym 2 poważniej. Wśród poszkodowanych są nauczyciele, uczniowie i osoby postronne. Życiu żadnej z tych osób nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawcą ataku jest 19-letni Jakub Z., mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z policji w Ostrołęce.
4: 19-letni uczeń tej szkoły wszedł do budynku i zaatakował niebezpiecznym narzędziem uczniów i nauczycieli, po czym uciekł.
3: Funkcjonariusze po zaledwie 25 minutach od zdarzenia znaleźli napastnika na plaży miejskiej około 500 metrów od szkoły. Był ranny. Policja ustala dokładny przebieg zajścia oraz motywy sprawcy. Władze Ostrołęki podjęły decyzję o zamknięciu od wewnątrz wszystkich szkół w mieście. Lekarze walczą o życie 3-latka, który wypadł z okna mieszkania na 4. piętrze w Rydułtowach w powiecie wodzisławskim na Śląsku. Medycy określają stan dziecka jako ciężki, ale stabilny. Policja bada szczegółowo okoliczności wypadku. Wstępnie wiadomo, że chłopiec wykorzystał nieuwagę matki, która była w tym czasie w mieszkaniu. 43-latka była trzeźwa. NFZ mówi stop walizkowym lekarzom. Od 1 stycznia wybrane zabiegi ortopedyczne, urologiczne i neurologiczne będą wykonywane wyłącznie na oddziałach specjalistycznych, mających odpowiedni sprzęt i kadrę medyczną na miejscu. Dla pacjentów oznacza to konieczność znalezienia innego szpitala i ustawienia się w nową kolejkę, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, który szykuje się na przejęcie części pacjentów z regionu.
5: Oczywiście wymaga to pewnych zmian organizacyjnych, wymaga to zmian w obrębie kolejek, bo proszę pamiętać, że my już w szpitalu mamy kolejki na te zabiegi, ale dodatkowo jeszcze będziemy zobowiązani zabezpieczyć tych pacjentów, którzy jako nowi się do nas w tej chwili zgłoszą.
3: Przepisy wejdą w życie w nowym roku. Światowa Organizacja Zdrowia chce od Rosji informacji na temat kolejnego zachorowania na, jak twierdzi Rosja, ciężkie zapalenie płuc. Wcześniej pojawiły się doniesienia o przypadku dżumy i śmierci z jej powodu laborantki z Instytutu Badającego Dżumę w Irkucku w Rosji. Drugim chorym jest inny pracownik tego laboratorium. I na koniec wracamy do kraju. Na autostradzie A2 między Łodzią a Warszawą pojawią się 2 odcinkowe pomiary prędkości. Będą najdłuższe w kraju. Między Koszajcem a Michałówkiem oraz Dzierzgówem a Niesułkowem. W sumie prawie 80 km. Pomiar trafi na A2 z powodu budowy trzeciego pasa i ograniczenia prędkości do 70 km na godzinę, mówi Wojciech Król, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
6: Te urządzenia będą miały na cel przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących w trakcie tego remontu. No tak, żeby kierujący stosowali się do zapewne wprowadzonych w tym czasie limitów ograniczenia prędkości.
3: Odcinkowy pomiar prędkości zostanie też zainstalowany na S7 w Gdańsku, na obwodnicy miasta.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
7: Kochamy muzykę.

0: Reklama. Dynamiczna wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów w najlepszej cenie w Jeleniej Górze. Szybkie terminy, fachowa obsługa i doradztwo. Q-Service, autoserwis Bieniarz. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej o promocjach na Facebooku. Dynamiczna wymiana oleju tylko w Q-Service, autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra, Wolności 150.
1: Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy.
2: Muzyka i głos.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Rośnie udział pojazdów elektrycznych w Europie. W tym programie czeka nas także przejażdżka do Paryża, gdzie wkrótce rozpoczną się targi motoryzacyjne. Ruszamy.
0: Autoradio.
1: Sprzedaż pojazdów elektrycznych na baterie gwałtownie wzrosła we wrześniu na 12 głównych rynkach europejskich, osiągając rekordowy udział w rynku, ponieważ wyższe ceny paliw i dostępność nowych modeli przyspieszyły odchodzenie od pojazdów benzynowych i wysokoprężnych. Również dane od początku roku pokazują wyraźną zmianę. W pierwszych 9 miesiącach tego roku na 12 analizowanych rynkach zarejestrowano blisko 2 300 000 samochodów elektrycznych, czyli o 42% więcej niż rok wcześniej. Ich udział całkowity sprzedaży zwiększył się z 20 do 26%. Eksperci podkreślają, że na zmianę preferencji kierowców wpływa m.in. większy wybór samochodów elektrycznych z niższej części rynku. Wśród 20

0: 40 najpopularniejszych elektryków w Europie w sierpniu znalazły się m.in. nowe modele Renault i Kia. Ich pojawienie się zwiększa dostępność samochodów elektrycznych dla klientów, którzy wcześniej mieli do wyboru głównie droższe konstrukcje. A jak wygląda sytuacja na naszym rynku? Samochodów elektrycznych szybko przybywa, sieć ładowarek rośnie, ale ekonomia nadal nie sprzyja elektromobilności. Z Mobility Guide 2026 wynika, że całkowity koszt posiadania elektryka jest nieznacznie wyższy niż auta spalinowego. Inaczej wygląda to na rynkach Europy Zachodniej, gdzie koszt kilometra pokonywanego elektrykiem był w ubiegłym roku niższy niż w przypadku jazdy autem z napędem konwencjonalnym. Bez wątpienia Polska posiada duży potencjał dalszego wzrostu rynku samochodów elektrycznych, jednak jego wykorzystanie będzie zależało od redukcji kosztów przyspieszenia rozbudowy infrastruktury oraz stabilnych warunków regulacyjno-energetycznych. Nawet mimo szybkiego wzrostu liczby samochodów elektrycznych, jak również w przyspieszeniu infrastruktury ładowania, opłacalność posiadania elektryka pozostaje w Polsce znacznie niższa niż w przypadku auta z napędem spalinowym.
1: Aktualności.
0: W tym miesiącu odbędą się targi samochodowe w Paryżu. Automotive News pisze, że swoje stoiska wystawia na nich około 30 producentów samochodów, w tym większość największych graczy na rynku europejskim oraz nowi chińscy rywale. Na wystawie obecna będzie m.in. grupa Renault, prezentując rozległe stoiska Renault i Daci wraz z zapowiedzią nowego sportowego coupe Alpine A110. Będzie jednak musiała stawić czoła silnej konkurencji ze strony Stellantisa, który stara się przywrócić blask pod upadającym europejskim oddziałom, prezentując 9 pojazdów koncepcyjnych dla 8 marek. Czytamy w artykule. Europę będzie reprezentować także większość marek grupy Volkswagen oraz Mercedes-Benz i Volvo. Nieobecni w Paryżu będą natomiast BMW Mini, które wycofały się z targów z powodów finansowych, oraz Tesla, Jaguar i Land Rover.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG. Nieprzychylny.

0: Czekając na fart, na wokalu Thompson z zespołu Afro Mental oraz produkcja. Za produkcję odpowiedzialny jest Dry School. 19 minut po godzinie 15, czas na...
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: I to jaka? To swego rodzaju muzyczne przedłużenie lata. Gromi funduje właśnie taką słoneczną piosenkę I Know What You Want.

0: Reklama.
1: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215 15.
2: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
0: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Synoptycy mieli rację i faktycznie na Dolnym Śląsku już jest zdecydowanie mniej chmur. Zachmurzenie jest obecnie małe i takie ma być już do końca dnia. Na termometrach cały czas 19 stopni. Ciśnienie w tendencji spadkowej wynosi obecnie 1012 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
8: Dolnośląski biznes szykuje się do wielkiego spotkania we Wrocławiu. W Świdnicy rosną koszty wyczekiwanej inwestycji kulturalnej. Powiemy także o piłkarzach, którzy zamiast z ligowymi rywalami muszą mierzyć się na własnym boisku z dziką zwierzyną.
7: Słuchacie raportu regionalnego.
8: Wielkie poruszenie w regionalnej gospodarce. Jutro Dolny Śląsk ponownie stanie się miejscem spotkania przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich firm. To już druga edycja prestiżowego kongresu organizowanego przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju. Organizatorzy spodziewają się rekordowej frekwencji. Na wydarzenie zarejestrowało się blisko 1000 uczestników. O szczegółach Jacek Rogulski.
9: Hasłem tegorocznego wydarzenia jest Dolny Śląsk w gospodarczym sercu Europy. Kongres ma być przede wszystkim miejscem rozmowy o tym, z jakimi problemami mierzą się dziś przedsiębiorcy i gdzie szukać nowych możliwości rozwoju. Jak podkreśla Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego, Dolny Śląsk ma wszystko, by być gospodarczym sercem Europy. Strategiczne położenie, nowoczesną infrastrukturę, silne zaplecze naukowe i dynamicznie rozwijające się firmy. To właśnie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w dużej mierze decydują o konkurencyjności naszego regionu. Podczas wydarzenia będą funkcjonować trzy sceny. Scena biznes będzie poświęcona m.in. finansom, zamówieniom publicznym i wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Scena odporność skupi się na bezpieczeństwie, sektorze obronnym, lotnictwie i programie SAFE. Z kolei scena wzrost będzie miejscem rozmów o sprzedaży, komunikacji, mediach społecznościowych i budowaniu zespołów. Kongres zakończy gala wręczenia nagród marszałka województwa dolnośląskiego. Nagrody zostaną przyznane w sześciu kategoriach. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
8: podczas gdy regionalni przedsiębiorcy będą rozmawiać o skutecznych metodach finansowania rozwoju i planowania budżetów, z finansowymi wyzwaniami mierzy się samorząd w Świdnicy, bo przedłuża się tam remont Teatru Miejskiego zlokalizowanego w budynku ratusza. W górę drastycznie lecą koszty inwestycji, które już teraz liczone są w dziesiątkach milionów złotych, a cała inwestycja podrożała o kolejne 5 milionów. Więcej na ten temat wie Jacek Zych.
0: Rzeczywiście jeszcze rok temu nikt nie spodziewał się, że remont wnętrz Teatru Miejskiego będzie ciągnął za sobą tyle kłopotów i niespodzianek. Zaczęło się od odkrytych niespodziewanie zabytkowych belek stropowych, potem było już tylko gorzej. Rozpadająca się konstrukcja sceny, grożący zawaleniem balkon, kłopoty z instalacjami to tylko część tego, z czym musieli borykać się wykonawcy. Już dziś wiadomo, że grudniowy termin oddania obiektu do użytku jest nierealny.
10: Ponieważ zostało jeszcze troszeczkę elementów do dokończenia, prace wymagają jeszcze klatki schodowe, do tego stolarka drzwiowa, dostawa wyposażenia nowego, bo tam wyposażenie będzie całkowicie wymienione, w związku z czym sama logistyka tego przedsięwzięcia też będzie dość długotrwała. No i oczywiście instalacje przy

0: przy starej substancji zawsze musimy się liczyć z takim ryzykiem, że będą dodatkowe prace nieprzewidziane wcześniej, bo nie można ich przewidzieć, dopóki nie odkryje się tej substancji, która leży pod tynkami, pod okładzinami. Natomiast chcemy, żeby budynek był absolutnie bezpieczny, aby był tak przygotowany, żebyśmy my mieli świadomość, że widzowie, którzy wchodzą na scenę, którzy wchodzą na balkony, są zabezpieczeni.
1: A to prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska. Obecnie termin zakończenia pracy szacuje się na pierwszy kwartał przyszłego roku. Widzowie wejdą do teatru być może jeszcze przed wakacjami. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Problemy budżetowe blokują miejskie inwestycje. Tymczasem w podzłotoryjskim Wilkowie codziennością piłkarzy i działaczy stała się walka z dzikami. Lepiej działają jednak dziki.
3: To trochę nierówna walka. Dzik nie rozumie żadnego systemu poza głodem, tym bardziej piłkarskiego. Jest mu wszystko jedno, 4-2-4 czy jakiś mniej ofensywny, one są stale w skutecznym ataku. Paulukie, Wrycia i właściciel terenu. Sam sobie winien. Mniejsza o klasę rozgrywkową, legnicką. Główna płyta oraz boisko treningowe klubu na własne treningi przejęły dziki. Wilkowianka jest beniaminkiem legnickiej klasy okręgowej, dawała radę w lidze i w drodze do awansu. Jednak w pucharze z dzikami jest na bardzo trudnej pozycji. Dziki grają ostro i w trakcie zmagań, tak jak trzeba, ryją boisko. Tak pozostając przy tematach piłkarskich, robią to, czego szczególnie naszym narodowym brakuje, z małymi wyjątkami. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
2: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę. Zapraszamy.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Hey, hey, hey. My name is Roach and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.
6: 태양이가 좋아하는 랜덤 게임! 랜덤!

reklama. Pałac Łomnica zaprasza 10 i 11 października na kiermasz dożynkowy. Regionalne produkty wiejskie i rękodzieła, lokalne browary, atrakcje dla dzieci, pyszne jedzenie i wspaniała atmosfera z muzyką Dixielandową na żywo. Zapraszamy 10 i 11 października do Łomnicy.

0: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma. Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
3: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
4: Po reklamie.

0: mocne klubowe uderzenie. Chase the Sun w Muzycznym Radiu za 14 minut do godzina 16.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: A my żegnamy się z naszym środowym hit tipem. W nim Jasiek Piwowarczyk, czyli polski debiutant, który naprawdę wydaje świetne piosenki. Ma już na swoim koncie hit Halo Houston, a kolejnym hitem na pewno okażą się Obłoki.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Zbliżamy się do godziny 16, a kierowcy na pewno szczególną uwagę powinni zwrócić na drogę S3. Tam cały czas zamknięte są tunele w obie strony. Wczoraj tam doszło do pożaru, zapaliła się ciężarówka i obecnie trwają tam prace sprawdzające w rejonie Bolkowa i Kamiennej Góry. Na S3 nie przejedziemy, więc raczej lepiej w tamtą stronę nie jechać i szukać objazdów. Damy na pewno Wam znać, kiedy zakończą się te prace, ale w tym momencie jeszcze nie ma takiej ogólnej informacji, kiedy w końcu otworzą te tunele.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: Cześć, mówi Artur Gadowski z zespołu Juraj. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy muzycznego radia.
1: Za pozdrowienie dziękujemy. Oczywiście pojawi się zespół Ira i piosenka Dobry Czas, bo teraz faktycznie jest dobry czas. Już za moment, za 6 minut, godzina 16.

0: Odkryj smak karkonoszy w restauracji The View w Happy Valley Resort. Kuchnia inspirowana naturą z imponującym widokiem na górską panoramę. Wpadnij do nas na lunch lub kolację. Chcesz zarezerwować stolik na przyjęcie urodzinowe lub komunię? Zapraszamy! Restauracja The View w Happy Valley Resort. Szklarska Poręba, ulica Dolna 17.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Fit Style. Sieć klubów fitness z Dolnego Śląska. Duże, nowoczesne kluby z wygodnym parkingiem. Przestronne siłownie, zajęcia grupowe i trenerzy personalni. Trenuj z nami w Bolesławcu, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Polkowicach i Legnicy. A już w listopadzie otwieramy nowe kluby w Oławie i Dzierżoniowie. Kup karnet w przedsprzedaży i bądź z nami od pierwszego dnia. Fit Style. Ruch, który łączy.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków. Perła Borów Dolnośląskich zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
6: Przekrocz granicę z ciekawości. W listopadzie zaplanuj wycieczkę do Zittau i zobacz Medycynę Przyszłości. Interaktywną wystawę, która powstała dzięki polsko-niemieckiej współpracy. Znajdziesz ją od 2 listopada w Hochschule Zittau-Görlitz przy Theodor Kerner Allee. Poznaj bioprotezy, nanoroboty i technologie, które mogą zmieniać medycynę. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
7: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
8: 16.
0: Czas na wiadomości.
9: Wojewoda mazowiecki o rannych w ataku nożownika w Ostrołęce. Prokuratura ujawniła, jakie zarzuty usłyszał lekarz-milioner Dawid K., nauczyciel roku 2026 wybrany. Kto nim został? Miriam Lipińska. Zaczynamy od najnowszych informacji po ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce. Jak poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, poszkodowanych zostało łącznie ze sprawcą 10 osób, a 9 jest w szpitalach. Napastnik został zatrzymany krótko po ataku. To 19-letni uczeń tej szkoły, Jakub Z. Przed budynkiem szkoły gromadzą się zszokowani mieszkańcy Ostrołęki.
10: Ja jestem przerażona, bo sama mam syna, co prawda w 5 klasie, ale jednak no... Rodzic puszcza dziecko do szkoły i nie wie, czy to dziecko wróci, no. No, ja bardzo współczuję rodzicom tego chłopaka, bo nie wyobrażam sobie, co ja bym czuła, gdybym się dowiedziała, że mój syn zaatakował dzieci w szkole.
9: Poszkodowani to, jak przekazał wojewoda, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Motywy działania sprawcy nie są na razie znane. Z kolei w sprawie innego nożownika, Ichora M., który zaatakował w opactwie benedyktynek w Jarosławiu, prokuratura powołała po raz 3 biegłych psychiatrów. Mają ocenić stan zdrowia 31-latka i zdecydować, czy może już zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Poprzednio biegli stwierdzali u Ichora M. ostre zaburzenia psychotyczne. Prokuratura ujawnia, jakie zarzuty usłyszał lekarz milioner. milioner ze Szpitala Południowego w Warszawie. Jak przekazali śledczy, Dawid K. ma odpowiadać za popełnienie oszustwa na kwotę 583 tysięcy złotych poprzez złożenie nierzetelnych faktur. Chodzi o czas, gdy były radny K.O. i młody medyk bez specjalizacji był zatrudniony w szpitalu, któremu wystawił kilkadziesiąt faktur. Prokurator zastosował wobec Dawida K. dozór, poręczenie majątkowe w wysokości 200 tysięcy złotych oraz zakaz opuszczania kraju. Śledczy przekazali, że poręczenie zostało już wpłacone. Warszawska Prokuratura Okręgowa prowadzi dwa śledztwa w sprawie szpitala. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 złotych, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Koniec akcji nurków minerów w Świnoujściu. Zneutralizowali już wszystkie 5 min morskich z czasów II wojny światowej, odnalezione podczas budowy przyszłego portu zewnętrznego w Świnoujściu. Akcja trwała od poniedziałku, w jej trakcie obowiązywał zakaz wchodzenia do wody, ale można było spacerować po plażach. Plan ogólny dla Gdańska powinien zostać uchwalony w ciągu 3 miesięcy. Samorząd ogłosił zakończenie etapu konsultacji i przekazał projekt dokumentu do dalszych uzgodnień. Wypracowanie planu ogólnego jest nowym obowiązkiem dla wszystkich polskich samorządów. To kluczowy dokument wyznaczający kierunki zagospodarowania przestrzennego. Było to wielkie wyzwanie, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
7: Spłynęło niemal 5,5 tysiąca wniosków. Różnych uwag ponad 4 tysiące, ale te uwagi bardzo często także dotyczyły różnych spraw. Także w sumie tematów, obszarów, którymi zajmowali się pracownicy Biura Rozwoju Gdańska, było niemal 12 tysięcy.
9: Przyjęcie planu ogólnego powinno się odbyć na pierwszej styczniowej sesji Rady Miasta. Tomasz Ordza, nauczycielem roku 2026, zwyciężył w konkursie honorującym nauczycieli cenionych przez uczniów, rodziców i społeczności lokalne. Tomasz Ordza uczy biologii, chemii i edukacji zdrowotnej w Szkole Podstawowej imienia Kazimierza Nowaka w Dąbrówce. Jak podkreślono, tegoroczny laureat konsekwentnie buduje model edukacji, w którym wiedza prowadzi do działania.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne radio. W tym tygodniu

0: Przyjemny mashup na pewno to Call Me Baby w połączeniu z London Beat i ich wielkim hitem I've Been Thinking About You.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
0: Na zegarach 16 z przodu, więc czas i na nich. Tylko najlepsi z najlepszych będą nam towarzyszyli aż do najnowszego notowania Hit Planety, czyli do godziny 17. Z nami teraz świetny polski zespół. Młody i bardzo ambitny. Hej, Aloszka.

Music News meldują się zgodnie z planem, a wraz z nimi nowe single od Leony i Lil Nas X, a także specjalna edycja drugiego albumu Holly Humberstone, która zawierać będzie aż 5 nowych piosenek. Sprawdźmy szczegóły. Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Z ponad 30 złotymi i platynowymi płytami oraz współpracami z takimi artystami jak choćby One Republic, Callum Scott, Alan Walker, Clean Bandit, G-Eazy, Armin Van Buuren czy też Steve Aoki, Leony, bo o niej tutaj mowa, ugruntowała swoją pozycję czołowej wokalistki popowej u naszych zachodnich sąsiadów. Przeszła do historii muzyki jako pierwsza niemiecka artystka, która wprowadziła 4 kolejne utwory na szczyt krajowego zestawienia Airplay. Niezależnie od tego, czy występuje na scenie, czy jako trenerka w programie The Voice Kids, Leony zachwyca jako wokalistka, songwriterka i charyzmatyczna artystka estradowa. Po serii udanych duetów Leony zaprezentowała fanom pierwszy w tym roku solowy singiel. Piosenka Way Too Late opowiada o ruszeniu naprzód po rozstaniu i o tym, by osoba, która pozwoliła nam odejść, musiała patrzeć, jak świetnie radzimy sobie bez niej. Kiedy w końcu wraca i nagle znajduje wszystkie właściwe słowa, by przeprosić, jedno od dawna jest jasne. Jest już na to zdecydowanie za późno. Emanujący pewnością siebie, chwytliwy i stworzony z myślą o parkietach singiel Way Too Late łączy nowoczesny pop z nutą nostalgii. To jedna z tych nowości, jakie już trafiły na playlistę muzycznego radia. Tymczasem Holly Humberstone ogłosiła premierę Cruel World Saw It Ends, specjalnej edycji swojego wysoko ocenianego drugiego albumu Cruel World. Wydawnictwo ukaże się 13 listopada i będzie zawierało aż 5 zupełnie nowych utworów. Jednym z nich jest euforyczny alt-popowy Too Cute To Be Lonely, który trafił właśnie do rozgłośni radiowych. Inspirowany twórczością grupy ABBA, Madonny czy Robin, nowy numer przypomina o wyjątkowym talencie Holly do pisania piosenek. Towarzyszący utworowi teledysk wyreżyserował Silken Weinberg, który wraz z Holly i jej siostrą Ellery pracował nad stworzeniem zaczarowanego, mrocznego, baśniowego świata Cruel World. Klip przedstawia kolejny rozdział opowieści. Jak mówi sama Holly, dla mnie ta baśń się nie kończy. Po prostu przewraca się strona i zaczyna nowy rozdział. Cruel World było podróżą ku samozapoznaniu i odnalezieniu pewności siebie w moim głosie, a piosenki na Saw It Ends brzmią bardziej pewnie i bardziej zdecydowanie. Music News. Pozostajemy przy nowościach. Dobrze znany wam z fal muzycznego radia Lil Nas X powraca po półtorarocznej przerwie z nowym singlem World's Greatest. To triumfalny, a jednocześnie niezwykle osobisty utwór otwierający nowy rozdział w karierze tego artysty. Montero zapowiedział premierę piosenki w wyjątkowy sposób, dzieląc się wiadomością głosową o swojej zmarłej matki, Tamiki Hill, której dedykuje zarówno utwór, jak i towarzyszący mu teledysk. W poruszającym nagraniu zachęca ona syna, by kierował się wiarą, a nie tym, co widzi. Nigdy się nie poddawał i pamiętał, że wszystko ostatecznie się ułoży. Udostępniając wiadomość, artysta napisał: "Walk by faith and not by sight było ulubionym powiedzeniem mojej mamy. Im dalej idę przez życie, tym bardziej rozumiem, jak wiele ono znaczy." Na koniec Music News łapcie kilka gorących premier. Purple, Disco Machine i nowy singiel Test My Luck, LFR Band z nową wersją Same Old Sky i wspomniana Leony z piosenką Way Too Late. Tomek Dudkiewicz i Music News, tyle na teraz. Dziękujemy za uwagę. Do miłego.

0: Nocne Radio. Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Jesienna wyprzedaż u Barabasia. Budujesz albo remontujesz? Zgarnij super rabaty na kostkę brukową i płyty tarasowe prosto od producenta. I do tego projekt gratis. Promocja przez cały październik. Nie czekaj do wiosny. Odwiedź nasz ogród wystawowy. Firma Barabaś w Lubinie.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Prawie bezchmurne niebo obecnie na Dolnym Śląsku, na termometrach cały czas 19 stopni. Warto korzystać z dzisiejszych warunków pogodowych, bo od jutra już ma być nieco chłodniej i do tego deszczowo. Dzisiaj ciśnienie będzie jeszcze spadało, obecnie wynosi 1012 hektopaskali.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
7: Szpital w Bogatyni przygotowuje się do wielkiej fuzji z placówkami w Bolesławcu i Zgorzelcu.
8: Nie będzie generować przede wszystkim strat.
7: W Legnicy drogowcy rozpoczęli gruntowną modernizację osiedlowych arterii.
9: Projekt ma na celu poprawę stanu technicznego nawierzchni.
7: A koszykarze z Kłodzka przez przedłużający się remont własnego obiektu zmuszeni są wciąż grać na wyjeździe.
6: Muzyczne radio.
7: Zaczynamy od ważnych zmian w strukturze Dolnośląskiej Służby Zdrowia. Rada Miasta i Gminy Bogatynia oficjalnie zgodziła się na połączenie miejscowego samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z wielospecjalistycznym zespołem opieki zdrowotnej Bolesławiec-Zgorzelec. Decyzja zapadła większością głosów. Za uchwałą opowiedziało się 17 rajców. Połączony gigant medyczny zacznie funkcjonować od 1 lutego przyszłego roku, a do tego czasu szpital w Bogatyni utrzyma swoją samodzielność. Szczegóły przygotował nasz reporter Andrzej Stefańczyk.
10: Na wrześniowej sesji Rady Powiatu Bolesławieckiego starosta Tomasz Gabrysiak poinformował, że strona bolesławiecka postawiła Bogatyni konkretne warunki. Najważniejszy dotyczy zadłużenia szpitala w Bogatyni. To obecnie około 30 milionów złotych. Zapytałem więc starostę bolesławieckiego, po co przejmować szpital, który ma kłopoty finansowe.
11: Szpital, który ma kłopoty finansowe, nie jest nam potrzebny. Nam jest potrzebny szpital, który zabezpieczy mieszkańców tej części powiatu zgorzeleckiego, gminy Bogatynia i na pewno, jeśli dojdzie do zawarcia takiego porozumienia, to formuła funkcjonowania tego szpitala będzie zdecydowanie zmieniona. Tak?
10: Co się zmieni? Przecież nie przybędzie pacjentów w Bogatyni.
11: Pacjentów nie przybędzie, ale wydaje mi się, że w tej nowej formule będzie to bardziej efektywne. Też nie będzie generować przede wszystkim strat. Zresztą takie stanowisko przedstawiliśmy razem, czyli i starosta Zgorzelecki i ja, że nie widzimy takiej możliwości. To porozumienie musi przedstawić taki zakres działania tego szpitala, żeby po pierwsze zaspokajał potrzeby mieszkańców, a po drugie, żeby był efektywny finansowo. Tym bardziej, że nasze szpitale i szpital w Bolesławcu i szpital w Zgorzelcu i szpital już połączony od 1 września nie generują strat, które powodowałyby, że samorządy musiały pokrywać niedobory finansowe działalności bieżącej i tak już jest od lat, więc nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że przyjmujemy ZOS, który generuje, z tego co wiem, te straty są dosyć duże, więc myślę, że jeśli dojdzie do takiego porozumienia, to będzie to szpital w zupełnie nowej formule.
10: Na jakim to jest etapie?
11: Rada Miasta i Gminy Bogatynia podjęła uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na przejęcie tego szpitala przez nowo powstały szpital Bolesławiec-Zgorzelec. My postawiliśmy jako Rada Przedstawicieli, czyli dwóch starostów, swoje warunki brzegowe, no i teraz potrzebny jest konsensus, żeby uzgodnić to między nami.
10: Stanowisko strony bolesławieckiej jest takie, że zadłużenie ma zostać pokryte przez gminę Bogatynia przed przejęciem. Drugi istotny warunek to taki model funkcjonowania placówki, żeby po konsolidacji była ona w stanie finansować działalność przede wszystkim z kontraktu NFZ, a nie wymagała dalszego stałego dokładania pieniędzy przez samorząd. Według informacji przedstawionych przez starostę, obecnie gmina przeznacza na funkcjonowanie szpitala około 16 milionów złotych, a struktura placówki obejmuje 8 oddziałów. W koncepcji połączenia liczba ta miałaby zostać ograniczona do maksymalnie 3-4. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
7: W Legnicy samorządowcy stawiają na poprawę komfortu codziennego życia mieszkańców. Kierowców poruszających się po tamtejszych osiedlach czekają spore zmiany i spore utrudnienia. Na ulicy Górniczej ruszyły właśnie zapowiadane prace budowlane. Obecnie na placu budowy panuje duży ruch. Trwa tam intensywna rozbiórka starej nawierzchni, jezdni i wysłużonych krawężników.
9: Inwestycja realizowana pod nazwą LPD Remont ulicy Górniczej obejmuje odcinek drogi gminnej od ulicy Gwiezdnej do ulicy Galaktycznej o długości około 280 metrów. Projekt ma na celu poprawę stanu technicznego nawierzchni, co bezpośrednio przełoży się na większy komfort oraz bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu w tej części miasta. Wartość zadania wynosi blisko 1 600 000 złotych. W związku z prowadzonymi pracami rozbiórkowymi i kolejnymi etapami robót służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac i stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu. Dodajmy, że to kolejna inwestycja realizowana w ramach legnickiego programu drogowego. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
7: Rozpoczęte inwestycje drogowe w Legnicy dają nadzieję na szybką poprawę sytuacji kierowców. Ale nie wszystkie remonty w regionie idą tak gładko. Dużą cierpliwością muszą wykazać się kibice i sportowcy z Kotliny Kłodzkiej. Hala sportowa w Kłodzku będzie gotowa dopiero za pół roku. Przez to opóźnienie koszykarze Nysy Kłodzko wciąż zmuszeni są rozgrywać swoje domowe mecze gościnnie na parkiecie w Ząbkowicach Śląskich. Na placu budowy w Kłodzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji wciąż pracują ekipy remontowe, o czym wie więcej Jacek Zych.
2: Tak, to prawda. Halę doszczętnie zniszczyła powódź z 2024 roku. Od tego momentu gościny koszykarzom drugoligowej Nysy Kłodzko udzielają Ząbkowice Kłodzkie. To tam rozgrywane są wszystkie mecze. Remont kłodzkiej hali rozpoczął się wiosną 2025 roku i trwa do dziś. Chociaż prace są na ukończeniu, to do zrobienia pozostało jeszcze sporo.
12: Przed nami jeszcze położenie parkietu, ale mam nadzieję, że w miesiącu kwietniu przyszłego roku już zgodnie z deklaracjami wykonawców będziemy mogli w pełni korzystać z tego obiektu.
2: To Michał Piszko, burmistrz Kłodzka. Poza halą, na której oddanie, jak słyszeliśmy, trzeba będzie jeszcze poczekać co najmniej pół roku. Remontowane są też korty tenisowe.
12: Przed nami jeszcze informacja z Ministerstwa Sportu albo w tym roku, albo w przyszłym roku, dotycząca promesy na odbudowę głównego boiska trawiastego, a tak naprawdę przebudowanie go na stadion lekkoatletyczny o wartości ponad 24 milionów złotych.
2: Do tej pory na odbudowę tego, co na Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kłodzku w zaledwie kilka godzin zniszczyła wielka woda w 2024 roku, wydano ponad 50 milionów złotych. Z Kłodzka Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: W tym raporcie to już wszystko. Beata Nowicka, dziękuję za uwagę. Jutro na pierwsze doniesienia z regionu zapraszamy o 5.30.
6: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
13: Hello, I'm Anuszka and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama.
1: Myślisz o zamontowaniu kamer? To nie przypadek, że nas słyszysz. Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm, ma dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa przypadkowi. Wybierz profesjonalistów. Wybierz Fuse. Wejdź na fuse.com.pl lub zadzwoń 697 077 357. Fuse. Wiemy, jak zrobić to dobrze. Kupujesz mieszkanie, a przez rok ratę kredytu spłacamy za Ciebie. Tak, dobrze słyszysz, aż przez 12 miesięcy. Zamieszkaj w apartamentach Sudetia w Jeleniej Górze i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Twój kredyt? Przez rok pomagamy go spłacać. Zapytaj doradcę o szczegóły www.apartamenty-sudetia.pl.
2: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Zaprasza Ultima, dealer Skody w Jeleniej Górze, ulica Cieplicka 106.
5: Skoda.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne radio. Best of.

Lor i Uciekaj w paśmie Best Of. Wy za daleko nie uciekajcie. No, co prawda, pasmo Best Of już powoli się kończy. 14 minut zostało nam właśnie tego programu, ale już tuż za rogiem czeka na nas hit Planeta. Tam najnowsze i najlepsze hity. Już teraz zapraszamy Was na najnowsze notowanie topowej 40 w muzycznym radiu, a na zakończenie Best Of jeszcze kilka naprawdę świetnych hitów.

0: obok.
1: Reklama. Pomysł na jednodniową wycieczkę? Kierunek Budziszyn. Od 14 września do 28 października w technologii und Gründerzentrum przy Preuschwitzerstrasse możesz bezpłatnie odwiedzić interaktywną wystawę Medycyna Przyszłości. Bioprotezy, nanoroboty i technologie sterowane wzrokiem. Tutaj nauki naprawdę można doświadczyć. Połącz zwiedzanie Saksonii z odkrywaniem efektów polsko-niemieckiej współpracy. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2022. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 17.
4: Czas na wiadomości.
6: Jest decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych. Mieszkańcy Ostrołęki w szoku po ataku nożownika w szkole. Od jutra pogoda zacznie się psuć. Czas wyciągnąć parasole. Miriam Lipińska. A na początek ważna wiadomość dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Tym samym główna stopa procentowa nadal wynosi 3,75%. 9 osób zostało rannych w wyniku ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce. 19-letni uczeń wszedł dziś przed południem do placówki, atakując ostrym narzędziem innych uczniów i nauczycieli. Podczas ucieczki ranił jeszcze dwie kolejne osoby postronne. Sam także jest ranny. Napastnik został złapany krótko po ataku. Ważne jest, by wesprzeć w tej sytuacji mieszkańców miasta, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
7: W tej trudnej bardzo sytuacji najważniejsze jest dzisiaj to, co się wydarzyło, czyli bezpieczeństwo mieszkańców, bezpieczeństwo uczniów. No i kluczowe będzie też wsparcie psychologiczne, które już jest udzielane i będzie udzielane w kolejnych dniach.
6: Nie są jeszcze znane motywy sprawcy, ale o tym, co mogło nim kierować, mówi jedna z uczennic.
8: Interesował się rzeczami militarnymi, wojskowymi. Często chodził w spodniach typu moro. Z tego, co nam wiadomo, powiedział, że chciał, żeby było o nim głośno w dniu jego urodzin, które są dzisiaj.
6: Sprawca trafił do szpitala i jest pod nadzorem policji. Zarzut popełnienia oszustwa na kwotę 583 tysięcy złotych dla byłego lekarza ze Szpitala Południowego w Warszawie i byłego radnego KO Dawida K. Ze zgromadzonych danych jasno wynika, że medyk miał brać pieniądze za dyżur w szpitalu, a faktycznie był poza placówką, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
9: W wielu przypadkach lekarz Dawid K. nie przebywał, pomimo deklarowania w dokumentacji składanej do rozliczenia faktur, nie przebywał w miejscu pracy na terenie Szpitala Południowego. Mamy potwierdzenie, że przebywał albo poza Warszawą, albo nawet poza granicami państwa polskiego.
6: Dawid K. nie przyznał się do winy, grozi mu do 10 lat więzienia. Dostał dozór policji, zakaz opuszczenia kraju i 200 tysięcy złotych poręczenia majątkowego, które już wpłacił. Zmieniamy temat. Od jutra idzie zmiana pogody. Złota polska jesień zmieni się w tę chmurną i deszczową, mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
10: W ciągu dnia będziemy notować głównie kilkanaście stopni, natomiast nocami, szczególnie przy rozpogodzeniach, temperatura może spadać do kilku stopni powyżej zera. Tutaj lokalnie mogą pojawić się również przymrozki.
6: I jeszcze jedna informacja. Według prognoz tegoroczna zima ma być ciepła, ale pierwszy śnieg na nizinach może pojawić się jeszcze przed nadejściem kalendarzowej zimy. Po ponownym wejściu w życie pakietu ceny paliwa niżej, seria dotkliwych podwyżek na stacjach została zahamowana, stwierdzili analitycy portalu e-petrol.pl. Dodali, że litr benzyny 95 kosztuje dziś średnio 6,79, a jeszcze tydzień temu 8,19. Jutro paliwa będą nieco tańsze niż dziś. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 83 grosze, za benzynę 98 7,71, a za olej napędowy 7 zł 74 grosze za litr.
4: To były wiadomości. Muzyczne radio.
0: Kochamy muzykę. A po 17:00.
4: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
0: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
4: Hit Planeta startuje na dobre.
3: Środek tygodnia dla niektórych być może teraz środek dnia. Minęła godzina 17, czas na Hit Planetę, czas na środowe wydanie bardzo hitowego i bardzo nowego programu. W tym programie oczywiście pojawiać się będą najlepsze, najnowsze hity z przeróżnych stron świata, a pojawiać się będą w formie naszej topowej 40, w formie premier, nowości, no i oczywiście w formie propozycji do listy.
4: Najnowsza lista w Polsce.
3: Zanim topowa 40, to na dobry początek dwie propozycje prosto z naszej muzycznej poczekalni. Glockenbach i Collide oraz Dub Dogs i The Fade Outline.
5: When I look up at the sky, I think I'm a person like a planet. We move, we change, we get lost for a while.

0: Oni zdecydowanie wiedzą, jak robić dobre, nowe hity. Dub Dogs i The Fade Outline jeszcze w naszej muzycznej poczekalni. Mamy nadzieję, że to się niedługo zmieni.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: A my zanim zerkniemy na miejsce 40, zerkamy na wczorajsze podium. Na miejscu trzecim Mrozu, Bracia Kacperczyk, Wszystko, czego chciałem.

0: Po raz kolejny na podium wylądowała Ellie Goulding i For Your Entertainment. Tak zakończyliśmy nasze wtorkowe notowanie, a jak zakończy się nasze środowe? O tym dowiemy się tuż przed godziną 20.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
2: Myślisz o zamontowaniu kamer? To nie przypadek, że nas słyszysz. Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm, ma dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa przypadkowi. Wybierz profesjonalistów. Wybierz Fuse. Wejdź na fuse.com.pl lub zadzwoń 697 077 357. Fuse. Wiemy, jak zrobić to dobrze.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Po reklamie.
7: Hello, this is Son of Legend.
8: Hi, hello, this is Kate Ryan.
9: Hello, Poland, this is DJlicious.
10: Hello, my name is Emma Bill.
11: Hi, this is Dr. Kucho, and this is Hit Planeta on Muzyczna Radio.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: To jest Hit Planeta, a my już po odwiedzeniu najpierw naszej muzycznej poczekalni, po krótkim przypomnieniu wczorajszego notowania, zaglądamy, co dzieje się w dzisiejszym. Zaczynamy od miejsca 40, a jak miejsce 40 to oczywiście jakaś gorąca nowość. Nagranie, które wczoraj przedstawialiśmy Wam premierowo i dostało już wczoraj sporo Waszego wsparcia, dzięki czemu opuszcza muzyczną poczekalnię, w której spędziło dosłownie tylko jeden dzień i ląduje na miejscu 40.

0: 40. To polski hit. Leon Krześniak i Kręci się Ziemia.
1: To jest Hit Planeta. To jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.

Wraca moda na boys bandy i na girls bandy również. EXO to jest kolejny brytyjski girls band, który proponuje naprawdę bardzo przyjemne nagranie Stacey, w którym można usłyszeć harmonię. To najważniejsze, jeżeli chodzi o girls bandy, żeby te harmonie ze sobą dobrze współgrało wszystko. No i w tym nagraniu mogliśmy to zdecydowanie usłyszeć. Utwór, który dziś niestety spada z miejsca 37 na 39 miejsce Hit Planety. Przypominamy o głosowaniu, które trwa tak naprawdę cały czas. Wystarczy wejść na stronę muzyczneradio.pl i w zakładce Hit Planeta zagłosować na swoje ulubione hity. Kolejny utwór wczoraj dopiero co debiutował w topowej 40 i na razie delikatnie, powoli się rozpędza. Z miejsca 40 na miejsce 38 Michael Schulte i Cover You.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Uprawiasz kukurydzę lub rzepak? Agrofert Polska Elewator w Lwówku Śląskim kupi je od Ciebie. Oferujemy atrakcyjne ceny skupu, terminowe płatności oraz rzetelne warunki współpracy. Nie czekaj, zadzwoń 512 018 308. 512 018 308. Uwaga, szukamy osób do pracy przy suszeniu kukurydzy. Po reklamie.
1: I'm Charlie XCX.
2: Hi everybody, Billy Joe from Green Day here.
3: Hey guys, it's Ella Henderson.
4: Hi, I'm Ed Sheeran.
5: Hi, I'm Jane and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
0: Najnowsza lista w Polsce.

0: Technonova i totalnie przebojowa.
1: Dobre informacje dla fanów piosenki Emerald Eyes. Nagranie cały czas jest z nami, mimo że wczoraj wylądowało na miejscu 39. Dziś leci w górę o 2 oczka i ląduje na miejscu 37, a my teraz przenosimy się do świata premier. Czas na pierwszą z nich. Co jakiś czas przedstawiamy Wam premiery w programie Hit Planeta. No i często te nagrania na początku jesieni są bardziej w stylu wakacyjnym. Artyści chcą zdecydowanie muzycznie przedłużyć lato, przedłużyć wakacje, a przed nami pierwsza w tym roku, można powiedzieć, dość halloweenowa propozycja, bo to piosenka Dancing with Your Ghost, a w niej Alibi.
0: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Miley Cyrus i kolejna odsłona jej nowego albumu, kolejna odsłona jej całkowicie nowej artystycznej ery. Let's Get Married to jest utwór, który cały czas polecamy wam na Hit Planecie. Koniecznie na niego głosujcie, bo dziś na miejscu niezbyt dobrym, 36.
1: Najnowsza lista w Polsce.
0: A to jest kolejny polski hit, który znalazł się dziś na Hit Planecie. Wiktor Waligura, Nie umiem kochać.

0: Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
1: Już nie mogliśmy się doczekać, żeby zdradzić wam, że dziś poczekalnie w końcu opuszcza Timmy Trumpet, Ale Farben i piosenka Chase the Feeling ląduje również na miejscu 34.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790-790-225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
8: Po reklamie.
9: Hey, I'm Sam van Doorn.
10: Cześć, jestem DJ Adamus.
11: iPhone 65, this is Jeffrey.
12: Mauri.
13: Gabri.
14: Hello, I'm DJ Antoine.
15: Hej, hej, z tej strony Seabull. Wielkie pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Hit Planety i muzycznego radia. Hit
0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Benjamin Ingrosso i Funny Feeling, czyli śmieszne uczucie dziś spada i to nie jest zbyt śmieszne. Z miejsca 15 na miejsce 32 koniecznie to nagranie uwzględnijcie w swoich głosowaniach. Sprawdzamy, co dzieje się na miejscu 31, na nim od wczoraj bez zmian. Olo Coco.

0: Reklama. Fit Style. Sieć klubów fitness z Dolnego Śląska. Duże, nowoczesne kluby z wygodnym parkingiem. Przestronne siłownie, zajęcia grupowe i trenerzy personalni. Trenuj z nami w Bolesławcu, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Polkowicach i Legnicy. A już w listopadzie otwieramy nowe kluby w Oławie i Dzierżoniowie. Kup karnet w przedsprzedaży i bądź z nami od pierwszego dnia. Fit Style. Ruch, który łączy. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 18.
1: Czas na wiadomości.
3: Lekarz Dawid K. usłyszał zarzuty oszustw finansowych. Nie ma zagrożenia życia rannych po ataku nożownika w Ostrołęce. Przyznano Nobla z chemii. Zaraz powiemy za co. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Były lekarz Szpitala Południowego, były radny Koalicji Obywatelskiej Dawid K. usłyszał zarzuty. Jest oskarżony o oszustwa na kwotę 583 tysięcy złotych. Dawid K. miał brać pieniądze za dyżur w szpitalu, gdy faktycznie był poza granicami Warszawy, a nawet kraju. Grozi mu 10 lat więzienia, ale nie ma potrzeby tymczasowego aresztowania, mówi prokurator Piotr Skiba.
4: Prokurator podjął decyzję w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego w kwocie 200 tysięcy złotych oraz zakazu opuszczania kraju. Z zatrzymaniem paszportu.
3: Dawidka nie przyznaje się do winy. Życiu rannych w ataku nożownika w Ostrołęce nie zagraża niebezpieczeństwo, poinformował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. W Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem uczniów i nauczycieli. 9 osób zostało rannych. Mężczyzna jest zatrzymany. Sprawa jest już komentowana także w Sejmie. Politycy obozu rządowego twierdzą, że to dowodzi, że nie należy rozszerzać dostępu do broni. Dariusz Wieczorek z Lewicy.
5: To jest duży problem. Służby widzą też ten problem. To się wszystko dzieje w sieci. W cyberprzestrzeni. Młodzi ludzie często są właśnie poddawani tam tego typu pokusom, żeby się gdzieś pokazać, żeby ich pokazali w telewizji. Robią tego typu rzeczy.
3: Co innego poseł Konfederacji Wojciech Tumanowicz mówi, by nie łączyć tematu rozszerzania dostępu do broni z dzisiejszym atakiem.
6: Liczba sztuk broni na przeliczeniu na pojedynczą osobę jest jedna z najmniejszych, więc wydaje się tutaj, że jest raczej pole do poszerzenia tej dostępności. Oczywiście to nie wyklucza także kwestii tego, żeby uczyć kultury, jak się z taką bronią posługiwać.
3: Dostęp do broni palnej w Polsce jest oparty na systemie pozwoleń. W ostatnich latach liczba wydanych decyzji systematycznie rośnie. Światowa Organizacja Zdrowia domaga się od Rosji więcej informacji o przyczynach kolejnych zachorowań na tzw. ciężkie zapalenie płuc. Kreml zaprzecza, że pojawił się drugi przypadek, a wcześniej pojawiły się doniesienia o przypadkach dżumy i śmierci jednej osoby w Irkucku. Jutro taniej maksymalne ceny paliw będą niższe niż dziś. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6,83 zł, a olej napędowy maksymalnie 7,74 grosze za litr. To odkrycie zmienia nasz sposób myślenia o tym, jak powstawało życie. Przyznano Nobla z chemii. Wyróżnieni zostali Francuz Henri Kagan i Japończyk Kenzo Soai. Odkryli tak zwane efekty nieliniowe i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Spróbuje to wytłumaczyć profesor Jacek Imielity z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.
7: W środowisku asymetrycznym te dwa możliwe związki, obiekt i jego odbicie lustrzane, zaczynają się bardzo różnicować i często chcemy otrzymać tylko jeden z tych produktów i te zjawiska opisane przez noblistów wspomagają te planowanie takich procesów.
3: W każdym razie było to odkrycie godne Nobla i nagrody po 100 milionów koron szwedzkich. A jutro poznamy laureata lub laureatów Nagrody Nobla z literatury.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
8: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę. Po 18.
1: Mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
8: Tak gra Hit Planeta.
1: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
2: Nowy numer zwiastujący nadchodzącą wielkimi krokami nową płytę od U2. Piosenka Silencio prosto z naszej muzycznej poczekalni.

planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.

0: tu. To nie jest zwykła noc.
1: To nasze love story.
2: Jadę wolno, chociaż miasto każe gnać. Mam za dużo myśli, żeby dzisiaj spać. Twoja wiadomość ciągle świeci na ekranie. Gdzie jesteś, jestem tam, gdzie kończą się pytania.

Uno, dos, tres, cuatro i wiadomo, że to są hiszpańskie rytmy. Takie rytmy, można powiedzieć, słoneczne. Bardzo słoneczne nagranie, które pozostaje dziś bez zmian na miejscu 26. A my zmiany mamy na miejscu 25. Mark Ambor i bardzo przebojowe The Proof. Spada z miejsca 11 na miejsce 25. To jest bardzo duży spadek, aż o 14 oczek w dół. Myślę, że tę złą passę trzeba przerwać, a przerwać ją można jedynie głosami, które oddawać możecie na naszej stronie muzyczneradio.pl w zakładce Hit Planeta. Głosowanie jest o tyle fajne, że możecie głosować przy każdym hicie kciukiem w górę na tak i kciukiem w dół na nie, na hity, które waszym zdaniem powinny już w niedalekiej przyszłości opuścić Hit Planetę.

0: Janowa i tutaj Przebojowa.
1: Czas na kolejną premierę, czas na drugą środową premierę, która należy do artystki z bardzo wieloma fanami na całym świecie. Mowa o Taylor Swift, ona fanów ma dosłownie wszędzie, a jak jest sporo fanów, to też trzeba jakoś o nich dbać. Jakiś czas temu Taylor Swift wydała album The Life of a Showgirl, no i pod koniec września wydała taką rozszerzoną wersję tego albumu, wersję The Incure. W tej wersji mamy też nowe piosenki, między innymi nagranie Patient Zero, naszą dzisiejszą środową premierę. Klipu wam nie pokażemy, ale zdradzimy, że naprawdę gwiazdorska obsada w klipie. Wystąpiła między innymi Colin Farrell czy Dakota Jones. Utwór opowiada o stawianiu siebie w roli pierwszej osoby skrzywdzonej i zmanipulowanej przez swojego byłego partnera. Posłuchajmy więc ciekawej kompozycji, docenionej zdecydowanie przez fanów. Taylor Swift i Patient Zero.
0: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Całe szczęście w przypadku nagrania Rutyna od Oliwii Sochy. Nie ma dziś rutyny. Wczoraj spadło dość nisko, ale dziś już wraca z miejsca 29 na 23.
1: Najnowsza lista w Polsce.
0: Miejsce 22. Dla odmiany bez zmian od wczoraj. Chris Vandy, After the Silence.

0: James Blunt, Taste Like Summer, smak wakacji, ląduje na miejscu 21, prawie w połowie dzisiejszego zestawienia.
1: Najnowsza lista w Polsce.
0: A w połowie piosenka Love i Don't Let Me Go.

0: Czuć klimat R&B, a jak R&B, to i taki bardzo słoneczne dźwięki nam przychodzą do głowy. Clean Bandit, Chloe i Company, miejsce 19.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Już teraz lądujemy na pozycji numer
0: 18, jak przed chwilą była 19, to wiadomo, czas na miejsce 19. Tutaj ucieszą się fani polskich dźwięków. Arek Łusowski, bingo.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Reklama. Przekrocz granicę z ciekawości. W listopadzie zaplanuj wycieczkę do Zittau i zobacz medycynę przyszłości. Interaktywną wystawę, która powstała dzięki polsko-niemieckiej współpracy. Znajdziesz ją od 2 listopada w Hochschule Zittau-Görlitz przy Theodor Kerner Allee. Poznaj bioprotezy, nanoroboty i technologie, które mogą zmieniać medycynę. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 19.
3: Czas na wiadomości.
5: Raty kredytów nie wzrosną, stopy procentowe zostały bez zmian. Jastrzębie Zdrój wreszcie doczeka się pociągów za 2 lata. Poznaliśmy nauczyciela roku. Pochodzi z niewielkiej podstawówki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Raty kredytów na razie nie wzrosną. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. W tym roku stopy prawie w ogóle się nie zmieniły, tylko raz doszło do obniżki o 0,25%, czyli raty minimalnie spadły. Ostatnio więcej się mówiło o ewentualnym podniesieniu stóp niż o obniżaniu. To największe polskie miasto bez kolei pasażerskich. Być może już niedługo. Za 2 lata pociągi mają dojechać do Jastrzębia-Zdroju. To przełomowa decyzja, bo jeszcze w ubiegłym roku pojawiła się informacja o zaniechaniu tego projektu. Teraz jednak PKP PLK ogłasza, że za kilka dni ogłosi przetarg. Jacek Stefaniak, rzecznik Urzędu Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.
6: Mówimy o odbudowie blisko 8 km torów z elektryfikacją, nowym peronem przy dworcu Jastrzębie-Zdrój Górny i 2 przystankami w mieście.
5: Powrót kolei jest teraz priorytetem Jastrzębia.
6: Około 50 minut do Katowic oznacza łatwiejszy dojazd do pracy, na studia czy do szkoły, bez konieczności korzystania z samochodu. Chcemy też, żeby młodzi ludzie mieli powód, aby zostać tutaj albo wrócić po zakończonej nauce.
5: Jastrzębie-Zdrój ma 90 tysięcy mieszkańców. Pociągi nie jeżdżą tu od 25 lat. Rosyjski atak rakietowy na ukraińskie Łuki pochłonął już 13 ofiar, w tym 4 dzieci. Pocisk uderzył rano w blok mieszkalny, gdy większość mieszkańców jeszcze spała. Ratownicy nadal przeszukują gruzy, bo pod zwałami betonu mogą znajdować się kolejni ranni, a część poszkodowanych walczy o życie w szpitalach. Ukraińskie władze ostrzegają, że w najbliższych dniach Rosja może przeprowadzić kolejne zmasowane ataki na największe miasta. 88 pracowników szkół i 215 licealistów zostało dotąd rannych w wyniku uczniowskich protestów we Francji. Uczniowie domagają się poprawy finansowania placówek i samego stanu szkół. Zwracają uwagę na przeładowanie klas i programu nauczania. Policja ma czasowo wstrzymać używanie gumowych kul i granatów hukowych przeciwko nastolatkom do czasu wyjaśnienia sprawy z poniedziałku, kiedy jeden z licealistów został ciężko ranny.
7: Nie ma miejsca na gumowe pociski na protestach, ani licealistów, ani żadnych innych. Za dużo ludzi zostało oślepionych albo ma połamane ręce. Tego nie można nazwać przywracaniem porządku. To nie jest dbanie o spokój, to okaleczanie i tworzenie chaosu. Zebraliśmy się dziś rano, bo czuliśmy, że to, co widzimy w internecie czy w mediach, jest nieakceptowalne. Na przykład licealista, który stracił wzrok w prawym oku, czy inny, który stracił dłoń. Jesteśmy z nimi, robią im krzywdę. Jesteśmy z nimi w tej sprawie, popieramy postulaty. To dla wszystkich studentów i całej Francji.
5: W samym Paryżu protestowało ostatnio 40 tysięcy młodych ludzi. Uczniowie mają poparcie swoich nauczycieli, którzy sami usprawiedliwiają ich nieobecność w szkołach. W polskiej szkole zdecydowanie spokojniej. Przyznano właśnie tytuł nauczyciela roku. Został nim Tomasz Ordza ze szkoły podstawowej w Dąbrówce na Mazowszu. Uczący biologii i chemii pedagog został doceniony za nowoczesne metody nauczania, projekty terenowe i zachęcanie uczniów do samodzielnego odkrywania świata. Laureata ogłoszono podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie. Sam nauczyciel podkreśla, że najważniejsze w edukacji jest rozbudzanie dziecięcej ciekawości.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
8: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę. A po 19:00
3: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
8: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
3: Kolejną, mocno nową propozycją do listy.
4: A ta propozycja to piosenka Make Me Love You od zespołu Nickelback.

Reklama. Najpierw Bolesławiec, teraz Zittau. Wystawa Medycyna Przyszłości podróżuje po polsko-saksońskim pograniczu. Od 2 listopada możesz zwiedzić wystawę w Hochschule Zittau-Gerlitz przy Theodor Kerner Allee w Zittau. Eksperymentuj, odkrywaj i zobacz, jak nauka łączy ludzi po obu stronach granicy. Wstęp bezpłatny.

0: Mocne nagranie Tom Byrne i Like You Do, utwór, który ląduje na miejscu 14.
1: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Cały czas na tych

najwyższych miejscach, ale jeszcze nigdy nie udało się tej piosence wskoczyć na podium, mimo że otrzymuje sporo waszego wsparcia. Take That, Michael Patrick Kelly, Feel My Love. Don't

Stanach leci w górę na Hitplanecie, opuszcza miejsce 13 i ląduje na miejscu 12, więc wczorajsza 13 przyniosła szczęście. Tuż przed topową dychą zatrzymuje się piosenka My Friend.

0: Zespół Almost Monday ląduje na miejscu 10 z piosenką French Kids. Jeśli lubicie to nagranie, to myślę, że nasza ostatnia środowa premiera również się wam spodoba.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
0: Naked, Portugal Demand, Some Kind of High. We

Bea i Safety Net to nagranie za nami. To nagranie dziś gramy na miejscu 8. Czas na kolejny hit Lose Myself, a w nim szwedzki projekt The Bausa.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: Ellie Goulding, For Your Entertainment, z miejsca pierwszego spada na miejsce piąte, a więc na podium totalne, absolutne przetasowanie. Już dajemy znać i na miejscu czwartym Mrozu, bracia Kacperczyk, Wszystko czego chciałem. Oni również opuszczają podium, no ale meldują się niezbyt daleko na miejscu czwartym. Co na podium? Na miejscu trzecim Chloe Kisza, Question of the Day. Z miejsca ósmego leci prosto w stronę podium. Nieco wyżej z miejsca dziewiątego Lawina i Reasons, nagranie, które wykorzystuje sample z niezapomnianego Sweet Symphony, a na samym szczycie ląduje Kale Alessandro i Tide, którym zakończymy dzisiejsze Hit Planetarne spotkanie. Marta Wojtunik, dzięki za dziś. Kolejna Hit Planeta oczywiście już jutro, tuż po 17.
0: Najnowsza lista w Polsce.

0: promocja. Muzyczne radio. Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
1: na 105,8,
0: 106,7
1: i 90,9 FM
0: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
1: i w naszej aplikacji na całym świecie.
0: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB Plus w największych miastach Polski.
2: Autopromocja.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 20.
1: Czas na wiadomości.
4: Nożownik z Ostrołęki na razie w szpitalu. Wcześniej ranił 9 osób. Szokująca afera szpiegowska w Niemczech. Szef wywiadu obcym agentem. Zwycięstwo Igi Świątek w Chinach awansowała do ćwierćfinału. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 19-letni napastnik, który ranił 9 osób w Ostrołęce, sam też jest ranny. Do ataku ostrym narzędziem doszło dziś w zespole szkół zawodowych. Sprawca to uczeń 8 klasy maturalnej. W mieście zebrał się sztab kryzysowy, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.
5: W tej trudnej bardzo sytuacji najważniejsze jest dzisiaj to, co się wydarzyło, czyli bezpieczeństwo mieszkańców, bezpieczeństwo uczniów. No i kluczowe będzie też wsparcie psychologiczne, które już jest udzielane i będzie udzielane w kolejnych dniach.
4: Napastnik z ostrołęckiej szkoły był już w przeszłości notowany za posiadanie narkotyków. Taką informację podała policja. Wiele z takich zdarzeń wśród młodych ludzi wynika z poczucia samotności, mówi specjalistka psychiatrii dzieci i młodzieży Renata Ostrowska-Stopczyńska.
6: Dzieci często w swoich problemach są osamotnione. Nie mają umiejętności rozwiązywania konfliktów i takich nawet problemów życia codziennego. I wtedy mogą sięgać po takie radykalne rozwiązania.
4: W związku z zajściem łącznie ze sprawcą rannych zostało 10 osób. Policja zatrzymała napastnika po 25 minutach od zdarzenia. 19-latek przebywa obecnie w szpitalu. Teraz afera szpiegowska w Niemczech to sprawa, o której będzie się nauczać w szkole szpiegów przez długie lata, mówi minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Komentuje tak aresztowanie byłego szefa niemieckiego wywiadu Augusta Hanninga, który miał być obcym agentem.
7: Rzeczywiście szok, bo bardzo rzadko się zdarza, żeby osoba, która kierowała służbą wywiadowczą w danym kraju, czy w czasie kierowania tą służbą, czy później, była gotowa w ogóle do współpracy z obcym wywiadem, także to jest naprawdę bardzo duża sprawa.
4: August Hanning był szefem niemieckiego wywiadu w latach 1998-2005. Jak dowiedział się tygodnik Der Spiegel, podejrzany przygotowywał na podstawie tajnych materiałów analizę, która miała trafić do służb Azerbejdżanu. Jeszcze słowo o Niemczech, bo niemiecka partia AfD, skrajna prawica, wspólnie z radykalną lewicą, chcą przyjąć uchwałę o zniesieniu sankcji na Rosję i zakończeniu pomocy dla Ukrainy. AfD wygrywa ostatnio wybory regionalne, zwłaszcza we wschodnich landach Niemiec. Na razie nie ma większości na szczeblu centralnym. Szczecińska prokuratura okręgowa sprawdza, czy rzecznik praw dziecka nie przekroczyła swoich uprawnień podczas jednej z ostatnich interwencji. Chodzi o głośną sprawę odebrania dzieci rodzinie z warszawskiej Białołęki. W sierpniu Monika Horna-Cieślak, będąc świadkiem ulicznej sprzeczki z udziałem dziecka, podjęła działania, które doprowadziły do przymusowego odebrania rodzicom dwojga dzieci. Sąd, do którego trafiła ta sprawa, natychmiast nakazał oddanie dzieci pod opiekę rodziców. Iga Świątek w dobrej formie awansowała do 1/4 finału turnieju WTA 1000 w Pekinie. Rozstawiona z numerem 8, Polka wygrała z Amerykanką Iwą Jowicz 6-1, 6-3.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
8: 7-letni Piotruś ze Złotoryi walczy z genetyczną chorobą, która stopniowo niszczy jego mięśnie. Szczęśliwie za granicą już dostępny jest lek, zastosowanie którego daje szansę na zatrzymanie lub znaczne spowolnienie schorzenia. Zasadniczą przeszkodą, jaką rodzice Piotrusia muszą pokonać, to wpłata do kliniki blisko 15 milionów złotych. Brakuje jeszcze około 8 milionów. Oto słowa rodziców skierowane do słuchaczy. Gorąco Wam dziękujemy za dotychczasowy udział w zbiórce. Prosimy o dalsze wpłaty. Przekonajcie wrażliwych i hojnych ludzi do pomocy Piotrusiowi. Podaję adres siepomaga.pl Piotruś Szliwa, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Piotruś Szliwa, myślnik, zbiórka charytatywna.
9: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio.

0: Taki gaz, bo to ma dobrze. Strzelił raz utwór i przez całe życie Dantiemy płyną. To Ninja Remixy kolejne, bo od każdego no kasa, kasa jest. 8 minut po 20. Maciej Fowk, dobry wieczór. Witam serdecznie. Dżemik u nas teraz w Muzycznym Radiu. Wydanie wieczorne, później podsumowanie dnia i festiwal hitów.
1: Autopromocja.
2: Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
1: Autopromocja.
0: Zapraszamy chętnych do dżemiku. Uwaga, uwaga, do sprzedania tanio zapalniczki żarowe. Telefon 669 631 761. 669 631 761. Dobry wieczór, halo, witamy.
3: Dobry wieczór, witam Adrian z tej strony. Ja szukam swincionka, Rometa, motorynkę i jakieś podobne sprzęty. Polskie, czeskie, niemieckie w różnym stanie. Oraz części, silniki, ramy, stare liczniki i stare kaski typu orzech. A mój numer to 506 193 i 720. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękujemy.
2: Dżem, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
0: Witamy, dobry wieczór, halo.
4: Dobry wieczór.
0: Proszę bardzo.
4: Do sprzedania instrumenty muzyczne. Saksofon B. Saksofon tenorowy, saksofon altowy i klarnet B. Numer telefonu 781 560 810. Dziękuję, dobranoc.
2: Dżem, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
0: Witamy w dżemiku, dobry wieczór, halo, halo.
5: Witam, Maciej, mnie tak jak zawsze.
0: Ciu, proszę.
5: Do sprzedania mam fajny piesyk, tak zwaną kozę, ale to jest taki kaflowy, przenośny, do warsztatu, do mojego mieszkania. Niedrogo, bo to już starsza rzecz, prawie za darmo. Betoniarkę też w dobrym stanie na siłę. No i mam mieszkania dla pracowników. Tak obecnie teraz są nawet kilka. Dwupokojowe kawalerki. Do wjazd do Karpacza pod telefonem 603 622 848. Aha, jeszcze 5 rowerów po stówie mam do sprzedaży. Dziękuję, cześć.
0: Dziękuję, trzymaj się, cześć.
2: Dżem, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
0: Sprzątanie mieszkań, biur, apartamentów, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży. Sprzątanie po remoncie. Telefon 570-257-117. 570-257-117. Dobry wieczór, halo, proszę.
6: Dobry wieczór, dzwonię z okolic Jeleniej Góry. Mam do sprzedania Opla Insignia z 2013 roku. 2 litry, 145 koni, kombi. To już chyba mówiłem, auto użytkowane przez kobietę, także niezniszczone, zadbane. Drugim samochodem jest Ford Focus 2006 roku, benzyna 1.4 i ostatnie ogłoszenie, wynajmę mieszkanie,

0: Halo?
1: Tak.
0: Halo. Ramę z czego?
1: Z Komara.
0: Dobra.
1: Komar.
0: Tak, motocykl taki
1: różne,
0: stary.
1: Różne takie części z Komara.
0: Mhm.
1: Jeszcze mam takie stare żelazko, takie na węgiel, takie to starodawne jest.
0: I numer telefonu?
1: I jeszcze mam koło z II wojny światowej, z myśliwca niemieckiego.
0: Mhm.
1: I mój numer 6535.
0: 535, tak?
1: 279.
0: Mhm.
1: 116.
0: I 116, dziękuję. Dżemik, słucham, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, Ireneusz. Mam do sprzedania Mausera, zbiornik na wodę 1000 litrów, nowy, nieużywany. I drugi głoszenie, sprzedam pług dwuskibowy Unia Grodziąc, produkcji polskiej. Więc informacji pod numerem telefonu 667-883-305. Dziękuję.
0: Dziękuję. I ostatni telefon. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Witam. Piotrek z Gorzelec. A ja mam do sprzedania felgi aluminiowe 17 cali. Volkswagen Audi Skoda. Cena za 650 zł do oddania. I mój telefon 535-099 120. Dzięki.
0: Dobra. Dziękuję. Trzymaj się.
4: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: Gromi w roli głównej.

nowe albumy i jeszcze nowsze piosenki, jak zawsze w Music News, zatem podkręćcie swoje głośniki na maksa, aby niczego nie przesłyszeć. Dziś powiemy Wam o najnowszych wydawnictwach od Nessy Barrett, pojawi się także Dawid Kwiatkowski i warszawska grupa Metro. Czas na szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News, witajcie i posłuchajcie. Na dwa tygodnie przed premierą pierwszego w dyskografii albumu zespół Metro podkręca apetyty słuchaczy kolejnym singlem. Spacer po szkle to piosenka inspirowana postacią Roxanne ze słynnej piosenki The Police, ale umieszczona w realiach warszawskiego śródmieścia. I tak jak ono, kompozycja jest duszna, pełna mrocznych zaułków i niejednoznaczności. To historia o życiu na krawędzi, o życiu nieodpowiedzialności.

z dnia na dzień, z nocy na noc, o poddawaniu się pokusom w wiecznym zagubieniu, o zazdrości, domysłach, pogłoskach, niespełnieniu. Historia prawdziwa, a może jedynie wytwór najmroczniejszych zakątków wyobraźni rozczarowanych kochanków? Zastanawia się Aleksander Zajder, wokalista i gitarzysta, a także autor tekstu, pozostawiając rozstrzygnięcie tej zagadki słuchaczom. Nowy singiel od zespołu Metro już do posłuchania w muzycznym radiu. Teraz kolejna nowość, ale już w wymiarze albumowym. Mroczne, namiętne i do bólu prawdziwe. Tak w skrócie można opisać najnowsze dzieło Nessy Barrett zatytułowane Tough Love. Płyta stanowi osobisty zapis dorastania w cieniu Hollywood, prowadząc słuchacza przez podróż od 17 do 23 lat. Czas pełen intensywnych doświadczeń, lekcji oraz odkrywania własnej tożsamości. Na albumie przeplatają się autentyczne przeżycia z misternie wykreowaną fantazją. Tough Love opowiada o pragnieniu uczucia ekscytującego i bezkompromisowego, takiego, które w świecie Hollywood wydaje się wręcz niemożliwe do odnalezienia. Słowa to zaklęcia, piosenki to zaklęcia, czytamy w osobistym wyznaniu Nessy Barrett towarzyszącym premierze. Uwielbiam pisać o miłości, ponieważ choć bywa ona ulotna, w chwilach tworzenia płyty staje się prawdziwa, żyję w niej. Czuję ją na własnej skórze i sprawiam, że się materializuje. Niezależnie od tego, czy to coś, czego pragnę, co miałam, czy za czym tęsknię, to należy do mnie, dodaje artystka. Music News. Pozostajemy przy najnowszych płytach, ale już z naszego krajowego podwórka. Otóż nowy album Dawida Kwiatkowskiego to niezwykle osobista, pełna słońca, ale i refleksji opowieść o uczuciach, które nie gasną wraz z upływem czasu oraz o relacjach definiujących nasze życie. Płyta jeszcze przed oficjalną premierą uzyskała status złotej. Punktem wyjścia do nowego materiału stały się nie tylko krajobrazy i klimat krajów południowych, ale przede wszystkim symbolika pory dnia, w której słońce świeci najmocniej. Nazwałem tę płytę Południe nie tylko ze względu na inspiracje, które czerpałem z krajów położonych na południe od Polski, ale również dlatego, że to chwila, gdy słońce jest najwyżej, mówi Dawid Kwiatkowski. Stało się ono dla mnie symbolem momentu w życiu, w którym czujemy najmocniej, kochamy najodważniej i po raz pierwszy rozumiemy, że nic nie jest nam dane na zawsze, bo południe trwa tylko przez chwilę, mówi o tym wydawnictwie artysta. Napisałem tę płytę o miłości, tęsknocie i o tych, którzy zostają w nas na długo po swoim odejściu. Jeśli odnajdziesz tu kawałek własnej historii, będzie mi bardzo blisko do ciebie, dodaje Dawid. Na koniec, jak to mamy w zwyczaju, poczęstujemy Was kolejnymi premierami, które już wylądowały na falach muzycznego radia. Lucas Hayton z nagraniem Bad It, jest to jego nowy singiel Hard to be Around i Martin Lu z propozycją Chemical. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Tyle na teraz, wracamy do Was niebawem. Do miłego!

0: Nocne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Podsumowanie dnia, Beata Nowicka.
2: Dobry wieczór. Sprawdźmy, czym żyje dziś region. Szpital w Bogatyni przygotowuje się do wielkiej fuzji z placówkami w Bolesławcu i Zgorzelcu.
3: Nie będzie generować przede wszystkim strat.
2: W Legnicy drogowcy rozpoczęli gruntowną modernizację osiedlowych arterii.
4: Projekt ma na celu poprawę stanu technicznego nawierzchni.
2: A koszykarze z Kłodzka przez przedłużający się remont własnego obiektu zmuszeni są wciąż grać na wyjeździe.
0: Muzyczne radio.
2: Zaczynamy od ważnych zmian w strukturze Dolnośląskiej Służby Zdrowia. Rada Miasta i Gminy Bogatynia oficjalnie zgodziła się na połączenie miejscowego samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z wielospecjalistycznym zespołem opieki zdrowotnej Bolesławiec-Zgorzelec. Decyzja zapadła większością głosów. Za uchwałą opowiedziało się 17 rajców. Połączony gigant medyczny zacznie funkcjonować od 1 lutego przyszłego roku, a do tego czasu szpital w Bogatyni utrzyma swoją samodzielność. Szczegóły przygotował nasz reporter Andrzej Stefańczyk.
5: Na wrześniowej sesji Rady Powiatu Bolesławieckiego starosta Tomasz Gabrysiak poinformował, że strona bolesławiecka postawiła Bogatyni konkretne warunki. Najważniejszy dotyczy zadłużenia szpitala w Bogatyni. To obecnie około 30 milionów złotych. Zapytałem więc starostę bolesławieckiego, po co przejmować szpital, który ma kłopoty finansowe.
3: Szpital, który ma kłopoty finansowe, nie jest nam potrzebny. Nam jest potrzebny szpital, który zabezpieczy mieszkańców tej części powiatu zgorzeleckiego, gminy Bogatynia i na pewno, jeśli dojdzie do zawarcia takiego porozumienia, to formuła funkcjonowania tego szpitala będzie zdecydowanie zmieniona. Tak?
5: Co się zmieni? Przecież nie przybędzie pacjentów w Bogatyni.
3: Pacjentów nie przybędzie, ale wydaje mi się, że w tej nowej formule będzie to bardziej efektywne. Też nie będzie generować przede wszystkim strat. Zresztą takie stanowisko przedstawiliśmy razem, czyli i starosta zgorzelecki i ja, że nie widzimy takiej możliwości. To porozumienie musi przedstawić taki zakres działania tego szpitala, żeby po pierwsze zaspokajał potrzeby mieszkańców, a po drugie, żeby był efektywny finansowo. Tym bardziej, że nasze szpitale i szpital w Bolesławcu i szpital w Zgorzelcu i szpital już połączony od 1 września nie generują strat, które powodowałyby, że samorządy musiały pokrywać niedobory finansowe działalności bieżącej. I tak już jest od lat, więc nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że przyjmujemy ZOS, który generuje, z tego co wiem, te straty są dosyć duże, więc myślę, że jeśli dojdzie do takiego porozumienia, to będzie to szpital w zupełnie nowej formule.
5: Na jakim to jest etapie?
3: Rada Miasta i Gminy Bogatynia podjęła uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na przejęcie tego szpitala przez nowo powstały szpital Bolesławiec-Zgorzelec. My postawiliśmy jako Rada Przedstawicieli, czyli dwóch starostów, swoje warunki brzegowe. No i teraz potrzebny jest konsensus, żeby uzgodnić to między nami.
5: Stanowisko strony bolesławieckiej jest takie, że zadłużenie ma zostać pokryte przez gminę Bogatynia przed przejęciem. Drugi istotny warunek to taki model funkcjonowania placówki, żeby po konsolidacji była ona w stanie finansować działalność przede wszystkim z kontraktu NFZ, a nie wymagała dalszego stałego dokładania pieniędzy przez samorząd. Według informacji przedstawionych przez starostę, obecnie gmina przeznacza na funkcjonowanie szpitala około 16 milionów złotych, a struktura placówki obejmuje 8 oddziałów. W koncepcji połączenia liczba ta miałaby zostać ograniczona do maksymalnie 3-4. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: W Legnicy samorządowcy stawiają na poprawę komfortu codziennego życia mieszkańców. Kierowców poruszających się po tamtejszych osiedlach czekają spore zmiany i spore utrudnienia. Na ulicy Górniczej ruszyły właśnie zapowiadane prace budowlane. Obecnie na placu budowy panuje duży ruch. Trwa tam intensywna zbiórka starej nawierzchni, jezdni i wysłużonych krawężników.
4: Inwestycja realizowana pod nazwą LPD Remont ulicy Górniczej obejmuje odcinek drogi gminnej od ulicy Gwiezdnej do ulicy Galaktycznej o długości około 280 metrów. Projekt ma na celu poprawę stanu technicznego nawierzchni, co bezpośrednio przełoży się na większy komfort oraz bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu w tej części miasta. Wartość zadania wynosi blisko 1 600 000 złotych. W związku z prowadzonymi pracami rozbiórkowymi i kolejnymi etapami robót służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych prac i stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu. Dodajmy, że to kolejna inwestycja realizowana w ramach legnickiego programu drogowego. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
2: Rozpoczęte inwestycje drogowe w Legnicy dają nadzieję na szybką poprawę sytuacji kierowców. Ale nie wszystkie remonty w regionie idą tak gładko. Dużą cierpliwością muszą wykazać się kibice i sportowcy z Kotliny Kłodzkiej. Hala sportowa w Kłodzku będzie gotowa dopiero za pół roku. Przez to opóźnienie koszykarze Nysy Kłodzko wciąż zmuszeni są rozgrywać swoje domowe mecze gościnnie na parkiecie w Ząbkowicach Śląskich. Na placu budowy w Kłodzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji wciąż pracują ekipy remontowe, o czym wie więcej Jacek Zych.
6: Tak, to prawda. Hale doszczętnie zniszczyła powódź z 2024 roku. Od tego momentu gościny koszykarzom drugoligowej Nysy Kłodzko udzielają Ząbkowice Kłodzkie. To tam rozgrywane są wszystkie mecze. Remont kłodzkiej hali rozpoczął się wiosną 2025 roku i trwa do dziś. Chociaż prace są na ukończeniu, to do zrobienia pozostało jeszcze sporo.
7: Przed nami jeszcze położenie parkietu, ale mam nadzieję, że w miesiącu kwietniu przyszłego roku już zgodnie z deklaracjami wykonawców będziemy mogli w pełni korzystać z tego obiektu.
6: To Michał Piszko, burmistrz Kłodzka. Poza halą, na której oddanie, jak słyszeliśmy, trzeba będzie jeszcze poczekać co najmniej pół roku. Remontowane są też korty tenisowe.
7: Przed nami jeszcze informacja z Ministerstwa Sportu albo w tym roku, albo w przyszłym roku dotycząca promesy na odbudowę głównego boiska trawiastego, a tak naprawdę przebudowanie go na stadion lekkoatletyczny o wartości ponad 24 milionów złotych.
6: Do tej pory na odbudowę tego, co na Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kłodzku w zaledwie kilka godzin zniszczyła wielka woda w 2024 roku wydano ponad 50 milionów złotych. Z Kłodzka Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: W tym raporcie to już wszystko. Beata Nowicka, dziękuję za uwagę. Jutro na pierwsze doniesienia z regionu zapraszamy o 5.30.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja. Festiwal Hit.

0: żyjemy.
1: Moi drodzy, mam nadzieję, że wam się te wieczorne nasze festiwalowe spotkania nie nudzą. No bo staramy się je uprzyjemniać jak tylko można. Tutaj proszę sunrise'owo. Jak nad morzem, jak w słońcu. Mexico. Mikro i Roko.

Wiecie, za co lubię hałsik? Taki delikatny, bardzo fajny. Za to jest taki lekki, przyjemny, pełen przestrzeni i dobrego nastroju. Chaos, który nie narzuca się, tylko delikatnie prowadzi.

0: kochamy house'y, to kochamy, moi drodzy, i to bardzo, bardzo mocno. No, za to, że wieczór jest przyjemniejszy, za to, że droga do domu może być mniej monotonna, że chwila odpoczynku jest przy takiej muzyce jak zawsze i wszędzie. I mam nadzieję, że dopisujesz tutaj recepty muzyczne radio. Ale są takie utwory, które gramy dla was praktycznie codziennie. Jakie? No takie.
1: Festiwal hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.

0: Adiotkadm. Ktoś powie monotonne, ja powiem zmysłowe. Tak gramy.
1: Festiwal hitów.
0: A więc moi drodzy, bardzo proszę, stawcie na moment wszystkie sprawy, telefon, obowiązki. Trzeba się wyluzować. Dobry hałsio, klasyczny, spokojny, ale rozkręcający.

0: jest nasz dzisiejszy światowy muzyczny klimat. Lekki, przyjemny, pełen przestrzeni. Dobrego vibe'u. Muzyka, która się nie narzuca, tylko delikatnie prowadzi. Odrobina słońca zachowanego w tych dźwiękach. Dobrego podkładu. I po prostu American Dream, a teraz zmieniamy nastrój.
1: Festiwal hitów.
0: Tej muzy słucha się głośno, tylko

pokazał, że no, muzyka może być jednocześnie bezczelna, energetyczna i totalnie nieprzewidywalna. Breakbeat techno tutaj, tu jest po prostu wszystko, tak jak w tym kawałku. Wjechał on, król Tiesto, Kalepa Ledondo. I już można powiedzieć to spokojnie. Słynny Echo Sax Final.

0: Tego słucha się głośno.
1: To chyba najbardziej kultowe sample w historii muzyki klubowej. Insomnia to jeden z tych numerów, który po prostu, kiedy pojawia się w głośnikach, zatyka. Od emocji, od klimatu. To taki nocny, fajny, klubowy beat i vibe. Charakterystyczny, hipnotyczny rytm. I ten mrok sprawił. I wtedy Faithless był symbolem i jest do dzisiaj muzyki elektronicznej. Tu mamy remix. Oceńcie, czy wam się spodoba. Martin Trevi.

nawróciliśmy do delikatnego hausiora. A hausior, jak to wiemy, moi drodzy, to najlepsza muzyka do życia, do odpoczynku. Do ładowania baterii. Mocny, energetyczny Freemasons Remix. Amanda Wilson, Outsiders, na 3 minuty przed pełną.

0: Promocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
2: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
1: State of Trance.
3: The State of Trance.
1: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
3: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
4: 21.
1: Czas na wiadomości.
5: Nożownik z Ostrołęki miał w plecaku domowej roboty bombę. Ryzyko dżumy w Europie jest bardzo niskie, ocenia Światowa Organizacja Zdrowia. Jutro głosowanie nad tak zwaną nocną prohibicją. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nożownik z Ostrołęki miał w plecaku ładunek wybuchowy. Mógł eksplodować. Według śledczych do detonacji nie doszło dzięki szybkiej reakcji nauczycielki i uczniów, którzy wyrzucili dymiący plecak przez okno. Prokuratura zapowiada rozszerzenie zarzutów wobec sprawcy, który wcześniej zranił nożem 9 osób. Cezary Jaszczyk jest w Ostrołęce i rozmawiał ze świadkami zdarzenia.
6: Uczniowie szkoły i sąsiednich placówek nie kryją emocji. Jak usłyszałem, w momencie ataku doszło do wybuchu paniki. Nie tylko w samej szkole, ale i okolicach.
7: Klasa od nas była na WF-ie i właśnie widzieli to i się też, no, uciekli do nas do szkoły.
8: Ten chłopak mógł mieć jakieś problemy psychiczne, być gnębiony w szkole, co jest bardzo częste teraz.
6: Sam sprawca, jak wynika z relacji, miał być typem samotnika.
9: Wiem też, że interesował się rzeczami militarnymi, wojskowymi. Często chodził też w spodniach typu moro. On był bardzo cichy, taki, można powiedzieć, że prowadził tryb życia samotnika.
6: 19-latek był znany policji. W przeszłości został zatrzymany za posiadanie narkotyków.
5: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa. Ryzyko rozprzestrzenienia się dżumy w Europie jest bardzo niskie, ocenia Światowa Organizacja Zdrowia. Tydzień temu w Irkucku zmarła kobieta, która miała rozbić probówkę z patogenem dżumy. Cokolwiek powie na ten temat Rosja, trzeba mieć do tego ograniczone zaufanie, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
10: Bardzo trudno jest oddzielić to, co jest prawdą, a co jest tylko i wyłącznie informacją, którą władze rosyjskie chcą udzielić.
5: Po śmierci 28-latki rosyjskie władze objęły obserwacją medyczną około 200 osób, które miały kontakt z kobietą. Nocna prohibicja, zakaz reklamy alkoholu i podniesienie opłat za zezwolenia to główne założenia projektu ustawy antyalkoholowej Lewicy i Polski 2050. KO jest za zmianami, lecz z powodu stanowiska PSL-u, które krytykuje projekt, kluczowe będzie poparcie opozycji. Głosowanie w sprawie nowych przepisów już jutro. Reprezentacja Polski spadła w piłkarskim rankingu FIFA o jedno miejsce, zajmuje teraz 37. miejsce. Wyprzedziła nas Szwecja, a liderem rankingu jest Hiszpania przed Argentyną. Tymczasem z reprezentacją Argentyny pożegnał się Leo Messi. W towarzyskim meczu Albicelestes wygrali z Beninem 3-0, a Messi strzelił jedną z bramek. W reprezentacji był przez 21 lat. Kibice w Buenos Aires żegnali go ze łzami w oczach.
11: To mieszanka emocji, smutek, radość. Nigdy wcześniej nie widziałem go na żywo. Szczerze mówiąc, to prawdziwa burza emocji. Gdy tylko Leo wyszedł na boisko, popłynęły mi łzy, które wywołują we mnie zarówno ogromną radość, jak i wielki smutek. Leo Messi to osoba, która udowadnia swoją wartość poprzez poświęcenie, pasję i nieustępliwość. To ktoś, kto pomimo krytyki, z jaką się spotkał, zawsze szedł naprzód i jest wspaniałym przykładem pokory i koleżeństwa. Mam wiele miłych wspomnień z przyjaciółkami, z rodziną, z oglądania go w meczach. Uwielbiam to, sprawia mi ogromną radość.
5: Porównywany do Maradony, ustępował mu tylko tytułem mistrza świata aż do 2022 roku, gdy poprowadził Argentynę do złota w Katarze.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio. Festiwal hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
4: No René Blaze to postać mocno kojarzona ze sceną trance, producent i facet, który przez lata dostarcza nam brzmienia pełnego melodii, przestrzeni, charakterystycznej trance'owej, dobrej energii, dobra ilość bitu. To jest wszystko tak naprawdę dobrze poukładane. René Blaze na początek kolejnej godziny wieczorze z muzycznym radiem. Spinning World. Zamiksowane przez Rona. Ron van den Welken. Festiwal hitów w dobrym tempie, nastroju, klimacie, energii.

0: Daj powiedzcie sami. René Blaze, zawsze na niego można liczyć, a ten remix Rona brzmi świetnie. Duża ilość bitów, dobry klimat. Ale to nie wszystko.
1: Festiwal hitów.
0: To dopiero, moi drodzy, to 60%. Bo co najlepsze jeszcze przed nami. Muzyczne radio. Miejsce, w którym spieszyć się nie trzeba, bo tutaj bity ganiają za nas. Posłuchajcie dobrych dźwięków. Niespodzianek będzie jeszcze moc. Festiwal trwa. A najlepsze numery jeszcze wam zagrają. Kaze, Antidote, Olafarman za chwilę.

0: Neem zoals tak maar die dat. W człowieka wskakuje jakiś nowy duch, nowy klimat. No trans potrafi człowiekiem zrobić coś niezwykłego. Uspokoić myśli, słuchajcie, podnieść energię. Wszystko podnosi, no. Znosi na inny poziom. Nie trzeba słów. Wystarczy rytm, żeby poczuć, że wszystko znów jest na twoim, swoim miejscu. Antidot, dziękujemy.
1: Festiwal hitów.
0: Ale się dobrze poczułem. Ale Farbron wyruszę wam na spotkanie.

zwracacie uwagę na jedno. Kiedy pojawia się dziecięcy chór, w każdym utworze zaraz ten kawałek staje się hitem, prawda? Od dawnych czasów Pink Floyd po dni dzisiejsze. A teraz Real to Real, dawno temu, Like to Move It. Ale to nie jest oryginał, nie, oryginał w strefie dzisiaj. Something. You like to move it.

0: każde imprezy.
1: Festiwal hitów
0: Ekwador.
2: Dame tu mano! I venga con mi!

0: Festiwal Hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
1: Pulstar. Kawałek mocno osadzony w świecie trance'u, moi drodzy. Pulsujący, melodyjny. Dobrze zbudowany. Klubowa energia. Przestrzeń, emocje. Wszystko w tym utworze jest.

0: Festiwal Hitów. Trwa w najlepsze. Przed wami kolejny wyjątkowy numer.
1: Piękny trensowy kawałek. Po tych emocjach i elektronicznej energii schodzimy nieco niższe na obrotach. Czas na lżejsze rytmy, luźniejsze. Jeśli ktoś doszuka się hałsu, proszę bardzo, jeśli ktoś doszuka słońca, to też jak najbardziej to w sobie wszystko płynie. Gary Chaos, Mua. Wprowadzają właśnie taki delikatny, swobodny, przyjemny, z odrobiną franczustyzny, szyku i wakacyjnego luziora. Ta muza idealna. Na tą chwilę. Dla kierowcy. Dla kogoś, kto zamyka sklep. Albo robi porządki. Można sobie zanucić. Mua.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 22.
0: Czas na wiadomości.
2: Rząd ostrzega przedsiębiorców, za lekceważenie cyberzagrożeń mogą grozić kary. Atak w Ostrołęce, zatrzymany 19-latek już wyszedł ze szpitala. Ostrzegali innych przed drogówką, a z powietrza notowały to drony. Sypią się mandaty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska odpiera ponad 99% ataków w cyberprzestrzeni, ale problemem są często prywatne firmy, które nie inwestują w cyberbezpieczeństwo. Jak mówi rząd, musimy być przygotowani na wszystkie scenariusze. Możliwe są kary dla przedsiębiorców, którzy bagatelizują potencjalne zagrożenia. Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Minister energii Miłosz Motyka nie pozostawia złudzeń. Przedsiębiorcy muszą być odpowiedzialni i zadbać o ochronę danych. Nie tylko państwowe spółki, ale też firmy prywatne.
4: Do czego może doprowadzić niefrasobliwość? Jeden dzień blackoutu w Polsce, to będzie minimum 40 miliardów złotych straty dla naszej gospodarki.
3: Chodzi o to, abyśmy byli przygotowani na różne scenariusze, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski. I jak dodaje, są na to pieniądze, ale potrzebne są chęci i zaangażowanie samych firm, by chronić dane, ale również cyberbezpieczeństwo nas wszystkich.
5: Szybciej dojdzie do wojny w cyberprzestrzeni, którą będziemy musieli odpierać, jak atak na wodociągi, kanalizację, jak energetyka, niż wlecą tutaj samoloty czy przyjadą czołgi. To jest dzisiaj odpowiedzialność.
3: Minister cyfryzacji zapowiada wysokie kary dla firm, które nie stawiają na cyberbezpieczeństwo.
2: 19-letni Jakub Z., który dziś w Ostrołęce ranił 9 osób, opuścił już szpital. Policja ustaliła wstępnie, że działał sam, a podczas zatrzymania nie stawiał oporu. W jego plecaku znajdował się domowej roboty ładunek wybuchowy. Mężczyzna po ataku trafił do szpitala z powodu samookaleczenia, mówi Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
6: Jest zatrzymany, jest osadzony w policyjnej celi.
7: Czyli te rany nie były jakieś groźne, które sobie sam zadał?
6: Nie były. Nie było, dlatego medycy postanowili, żeby opuścił placówkę medyczną i wtedy my podjęliśmy nasze działania.
2: Sprawca był wcześniej notowany, ale wyłącznie za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków. Z 9 ofiar Jakuba Z., 2 zostały już wypisane ze szpitala. Mrugali światłami, by ostrzec innych kierowców przed drogówką. Policjanci z Myślenic zatrzymali z tego powodu 47 kierowców. Do akcji mundurowi wykorzystali drona, mówi Dawid Wietrzyk z myślinieckiej policji.
8: Operator drona przekazywał informacje policjantom, którzy zatrzymywali takich kierujących do kontroli. Ostrzegając przed kontrolą, możemy bowiem ułatwić uniknięcie konsekwencji osobie nietrzeźwej, będącej pod wpływem narkotyków czy rażąco przekraczającej prędkość.
2: Za nieuzasadnione użycie świateł grozi 200 zł mandatu i 4 punkty karne. Topr ostrzega przed zimowymi warunkami na szczytach Tatr. Dziś do szpitala w ciężkim stanie trafiła turystka po upadku z Koziej Przełęczy, a wczoraj po upadku z Zawratu zginęła młoda turystka. Topr przypomina, że mimo słonecznej pogody panującej w niższych partiach gór, w wyższych partiach jest już regularna zima. Twarde i oblodzone płaty śniegu mogą być bardzo niebezpieczne. To ostatnie dni, kiedy możemy cieszyć się słońcem i ciepłem. Od jutra przyjdzie ochłodzenie, mówi synoptyczka Agnieszka Prasek z IMGW.
9: W ciągu dnia będziemy notować głównie kilkanaście stopni, natomiast nocami, szczególnie przy rozpogodzeniach, temperatura może spadać do kilku stopni powyżej zera. Tutaj lokalnie mogą pojawić się również przymrozki.
2: Na pocieszenie tegoroczna zima ma być ciepła, ale pierwszy śnieg na nizinach może pojawić się dość wcześnie.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

takim ceciku, to już nam nikt nie powie, że zapominamy o Abbie, prawda? Nie ma szans, najlepsi z najlepszych. Zawsze Abba się dobrze, moi drodzy, kojarzy. Muzyczne radio, strefa. Po klubowych emocjach w ramach festiwalu hitów. Czas na wspomnienia, energię, klasykę, Genesis. Czemu nie?

muzyczne radio w strefie. Andrzej nam donosi, że nie ma co jak pasja do muzyki, a jeszcze do tego damy La i Gigi Duck, to już wszystko będzie. Okej, Andrzejku, pozdrawiamy, dziękujemy za propozycję, kawałek już dla ciebie popłynął. A teraz kolejny numer z waszej playlisty. Stara dobra Elektra i Quando. Włoskie, italo, taneczne rytmy.

To jest tak zwana muzyka wszechczasów. Diamonds Pond, Right in the Night, lata 90. Jakby nie zostały podmiksowane, czy w oryginale, to wyrywają serducho. Kwadrans do 23, a teraz klasyka gatunku, lata chyba 65-72. Cara Rafaela. Rafael Amore.

Wieki tego nie słyszałem. A teraz, moi drodzy, muzyka, która ma własny rytm. Trochę słońca, trochę nostalgii. Ale uwaga, dużo emocji. Te utwory się nie starzeją. One po prostu dojrzewają na

bardzo romantycznie nam się zrobiło. No, te utwory mają Krzysztofa Krawczyka w jakiś taki przekaz uspokajająco klimatyczny. 5 minut do 23 muzyczne radio, teraz Italo 100%, bo to Danny Kate i nagranie Keep On Music.

No, muszę powiedzieć, że ja jestem osobiście nastawiony na totalną energię, szczególnie na jutro. Wybieram się na koncert Deep Purple. To jedna z najważniejszych formacji w historii życia człowieka. Z przyjemnością odsłucham. Highway Star na pewno zagrają. Łódź czeka jutro na fanów Deep Purple. Taki totalny rock'n'rollowy hałas, ale poukładany.